0: potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szczyba. ODB jak głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam.
1: Zero gry i ciągle praca, nieszczybany jaca, nieszczybany jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz sam na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo, że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordę odkrywasz za bardzo zasłon. Robicie backdog w sumie, w sumie, w sumie, w sumie ja też. W krzyżach tańczy różne śruba,

oczy, grożąc wojną, grożąc wojną. Campus.

Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krążą.

Tak wielu z nas pochowano tu żywcem za młodo. Tak wielu porzucono na mieliźnie, daj spokój. Po swoje wrócimy tu nawet jeśli za grobą. Życzyli śmierci, to się nie spełni. Słuchać ich jęki za wodą.

Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęby.

Wsiedli w furmankę, zabrał ją na morskie oko. Gdy tak jechali, patrzył w oczy jej. Zjedli oscypek, po nim słony pocałunek. Jakiś SMS, pierwszy

To nie wiem czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroił nieudany fortel. Nie używaj broni moi, lecą już do fortec. To co dla jednych znojem inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem zapewne musiałem dojrzeć. No time.

określonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: Оксана Штосе. Академический радиокампус.
1: W swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc, zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc, rakiem a trzustki niewydolnością,

Zobacz. Radio Campus, same sztosy.

że tak. Ja to po twojej wezmę na bark. Z drugiego strzepię ty Piotrek wyszła. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Se do pana chapie, minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów jak do siebie przyjąłby. Później jak z wyroli ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Se do

0: на певний міг
1: Łaska mi leci jak stracimy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łaska mi leci, a co z nią? Kiedyś mi stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzuca.

nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, aż mi zaksięgują prąd. Mnie się zamkną, no to wam otworzą, nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło.

talent? Po to słuchałem, odkąd skumałem, że nie mam talentu, stromałem. No ale to parę nawyków, co daje mi reakcje ludzików, gdy mówią aje. Gdy mówi frajer, widzę, bo mówi, a plecie baje. Widzę, bo ludzi bierze w leciopian, siedzę hałupie.

0: własny sound. Się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu. Błądzę po Nilu, opcji na własny sound. Się trochę zmieniło to stylo. Dym, woda, czas, ciągle na filu. Błądzę po Nilu, opcji na własny sound.
1: Radio Campus. Same sztosy.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hejs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent. Chata jak skup, długi po kilka stów, u kilkunastu osób nie

Wybieram Warszawę. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć.

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć.

czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie, sold out. K***bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

0: Mitkie Radio Campus 97.1 FM.
1: Dobra. Yo, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy czasy, kiedy nie było kablówki w domach Mexico 86, czarno-białego telewizji.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never calling, you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

from the beginning. Turn my headphones up.

Szedłem tam, gdzieby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie. To, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

7:26 na zegarach i powiem wam, że siedzę sobie tutaj w studiu już od dobrych paru minut i tak sobie myślę, pijąc kawkę, że ja chyba muszę w końcu wybrać się na jakiś coffee rave, bo zawsze mi z tyłu głowy gdzieś chodzą takie imprezowe rytmy, nawet takie, powiem wam, mocne techno. Tutaj jak szedłem zresztą do studia, to słuchałem sobie Calls i Kubi producent, Batalia, to jest jeden z najnowszych singli Kubiego, ale tutaj kampusowo, jak wszedłem z tą kawą, to leciała Guest Julka, imprezka, leciał stary, brytyjski, dobry, drum and bassowy zespół Monks, przed chwilą John B. In For The Kill. Piję sobie tą kawkę i mówię, kurczę, jak to musi być super na tych coffee rave'ach. Ja mam nadzieję, że powoli też się budzicie i ciekawy jestem właściwie, czy taka muza też was gdzieś pobudza i co właściwie was budzi z rana. Mnie budzi techno, jeśli mam oczywiście humor, bo nie zawsze jest na to humor, żeby tam w mózgu trzepało od rana, ale dzisiaj mnie tak wytrzepało, że się obudziłem, chyba już jestem obudzony, a nawet chyba na pewno. Piszcie do mnie, co was budzi. 886-971-971, 7:28, zaraz na zegarach. Mówię oczywiście do was Dawid Buczek. No i co, ruszamy ze świeżymi wiadomościami już za niecałe 3 minuty.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Minęła 7:31, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademickie Radio Campus.
1: A w serwisie znamy maksymalne ceny paliw na dziś, ataki na Charków i Krasnodar oraz rozmowy dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie.
2: Mości.
1: Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na dzisiaj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł. Benzyny 98 7,36 zł, a oleju napędowego 7,59 zł. Oznacza to wzrost cen maksymalnych wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. Obniżki potrwają do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Dzisiaj w nocy wojska rosyjskie ostrzelały ukraińskie miasto Charków. W wyniku nalotu zginęły 3 osoby, a kilka jest rannych. Wciąż trwa przeczyszczanie gruzów w poszukiwaniu zaginionych. Wojska ukraińskie również dokonały nalotów na terytorium Rosji. Celem były magazyny firmy Ozon. Jednak wiadomo, że część dronów spadła na budynki mieszkalne i prywatne przedszkole, gdzie zginęły 2 osoby. Strona rosyjska potwierdziła, że w zaatakowanych magazynach wybuchł pożar. Dzisiaj rozpoczęły się poprawkowe pisemne egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało 49 900 maturzystów. Najwięcej zgłoszeń dotyczy tradycyjnie matematyki. Złożyło je prawie 36 000 maturzystów. Poprawkę z pisemnego egzaminu z języka polskiego chce zdawać 6 200 maturzystów, tyle samo co z angielskiego, czyli najczęściej wybieranego języka obcego. W przypadku matur ustnych najwięcej, bo 930 deklaracji dotyczy języka polskiego. Poprawkę z ustnego egzaminu z angielskiego chce zdawać 567 maturzystów. Wszystkim poprawkowiczom życzymy dzisiaj powodzenia. Wyniki znane będą 11 września. W Jordanii trwają izraelsko-syryjskie rozmowy na temat zmniejszenia napięć w stosunkach dyplomatycznych po ostatnich nalotach wojsk Tel Awiwu na Syrię. Według agencji prasowej Sana celem rozmów była również próba zbliżenia stanowisk Turcji i Izraela oraz zapewnienia, że napięcia między państwami nie będą miały reperkusji na terytorium Syrii. Tymczasem izraelski minister obrony ocenił, że ostatnia krytyka izraelskich ataków w Syrii ze strony USA jest pełna nieścisłości.
3: Korki. Patrzę sobie na Warszawę, tutaj szczególnie po stronie praskiej. Widzę, że trasa Sikierkowska się korkuje, a szczególnie tutaj u wylotu do wału Miedzeszyńskiego. Również po drugiej stronie Ostrobramska troszeczkę się korkuje już od Marsa w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o wybrzeże, patrzę, które, Kościuszkowskie, to już od mostu Poniatowskiego postoicie do mostu Gdańskiego, a patrząc tutaj na Toruńską, bo tutaj też często są korki, tak, i w tej chwili Toruńska również zakorkowana już od wjazdu na most Grota, aż przechodzi ten korek w Aleję AK, czyli właśnie ten korek jest w stronę Bemowa. Jest korek również w centrum, stoi Aleja Solidarności, w okolicy Placu Bankowego, stoi Świętokrzyska, stoi Okopowa. No już więcej wam tutaj nie będę zadymiał tymi korkami. Mam nadzieję, że poruszacie się metrem albo rowerem. Pogoda dzisiaj jest w miarę, ale zobaczmy dokładnie, jak to wygląda.
2: Pogoda.
3: No z tym w miarę może przesadziłem, bo jest 13 stopni, ale tak z bluzą dość fajnie pospacerować. Po południu trochę się rozjaśni, wyjdzie słońce, temperatura maksymalnie do 18 stopni, około 14 do 16 mogą być przelotne opady.

0: poranek.
1: No i 7:43 na zegarach i ja tutaj widzę, że wy już słuchacie, obudziliście się, podwójne espresso już strzelone, a pewnie i trzecie już jest w drodze, a szczególnie myślę, że Jaca z Ursynowa się obudził, bo podłapał tutaj klimat techno i to mi się podoba. Napisał od razu do mnie, dawaj techenko, elo. No i ja myślę, że właśnie techenko to jest to, czego tutaj potrzebujemy do kolejnego espresso, żeby takiego kopniaka na ten poniedziałek dostać, bo mamy 7 rano, a właściwie już za niecały kwadrans. 8 rano, słuchajcie, o jeszcze tutaj dostałem ładne przywitanie. Elo Dawciu, nie ma zamula i wszystko słyszę. No i bardzo się cieszę, że się słyszymy. W ogóle tak powiem wam, że Dawciu, to ja dawno nie słyszałem tego określenia do mnie. Bardzo mi miło, chyba w życiu, nie zabijcie mnie, ci, którzy mnie znają, ale chyba w życiu usłyszałem to 3 razy. Od koleżanki, od mojego wujka, który jak byłem mały, młodszy, to mówił do mnie Dafne albo Dawciu, a 3 raz chyba właśnie od Jacy z Ursynowa, więc pozdrawiam cię serdecznie. Tutaj do mnie też piszecie, Patrycjusz do mnie napisał, że wstaje razem z adrenaliną po drzemce, dokładnie po 4 drzemce przy budziku. No właśnie, ciekawy jestem, czy wy wyznajecie zasadę, że na budzik najlepiej nie nastawiać tej piosenki, która jest wasza ulubiona. No bo oczywiście szybko ją znienawidzicie, ale chciałbym w końcu kiedyś usłyszeć ten głos, że ustawiliście swoją ulubioną piosenkę. No nie wiem, Justin Bieber Baby, bo to jest takie skoczne i to jest dalej wasza ulubiona piosenka i wstajecie tacy uśmiechnięci, pełni wigoru, że tak, to jest poniedziałek, kolejny dzień i kolejna dawka energii, ale tutaj ktoś też pisze, że potrzebuje wsparcia, bo jest straszny poniedziałek. Jestem ciekawy dlaczego. Jeśli chcesz, to napisz, to może porozmawiamy o tym, a może będę miał coś do powiedzenia o tym strasznym poniedziałku. Czy taki straszny? Nie wiem. Powiem wam, że mi się podoba ze względu na to, że można było założyć długie spodnie i coś dłuższego na siebie. Co prawda dalej jest lato, ale ja zawsze lubię mieć zakryte przedramiona. Takie troszeczkę głupiutkie, ale czemu nie? Z tego się cieszę, że dzisiaj mogłem właśnie założyć coś fajnego, coś cieplutkiego na siebie, a mimo wszystko gdzieś słońce tutaj do nas zagląda. Jest poniedziałek, 7:45, czysta kartka przed nami, ale dobra, właśnie dla ciebie słuchaczu i dla tych wszystkich słuchaczy, którzy potrzebują wsparcia w ten straszny poniedziałek, to ja mam nadzieję, że ten straszny poniedziałek gdzieś Franklin, czyli polski artysta, polski piosenkarz, a nawet można powiedzieć, że raper, gitarzysta, gdzieś wam podpowie, za co można kochać poniedziałek. A potem przewertujemy jeszcze raz ten poniedziałek i mam nadzieję, że znajdziemy coś dla każdego, coś miłego. A więc Franklin i singiel Kocham Poniedziałki w Radiu Campus.

7.52 i od razu piszcie do mnie 886-971-971, za co wy kochacie poniedziałki, bo ja myślę, że jest parę sposobów, chociaż na palcach jednej ręki dałoby się wyliczyć, za co można kochać poniedziałki. Ja wam już mówiłem, ja dzisiaj lubię za to, że jest w miarę jakaś tam, powiedzmy, sprzyjająca pogoda, nie pada na czapkę, na włosy, na naszą czuprynę, więc do pracy albo gdzieś na wasze zajęcia dojedziecie spokojnie. Mi się przypomniało, to chyba z czasów jeszcze liceum kojarzę ten motyw czystej kartki. Często jak jest koniec roku kalendarzowego, to zbliża się w naszej głowie taki pomysł, że no przecież nowy rok to czysta kartka, pójdziemy na siłownię, pójdziemy do starych znajomych, zaczniemy coś nowego, nowe hobby. A czemu nie? Czemu nie zacząć od poniedziałku? Poniedziałek to taka czysta kartka. Z matematyki nie byłem za dobry, więc wam nie naliczę, ile tych czystych kartek w ciągu roku możecie sobie nazbierać, ale trochę ich z pewnością się nazbierze. To jest całkiem fajna, myślę, perspektywa Johna Locke'a, angielskiego filozofa. Też tak sobie myślę, że poniedziałek to taka droga, gdzie okej, poniedziałek przeżyjemy. To tak jak z bieganiem, taka trenerka mentalna kiedyś mi powiedziała, że z bieganiem, jak biegniesz na 5 km, to jest tak, pierwszy kilometr straszne, ale dam radę. Drugi kilometr, kurczę, ciężko, ale dam radę. Trzeci kilometr, okej, jeszcze tylko dwa. Czwarty kilometr, okej, został mi tylko jeden i kiedy zaczynacie już ten piąty, to jeszcze taka ostatnia dawka energii do was przybywa i biegniecie właśnie do końca, więc możecie sobie tak to porównać, że okej, czasami może trzeba zacisnąć pasa, zacisnąć może zęby w ten poniedziałek, potem tylko wtorek, a środa to już, jak niektórzy mówią, mały weekend, więc szybko gdzieś pobiegniecie. To był Franklin oczywiście, dwie piosenki temu, jak ja kocham poniedziałki. Mam nadzieję, że wy też za coś potraficie kochać poniedziałki, a może dzisiaj albo w najbliższe poniedziałki coś ciekawego wam się przytrafi i mam nadzieję, że o tym mi napiszecie. 886-971-971. O, ktoś już nawet do mnie napisał, że kocha poniedziałki, bo może odpocząć po weekendzie. No, świetna perspektywa. Ja dzisiaj też odpoczywałem o 5 rano, jak wklikałem kolejną drzemkę na moim budziku i sobie pomyślałem tak samo. Ach, w końcu odpocznę po tym weekendzie. Za niecałe 5 minut będzie sport. Ja też dla was będę miał kawałeczek tortu sportowego, ale Łukasz z pewnością powie wam o tym więcej. Za niecałe 5 minut mamy 7.55. 24/7, 365, mate.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
4: Autopromocja.
6: Za moment ósma pojawi się na zegarach Łukasz Górski, jest w studiu, ale zanim sport, ja bym ci chciał zadać pytanie, za co ty kochasz poniedziałki?
7: Oj, no poniedziałki chyba dosyć ciężko kochać, mam wrażenie. Ale no, zawsze czasami jest to dosyć udane otwarcie tygodnia. No, zależy od poniedziałku, myślę, tak? No, dzisiaj jest trochę pochmurno, tak smutno, ale czasami jest w miarę okej.
6: Ale otworzyłeś dzisiaj dobry tydzień, myślisz?
7: No, na razie jest powiedzmy średnio.
6: Ale jesteś w Radio Campus, tutaj przecież sama super atmosfera, same sztosy, teraz sport to już w ogóle. Czyli dobra, z tym sportem mam nadzieję, że nas wprowadzisz właśnie w dobry nowy tydzień.
4: Sportowy Campus.
7: Więc zaczynając od pozytywnych informacji dla GKS Katowice, pokonali oni Wisłę Płock aż 5-0 w piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.
8: Patrząc z mojej perspektywy, wydaje mi się, że zdecydowanie za wysokie zwycięstwo, a za duża porażka, jeżeli chodzi o nas. Początek meczu uważam, że do momentu straconego gola, zresztą pięknego gola na 1-0, prowadziliśmy grę, mieliśmy przewagę, stworzyliśmy sobie jakieś zagrożenia i szkoda, że w tym momencie nie udało się zdobyć gola, bo być może to spotkanie wyglądałoby inaczej.
7: Mówił Adam Majewski, trener Wisły Płock. Tym sposobem po weekendowych meczach, które zakończyły się głównie remisami, w tabeli Ekstraklasy prowadzi niezmiennie Legia Warszawa z 11 punktami na koncie. GKS Katowice dzięki zwycięstwu zajął 8 lokatę. Wisła Płock jest zaś 15, niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Pozostając w temacie piłki nożnej, FC Barcelona znowu dominuje w hiszpańskiej La Lidze. Piłkarze klubu zaczęli obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii od wygranej 5-0 z Elche. Niestety Wojciech Szczęsny oglądał cały mecz z ławki rezerwowych. Tymczasem nemezis Barcelony, czyli Real Madryt, pokonał Espanyol 2-1. Większość hiszpańskich drużyn zaczęła sezon wcześniej. Póki co liderem z 2 zwycięstwami na koncie jest Sevilla. Znamy już przeciwniczki polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Będą nimi reprezentantki Łotwy, które jak dotąd przegrały oba wcześniejsze spotkania z Turcją 0-3 i Niemcami 1-3. Biało-czerwone z kolei pokonały Węgry 3-0. Polska i Łotwa po raz ostatni zagrały ze sobą w Mistrzostwach Europy 29 lat temu. Biało-czerwone pewnie wygrały wtedy 3-0. Dzisiejszy mecz w Stambule rozpocznie się o godzinie 15. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polska zawodniczka powiedziała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, skąd przeniosła się do Cincinnati. W tym amerykańskim mieście broniła tytułu, ale w sobotę przegrała w półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą.
9: Same sztosy.

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: Kapitan Poranek.
1: 8:10 na zegarach. Ja sprawdzałem przed chwilą, co tam słychać u Edwarda Warchockiego. Mam nadzieję, że go kojarzycie, a jak nie, to przypomnę wam, że jest to jeden z robotów humanoidalnych. To jest akurat ten robot, który w Polsce robi furorę. Ja sprawdzałem, co on sobie porabia, szczególnie w sierpniu, ale ogólnie w wakacje. No i widziałem, że był i na Mazurach, i na Off Festiwalu, czyli na pewno tańczył. Zastanawiałem się, czy może coś sportowego robił, albo czy może mógłbym spotkać go właśnie wczoraj. Tak się zastanawiałem, czy wpadłby na memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Ten memoriał właśnie był wczoraj, już się zakończył. I dlaczego o tym mówię? No po pierwsze, jesteśmy w temacie sportu, a po drugie, w Pekinie trwają drugie światowe igrzyska robotów humanoidalnych. No i w rywalizacji na 100 metrów humanoidalny robot opracowany przez Chińskie Centrum Innowacji Robotyki Humanoidalnej w Pekinie przebiegł dystans, uwaga, 100 metrów w 9 sekund i 39 setnych sekundy, pobijając światowy rekord człowieka należący, wiadomo do kogo, do Usain Bolta. No i ja wczoraj oglądając ten właśnie memoriał Kamili Skolimowskiej, przypomnę też wam, że Kamila Skolimowska to polska młodzież zdobywczyni złotego medalu olimpijskiego w Sydney w 2000 roku. No i wczoraj na 100 metrów najlepszy był jamański biegacz oblig Seville. Potem był Bednarek i Coleman ze Stanów Zjednoczonych i ta trójka. Pierwszy miał czas 9.83, drugi 9.87 i trzeci 9.93. No a ten robot humanoidalny z Pekinu miał czas 9.39. Więc tak szczerze powiem wam, że troszeczkę się zaskoczyłem porównując te wyniki, bo myślałem, że skoro to jest raczej taka zbliżona maszyna do, powiedzmy, gdzieś idealnego biegu, chyba że on ma przypominać właśnie ludzki bieg, tak? Może celem było delikatnie pokonać Usain Bolta albo właśnie tych biegaczy takich jak Bednarek czy Seville z Jamajki. No nie wiem, ale myślałem, że będzie troszeczkę lepszy. Tak czy inaczej, zastanawiam się, czy wy, słuchacze Radia Campus, poszlibyście na taki stadion w Chorzowie, ale nie żeby obejrzeć klasyczne na przykład igrzyska olimpijskie albo po prostu lekką atletykę, tak jak wczorajszy memoriał, który może ktoś z was oglądał, ale może poszlibyście, żeby obejrzeć takie roboty. Nie wiem, mi to się kojarzyło z dzieciństwem, jak były takie filmy z lat 2000, gdzie były walki robotów i to się albo grało w gry, gdzie roboty walczyły, albo oglądało się bajki z robotami, trochę jak w stylu Cartoon Network, Nickelodeon czy innych kanałów. No ja się zastanawiam, powiem wam, że tak jak był mundial w Stanach Zjednoczonych w tym roku, jeszcze w lipcu trwał, i jak ja oglądałem tych sędziów, którzy biegają z kamerami na piersiach i nagrywali, i był ten taki, wiecie, wizerunek piłkarzy z boiska, to miało być coś innowacyjnego. I oczywiście zgadzam się, że to było innowacyjne i wielu z was zdecydowało, że to jest fajne rozwiązanie, zobaczyć z perspektywy piłkarza, jak na przykład strzela gola albo kogoś fauluje. Ale ja osobiście, powiem wam szczerze, że mi to odbierało trochę fan z piłki nożnej, z oglądania piłki nożnej, no bo to mi się kojarzy właśnie z zawodnikami, którzy biegają po boisku, twarda gra, czasami może nie fair play, bo ten spalony kiedyś nie był aż tak dokładnie mierzony, może nie wszystkie faule były przez VAR wyłapane, bo nie było tego VAR-u, ale gdzieś to miało taką nutkę magii. Ja wiem, że tutaj fala krytyki może się rzucić i doskonale rozumiem, że bliżej fair play są te wszystkie nowe udogodnienia, ale mimo wszystko taka nutka tej niesprawiedliwości i tego takiego sportowego rauszu, to wszystko było naprawdę takie dość ciekawe. No i jestem ciekawy, czy właśnie taki Edward Warchocki biegający po stadionie w Chorzowie, albo taki inny robot humanoidalny, albo cała armia robotów na 100 metrów, które biegają i się ścigają, tak jak Usain Bolt czy Seville, wczorajszy jamański zwycięzca, czy was by to gdzieś przyciągnęło, żeby to obejrzeć na żywo, w telewizji, na stadionie? Możecie do mnie napisać oczywiście 886-971-971 albo na WhatsAppie, a tymczasem czat Hugo. Zagramy kolejny singiel w Radiu Campus za moment, 8:15 na zegarach.

Radio Campus, 8:20 na zegarach. Jedna ze słuchaczek napisała do mnie, że przypomniałeś mi kiedyś, że na Discovery puszczali Wojny Robotów. Normalnie na ringu jeździły i się biły, o matko, super to było za dzieciaka. Ja sobie spojrzałem, co to za film Wojny Robotów i czy może mógłbym go pamiętać, ale chyba nie pamiętałbym tego filmu, tych bajek, bo Wojny Robotów to z 93 roku, ojeju, no to ja już nie pamiętam, ale sobie zobaczyłem, że tutaj w opisie jest, że Wojny Robotów to grupa rebeliańskich centrystów podejmuje atak na wielkiego mecha przewożącego ludzi po pustkowiach w ramach wycieczek. Ja jestem ciekawy, czy wy macie jakieś bajki właśnie, które są starsze ode mnie, już mają, nie wiem, powiedzmy ze 30-40 lat, które wy oglądaliście albo wasze dzieci oglądały, bo ja zawsze lubiłem takie polecajki, szczególnie książkowe, ale filmowe również bardzo chętnie przytulę polecajki, ponieważ jak byłem w liceum, to miałem takiego bibliotekarza w mojej szkole, w moim liceum, który zawsze jak przychodziłem, to mówiłem tak: proszę pana, pan już mnie zna, ja lubię powieści obyczajowe, nie science fiction, nic w tym stylu, ja bym coś chętnie przeczytał, przytulił, i zawsze były ze 3 książki do polecenia i chyba łącznie tam ich kilkadziesiąt przeczytałem, a przynajmniej jak nie przeczytałem, to tych polecajek dostałem. No i zobaczymy właśnie, czy wy mi coś polecicie. Tu przed chwilą leciała Little Sims. To nie jest bajka, ale Little Sims, poza tym, że jest raperką, to też grała w serialu Top Boy. Ja mogę wam bardzo serdecznie polecić ten serial, ale żeby nie było tak, że odlatuję gdzieś od tych bajek, to sobie tak przypomniałem od razu, że na mojej liście już od wielu lat jest Mój Brat Niedźwiedź. Jak byłem młodszy, to z moją siostrą na kasetach, jeszcze te kasety mamy, oglądaliśmy Mój Brat Niedźwiedź na kasetach, Shreka oglądaliśmy, jedynkę, dwójkę, nawet ten, jak to się nazywa, taki odtwarzacz do kaset, jeszcze gdzieś zakurzony jest, ale raczej wątpię, że działa. No i Ratatuj, to jest takie top 1, albo jak Myszka Miki leciała, to też już byłem po prostu w niebo wzięty, bo to była taka rzadkość, pamiętam, w telewizji, w tych takich podstawowych kanałach, żeby to leciało. Ja tak jeszcze zerknąłem do kina, co w tej chwili jest grane, co tutaj jest grane, bo sam dawno się nie wybierałem. Shrek 25-lecie, no proszę, to a propos w temacie tych rzeczy, Toy Story 5 nadal jest w kinach, no naprawdę, wajana. No powiem wam szczerze, że bardzo dużo tych takich bajecznych rzeczy. Dobra, Toy Story 5 było, Shrek 25-lecie możecie obejrzeć, Psi Patrol i Dinozaury. Psi Patrol też oglądałem, jak już trochę taki starszy kidos. Odyseja jest dalej w kinach, bardzo polecam wam, bo słyszałem. Co prawda ślepo polecam, bo nie oglądałem, ale bardzo dobre opinie słyszałem. Niesamowite przygody skarpetek, część 3, możecie obejrzeć. Minionki i straszydła. Ice Cream Man to jest horror, więc chyba wam nie polecam horrorów, szczególnie na poranek. No chyba, że tak jak techno was budzi, to ich horrory was budzą, ale chyba z rana nikt nie ma czasu tego oglądać. Ekipa Zwierzaków również w kinach. No i jeszcze parę filmów oczywiście znajdziecie. Widzę, że do mnie piszecie i podsyłacie swoje jakieś przypominajki i polecajki. Zaraz to wszystko ogarnę i z wami się podzielę na antenie. 8:25 zaraz na zegarach. Słuchacie oczywiście 97.1 FM, czyli Radio Campus.

0: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama. 8:30, Radio Campus, oczywiście. Łukasz Górski po drugiej stronie mikrofonu.
2: Akademicki Radio Campus.
3: A w serwisie burza wokół propozycji rządu w sprawie zmian w podatkach, 35-lecie niepodległości Ukrainy oraz nowe muzeum na mapie Warszawy.
2: Wiadomości.
3: Rząd zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych na 130 tysięcy. Tymczasem opozycja już krytykuje ten pomysł i przedstawia swoje propozycje.
4: Dlatego nasze zobowiązanie, podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka.
3: Mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Projekt rządowy zakłada również podniesienie podatku CIT od największych przedsiębiorstw. Dzisiaj Ukraina świętuje 35-lecie niepodległości. Z tej okazji do Kijowa przybyli premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydenci Mołdawii i Estonii Maja Sandu i Alar Karis oraz premier Luksemburga Luc Frieden. Przyjazd jest manifestacją poparcia dla ukraińskich zmagań na froncie. Na razie nie wiadomo, czy Polska wyśle swoją delegację. Wszystko w związku z napięciami po utworzeniu ukraińskiego panteonu narodowego, w którym znajdują się członkowie UPA. Kancelaria Sejmu planuje stworzenie nowoczesnego muzeum parlamentaryzmu o nazwie Parlamentarium. Wyraziły na to zgodę wszystkie kluby poselskie. Jest już także przejęty bezpłatnie na ten cel zabytkowy Pałac Śleszyńskich, zlokalizowany przy Alejach Ujazdowskich 25. Obiekt ma być przystosowany do przyjęcia 300 tysięcy zwiedzających rocznie. Budynek stał pusty, choć znajdował się w zasobie Skarbu Państwa. Jednak żadna instytucja publiczna nie była przez lata zainteresowana jego przejęciem.
2: Korki.
1: Stoi Aleja Jana Pawła II już właściwie od ścisłego centrum w okolicach Arkadii również, czyli Ronda Radosława. Tam również się korkuje. Stoi Marszałkowska. Właściwie na całej długości w obu kierunkach lepiej się nie pchać do centrum. Stoją również Aleje Jerozolimskie już od Mostu Poniatowskiego tutaj do Grójeckiej również zakorkowane. I tak jak godzinę temu sprawdzaliśmy, stoi Toruńska, Most Grotaroweckiego i Aleja Aka w stronę Bemowa.
2: Pogoda.
1: Mamy 14 stopni, czyli o 2 stopnie więcej niż godzinę temu. Pogoda mi pokazuje, że jest słonecznie, ale tak wyglądam sobie za okno. No i nie powiedziałbym, że jest słonecznie. Ja widzę same chmury. Mam nadzieję, że gdzieś w Warszawie widzicie właśnie to czyste słońce. Po południu, tak jak wam wspominałem, po godzinie 13 mogą pojawić się przelotne opady, ale raczej długo nie potrwają. Godzina, dwie to jest maks. Po południu do 19 stopni, wieczorem po 19 spadnie do 16 stopni.

0: Kapitan Poranek.
1: Mam nadzieję, że kawa wypita, a jak nie pierwsza, to i druga, a może i trzecia. Niektórzy podobno to nawet piją espresso przed pójściem spać. No dla mnie to jest niesamowite, bo ja słyszałem, że właśnie nie za bardzo kawa na wieczór, bo może i tam niektórzy lepiej śpią po tym espresso, bo są już przyzwyczajeni, ale mimo wszystko jest gorsza jakość snu. Nie wiem, czy wy pijecie espresso przed spaniem, ale ja espresso z takim mlekiem, to chyba bardziej latte, to piję jak tylko się obudzę i mam nawet tutaj kubek obok siebie i sobie popijam. Tutaj do nas piszecie, że... A właśnie, rozmawialiśmy o robotach humanoidalnych, ale też o bajkach z robotami, tak? Gdzieś wykopaliśmy z worka nasze wspomnienia z dzieciństwa, a właściwie z różnych etapów dzieciństwa. No i jeden ze słuchaczy napisał, słuchaczka, że na Discovery kiedyś był taki film i on się nazywał Wojny Robotów. O, i że on był na Discovery. I tutaj weszły sprostowania, że to nie było, że to nie był film, tylko że to były prawdziwe roboty, które toczyły ze sobą walkę. No i tutaj my jesteśmy ludźmi, nie robotami i popełniamy błędy, to pamiętajmy i chyba to jest mimo wszystko gdzieś na plus, bo na tych błędach zawsze można się nauczyć, ale tutaj powiem wam, że ja sprawdziłem, to jest niesamowity zbieg okoliczności, bo zarówno i Wojny Robotów... I walki robotów są. Walki robotów to są te, o które wam chodzi na Discovery, gdzie prawdziwe roboty toczyły ze sobą walki, a Wojny Robotów to jest faktycznie film z 93 roku. Chyba właśnie o tym nie wiedzieliście, więc to jest taka ciekawostka dla was. A inny ze słuchaczy napisał do nas z kolejną polecajką, wysłał taką starą grafikę, bardzo ładną, ona mi się podoba. Taka widać, że vintage, można powiedzieć trochę starsza, z wielkim robotem, z napisem Robotics i to sprawdziłem, że to jest z kolei film z 85 roku, Scalor, Planeta Robotów. Statek kosmiczny rozbija się na planecie, gdzie gigantyczne roboty prowadzą wojnę. Załoga wkrótce odkrywa, że zostaje wciągnięta w konflikt maszyn. To jest Robotics, czyli Scalor, Planeta Robotów. To możecie właśnie sobie sprawdzić jakąś kolejną polecajkę. No, ja już tutaj od was mam masę robotycznych polecajek. Z chęcią je obejrzę. Możecie dalej pisać, co wy lubicie oglądać. Może co teraz oglądacie, co oglądaliście w dzieciństwie, co gdzieś wam tam do myśli przypada. A propos filmów, ale już zupełnie z innej beczki, takiej bardziej polskiej beczki tradycyjnej, to jestem ciekawy, czy znacie ten film, a mam nadzieję, że znacie. Posłuchajcie fragmentu.
2: A kim pan jest?
3: Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji.
2: O, to zobaczy pan niezłą akcję.
1: No i mam nadzieję, że wy tą niezłą akcję doskonale kojarzycie. No i piszcie do mnie, mały konkursik 886-971-971. Co to za film? Mam nadzieję, że rzucicie się tutaj na raz, dwa, trzy i będziecie do mnie pisać, co to za film właśnie z fragmentu, który przed chwilą słyszeliście o reżyserze kina akcji.

0: Titan Poranek.
1: A kim pan jest?
2: Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji.
1: O, to zobaczy pan niezłą akcję.
3: No i ta sama końcowa...

Melodia to już w ogóle myślę, że każdemu podpowiada, co to jest. Ja mówiłem, że taki mini konkursik robię, żeby zgadnąć, co to jest za film, o jakim filmie mowa. No i tak jak myślałem, tutaj otworzyłem worek z tytułami, które do mnie piszecie, czyli Poranek Kojota. Oczywiście jest to Poranek Kojota. W nagrodę wygraliście wspaniały poniedziałek i wspaniały nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo też wcześniej rozmawialiśmy już po siódmej, że właśnie za co kochamy te poniedziałki? No może właśnie za Poranek Kojota, a dlaczego? Bo właśnie w tym dniu, 24 sierpnia 2001 roku była premiera tego filmu Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki. W obsadzie m.in. oczywiście Maciej Sztur, Michał Milowicz, czyli Brylant i Tadeusz Huk. No i tak jak tutaj mi piszecie, że to jest worek po prostu na cytaty, kopalnia cytatów. Napiszcie do mnie jakieś cytaty, one może i są oczywiste, ale przypomnijmy sobie, może któreś właśnie przeczytam. Oczywiście te takie cenzuralne, które można w Radio Campus przeczytać, to je przeczytam, ale oczywiście możecie do mnie czytać. Nawet te niecenzuralne to ja sobie zachowam dla siebie, a kto będzie chciał, to sobie potem przesłucha, odczyta, obejrzy. Wszystko możecie zrobić, każde ruchy dozwolone, więc piszcie. Ja sobie zapisałem taki cytacik, który bardzo mnie śmieszy. I słuchajcie, to leci tak. Zanim się za kogoś wyjdzie, trzeba z nim chodzić minimum 3 miesiące. Przeczytałem o tym w Bravo Girl. No ja pamiętam jeszcze na swoim egzaminie miałem o Bravo Girl, ale już o tym, że no Bravo Girl nie ma kolejnych publikacji, ale to Bravo Girl właśnie gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mnie bawi, zawsze mnie cieszy, więc to jest taka fajna ciekawostka z tego filmu. A propos filmów. Słyszycie ten podkład? To jest podkład właśnie Kapitan Poranek poniedziałkowy i on też nie jest przypadkowy, bo tutaj jest z kolei z innego filmu, Nie lubię poniedziałku, z 71 roku Tadeusza Chmielewskiego. No i to też jest film, wam przypomnę, rzecz dzieje się pewnego feralnego poniedziałku w Warszawie, no i bohaterem tutaj nie jest jedna osoba, ale zbiorowość, czyli dokładnie kilkanaście osób, których pechowe i skomplikowane perypetie słabiej lub silniej zazębiają się ze sobą. Tutaj właściwie podpowiedział mi to Tomek Paziewski, który dzisiaj realizuje ten program. A dlaczego? Bo na samym początku puszczaliśmy Franklina Kocham poniedziałki. No i tutaj mamy miks poniedziałkowych cytatów, poniedziałkowych myśli. Nie lubię poniedziałku, to jest właśnie jeden z takich rzeczy, z filmów, które z tym poniedziałkiem się kojarzą, a także z polską kultową kinematografią. Poranek Kojota, Nie lubię poniedziałku, Chłopaki nie płaczą, to są zawsze takie myśle, no, minimum takie top 3 w głowie, które się ma i które właśnie, o których się zawsze myśli. Dobra, piszcie do mnie te cytaty, ja mam nadzieję, że one tutaj spłyną, a teraz zagramy Barry Can Swim, Return to Bebo.

0: Kapitan Poranek.
1: 9:05. No i słuchajcie, wierzcie lub nie, ale przed chwilą leciał kolejny z takich podkładów, powiedzmy, soundtracków filmowych z Pulp Fiction z kolei. No i wierzcie lub nie, to nie było zaplanowane, żeby akurat z Pulp Fiction leciał jakiś fragment. Pulp Fiction, mam nadzieję, że również jak ja i wy oglądaliście, to jest jeden z kolejnych takich klasyczków, nie polskich oczywiście, ale bardzo fajnych, z Johnem Travoltą. Ten taniec na środku taki typowy to jest właśnie z tego filmu. Możecie sobie wejść szybko na YouTubie czy na innej platformie i obejrzeć. A Kasia tutaj do nas napisała, że nie lubię poniedziałków. To mój comfort film. Aż chyba sobie go dziś odpalę. Dobrego poniedziałku wszystkim. Przesyłamy te dobre pozdrowienia. Mam nadzieję, że dzisiaj comfort film również znajdziecie dla siebie. Czy to nie lubię poniedziałku, czy inne filmy. Mam nadzieję, może choćby właśnie to Pulp Fiction, ten soundtrack, może gdzieś was wzbudził jakieś takie wspomnienia i może sobie właśnie odpalicie. A jeszcze co do Poranka Kojota, to tutaj pisaliście mi jakieś cytaciki. No między innymi zadzwonimy do pana. Albo no oczywiście jestem reżyserem kina akcji. Albo jestem zbyt młody i zbyt piękny, żeby za to płacić. Oj, tutaj jeszcze ten sam słuchacz do mnie pisze, że utwór z tańca z Pulp Fiction miałem w pierwszym tańcu na ślubie. O, wow! Powiem szczerze, że to jest niesamowite i bardzo mi się podoba ten klimat. Bardzo mi się podoba. Na pierwszy taniec. No właśnie, ostatnio też rozmawiałem, słuchajcie, z moimi znajomymi. Czy wy na pierwszy taniec wybraliście bądź wybierzecie taki taniec, który jest walcem angielskim, walcem wiedeńskim, nie wiem, tango, co się jeszcze tańczy. No głównie te walce. Takim wiecie, w ramie przygotowany z profesjonalnym zawodowym tańcerzem i na początku wesela się wychodzi i do wybranej piosenki tańczy ten taniec. No i jestem ciekawy, czy wy wolicie taki układ, albo mieliście, albo będziecie mieli taki układ właśnie stricte taneczny z tańcerzem, na przykład walc wiedeński, czy wolicie wybrać sobie jakąś waszą ulubioną piosenkę, albo taką, która z wami zostanie na zawsze, albo jeszcze inną i zostanie właśnie taki taniec odtańczony bardziej spontaniczny, że wiecie, wychodzicie, na przykład leci, nie wiem, Grzegorz Chyży i ta piosenka wam bardzo się podoba i chcecie do niej zatańczyć, po prostu rozbudzić wszystkich dookoła. O, tutaj już mam kolejną wiadomość, że jak tango, to tylko w interpretacji zespołu LSO. Tango la comparsita, argentyńskie tango. Bardzo fajny taniec, ale wydaje mi się, że z kolei to nie jest taki typowy taniec weselny. On jest taki, no tango to jest taki z natury walka, może nie walka, inaczej. To jest taka kłótnia włoskich kochanków, że wiecie, w parze, w ramie, trochę taki pewny partner, partnerka taka troszeczkę podirytowana, jakaś jest kłótnia, rzucają się talerzami nad głowami, ale mimo wszystko gdzieś są razem, gdzieś idą w jednym kierunku, po jednym torze. No i właśnie tak to tango. No i dlatego chyba to rozbijanie talerzy i taka kłótnia już od samego początku na ślubie weselna, to chyba nie ten temat i nie ten klimat. Utwór z tańca Pulp Fiction miałem w pierwszym tańcu na ślubie. Tak, to jest super i to jest piękne. Mam nadzieję, że też mi napiszecie, jakie mieliście single. Ja kiedyś się zastanawiałem i nawet może odkopię tą playlistę, ale pamiętam, że 10,000 Hours, Justin Bieber i jeszcze jakiś inny tam był wokalista. I to taki bardzo, bardzo powolny utwór, taki bardzo melancholijny, też właśnie związany z małżeństwem, bo nawet na teledysku była Hailey Bieber i inne pary i to był właśnie taki typowy comfort single, który był typowo małżeński. Kurczę, jaka tutaj historia się wywołała. Miałem wam powiedzieć jeszcze o czymś innym, ale to myślę, że bardzo fajny temat. Ja zaraz odkopię tą playlistę, mam nadzieję, że zobaczę, co ja tam wpisywałem jako taki dzieciak, sobie wyobrażałem takie romantyczne wesele na właśnie, nie wiem, 100 osób, takie gigantyczne i do jakiej piosenki bym zatańczył na samym początku. Zaraz to odnajdę, a wy przez ten czas 886-971-971, mam nadzieję, że napiszecie do mnie, jakich singli wy byście posłuchali przed ślubem, do czego byście zatańczyli, no i czy zatańczylibyście raczej tak spontanicznie, czy jakiś taki układ, powiedzmy, do walca wiedeńskiego, do walca angielskiego, taki wiecie, w ramie, przygotowany z profesjonalnym tańcerzem. Mamy 9:10 zaraz na zegarach, słuchacie Radia Campus, jest poranek, no i tak jak Kasia wam życzyła, ja dalej z wami jestem i życzę wam miłego poranku, bądźcie ze mną!

dla starszych słuchaczy Campusa, może nie tyle starszych, dobra, inaczej, dla tych, którzy Radio Campus znają od początku, ja bym wam wysłał, powiedzmy, nie wiem, tak 10 chociaż lat wstecz, PZ Plan B. No bo to singiel, który wygrał w notowaniach Radia Campus, ale to jest PZ, który jest ze starszej szkoły i myślę, że jeszcze sprzed 10-15 lat właśnie z tego byście kojarzyli, a on tutaj z Kazem Bałaganem, z Matą, z nową szkołą, no taki bardzo popularny singiel wydał i myślę, że ja bym chciał zaskoczyć was właśnie sprzed kilku lat tym singlem PZ-a, albo na przykład zespół Wydmy, który dzisiaj już leciał, ale nie singiel ADHD, tylko bym wysłał wam Ponad Chodnikami. Tam słychać raperów z Paktofoniki, a także z innej starej szkoły. No i ciekawe, jakbyście właśnie usłyszeli taką Paktofonikę w wersji drum and bassu sprzed, znaczy wyście nie sprzed 10 lat, tylko 10-15 lat temu, jakbyście to usłyszeli. Ciekawy jestem, co byście o tym pomyśleli. No zastanówcie się, możecie też mi napisać. Oczywiście na WhatsAppie cały czas czytam od was wiadomości, albo na 886-971-971, co byście wysłali staremu sobie, albo choćby takiemu słuchaczowi Campusa sprzed kilkunastu lat. 9:47, na zegarach za 13 minut, godzina 10, no i lecimy dalej. Teraz Kideko, singiel The Jam.

Оксана Штуфе. Академический радиокампус. Ведь

0: Geruchem.
1: Pierwszy raz od kawy wyjaga. Z kalafą samego jest kalafą.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

Zaczynamy kampus główny. Za nami już popularno-naukowy konwent fantastyki Lustro, który był na Uniwersytecie Warszawskim, a u nas będzie dzisiaj prelegentka z tego wydarzenia i będziemy rozmawiać o climate fiction. Zapraszam, Patrycja Fruba. Realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Dzisiaj jednym z tematów będzie to, jak ludzie w przeszłości opisywali przyszłość. Brzmi trochę jak science fiction i jest to blisko, ale nie do końca, bo porozmawiamy o gatunku cli-fi. Ze mną w studiu profesor Dominika Oramus z Wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Czym jest cli-fi?
2: Dobra, pierwsze pytanie od razu bardzo trudne. Czym jest cli-fi? Zobaczymy za jakiś czas, ponieważ to jest rzecz w trakcie powstawania i w trakcie definiowania. Ja jako literaturoznawczyni zajmuję się cli-fi w literaturze i można powiedzieć, że to jest jakiś odprysk współczesnej fantastyki, natomiast nie tylko. Więc być może najpierw powiem ogólnie, a potem bardziej na przykładzie książkowym. Ogólnie. Jak Państwo się chwileczkę zastanowią, to na pewno się ze mną zgodzicie, że obecnie w filmach, książkach, grach, w różnych aspektach kultury współczesnej coraz częściej pojawia się temat klimatu albo pojedynczej katastrofy, tak jak w filmach, książkach katastroficznych od lat, natomiast także zmian. Także tego, że często w tekstach, które opisują miasta przyszłości, część jest na przykład pod wodą. Bardzo często jest inny klimat. Bardzo często jest goręcej. Bardzo często, tak jak na przykład w pierwszym Blade Runner, cały czas pada deszcz. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali. W tamtej metropolii zawsze jest szaro, zawsze jest mgła, zawsze pada deszcz. W sequelu zawsze jest rudo i sucho. Natomiast wyobrażamy sobie w naszej takiej świadomości tego, jak może wyglądać przyszłość. Nie mówię, że może być olbrzymia wojna i będziemy konać na ruinach. No, mam nadzieję, że tak nie będzie. Jest to jednak niestety niemożliwe. Natomiast w takiej przyszłości, jak sobie projektujemy, jak sobie wyobrażamy, bardzo rzadko myślimy, że będzie dalej tak samo klimatycznie. I teraz, taki stan ducha budzi pewne też emocjonalne, pewne skutki mentalne, intelektualne, nawet ekonomiczne. I obecnie w bardzo wielu tekstach rozrywkowych, czy tworzonych dla przyjemności, czy współtworzonych przez użytkowników, powiedzmy, jakichś stron internetowych, jest ten element. I teraz, to jest tak generalnie fikcja inspirowana klimatem. Natomiast tak jak pani zaczęła na początku mówiąc o science fiction, powstała jakiś czas temu nazwa climate fiction. To zwłaszcza skróty sci-fi, cli-fi, fajnie razem brzmią. I co to było? Otóż w którymś momencie po roku 2000 dziennikarz Dan Bloom zaczął się zastanawiać właśnie nad tego rodzaju kwestiami, o których przed chwilą mówiliśmy, natomiast coś więcej mu przyszło do głowy. Otóż zorientował się, że teksty inspirowane zmianą klimatu bądź, uwaga, teksty, które wymyśliły nie jako wizję przyszłości, ale jako pomysł na fabułę zmiany klimatu, powstają od bardzo wielu lat. On tego nie napisał, ale późniejsi badacze już znaleźli na przełomie XIX i XX wieku taki tekst o wielkiej europejskiej powodzi. I Dan Bloom zaczął robić listy, rankingi. Dan Bloom zaczął na swoim blogu te rzeczy tak niejako porządkować, dał nazwę cli-fi, rozpoczął pewnego rodzaju ruch. To znaczy ludzie mu propozycje przysyłali, niektórzy próbowali obejrzeć lub przeczytać to, co on postulował, a po jakimś czasie tworzone, czy w tej chwili oglądane, postulowane, kręcone, pisane rzeczy zaczęły niejako wiedzieć, że są cli-fi. To jest dosyć często w kulturze współczesnej, chyba nawet w ogóle w każdej, że nazwa powstaje nie na przyszłość. Zdarza się, że ktoś stwierdza, że należy, żeby było to, a to i wymyśla nazwę, potem tworzone są rzeczy, ale zazwyczaj nazwa niejako dyskontuje rzeczy, które były wcześniej. Dopiero wtedy powstaje jakaś, ja nie lubię słowa gatunek, podgatunek, ale używajmy z braku, nie chcę mieć label, bo to brzydkie angielszczenie. Natomiast no, nazwiemy to nazwa, wiemy kim jesteśmy. Tak samo było z cyberpunkiem. Swoją świadomość, że jest cyberpunkiem, uzyskał w latach 80. Natomiast wcześniejsze teksty, wspominany już przeze mnie Philip K. Dick, znaczy wspominałam Blade Runnera, powieść, na której kanwie powstał film, czyli czy androidy śnią o elektrycznych owcach, znacznie wcześniejsza rozpoczęła to myślenie.
1: Jak ten gatunek funkcjonował, kiedy świadomość ekologiczna była trochę niższa, kiedy nie funkcjonowało może pojęcie globalnego ocieplenia na przykład?
2: Bardzo istotna kwestia. Większość tekstów które powstało zanim wiedzieliśmy, że klimat się zmienia. Trudno powiedzieć, kiedy wiedzieliśmy, że klimat się zmienia, natomiast ja roboczo przyjmuję 1988, kiedy w UNESCO powstał taki panel na temat globalnej zmiany klimatu i zaczęła się już na, powiedzmy, nie polityczne, ale quasi-polityczne działanie globalne na ten temat. Więc oczywiście też działanie się zaczęło, kiedy już kilka lat było to ewidentne. Powiedzmy lata 80. Można powiedzieć, że wtedy powoli tworzono słowo globalne ocieplenie, dziura ozonowa, to z mojego dzieciństwa nic, tylko była dziura ozonowa. Tego rodzaju kwestie były uświadomione. Natomiast przedtem tworzone teksty o być może nie zmianie klimatu, ale katastrofie klimatycznej niejako w większości powstawały w momentach bardzo dużego stresu czy bardzo dużego niepokoju społeczno-politycznego związanego z grozą wojny. W mniejszym stopniu w latach od późnego XIX wieku, ale powiedzmy 899-914, kiedy mniej więcej było wiadomo, że ład taki, jaki panował na świecie w pięknym wieku XIX, długo nie potrwa, było bardzo dużo tekstów inspirowanych zagrożeniem. One w większości były o wojnie, ale zdarzały się również o katastrofie klimatycznej. Jakieś tam pierwsze znalazłam, nawet o zlodowaceniu, o jakiejś fali wody i tak dalej. Natomiast w większości to, co w tej chwili włączamy do kanonu Cli-Fi, były to teksty, które powstały podczas zimnej wojny, kiedy obawiano się konfliktu nuklearnego i tutaj na dwie strony to może iść. Albo myślano, że rzeczywiście konflikt nuklearny może sprawić, że tak zmieni się Ziemia, że będzie inny klimat, albo, i tutaj bardzo piękne teksty, takie poetyckie wręcz, myślano o tym, że koniec cywilizacji się zbliża i tworzono fantazje na temat różnych końców. Tworzono fantazje na temat powolnego zamierania lasy ludzkiej albo końca gatunku, przychodzenia innych rzeczy, zmian na słońcu, zmian na czapach lodowych. Czyli z jednej strony reagowano na lęk, tworząc fantazje, bardzo często klimatyczne. Z drugiej myślano o tym, jak wybuch nuklearny może doprowadzić do zmiany klimatu.
1: O climate fiction rozmawiam z profesor Dominiką Oramus. Za chwilę poruszymy temat eco-anxiety.

0: 97,1 FM.
1: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy o climate fiction. Ze mną w studiu profesor Dominika Oramus. W Clife czuć pewien niepokój. Czym jest eco-anxiety i jak jest przedstawiane właśnie w takim dziele?
2: Eco-anxiety to jest bardzo ciekawa sprawa. To jest rzecz, która jest studiowana mniej więcej od 2016 roku. Jeszcze przed pandemią niewiele. Postpandemicznie te badania się rozwinęły. To jest stan umysłu czy stan emocjonalno-psychiczny ludzi żyjących współcześnie, dla których zmiana klimatu bądź świadomość tego, że przyszłość na pewno będzie inna, nawet jak się najlepsze ułożą scenariusze, jak najmniej stracimy, jak najszybciej odzyskamy rozum, to i tak jest efekt już rozpoczęty, taki domina, już niektórych procesów się nie zatrzyma. I świadomość tego powoduje smutek, powoduje depresję, powoduje nostalgię, powoduje dziwne poczucie winy. To nie każdy ma w tym samym natężeniu. Zazwyczaj to się nasila w momencie, kiedy jesteśmy smutni albo w jakiś sposób inny, podkopani zdrowotnie, coś złego się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast eco-anxiety, są badania socjologiczne, głównie w Skandynawii, przekłada się na jakość życia i jakość funkcjonowania myślenia o rzeczywistości bardzo młodych ludzi. Są bardzo różne reakcje od tego, że myślimy, że nie warto nic robić, po takie niezwykłe załamanie, które często osoby przeżywają, nawet z mojego pokolenia, które powiedzmy 20-25 lat żyją nie w jakiś ekstremalny sposób, ale starają się segregować śmieci, nie używać plastiku, nie kupować niepotrzebnych rzeczy, nie wspomagać jakichś korporacji, nie jeść mięsa, generalnie dobrze się zachowywać. I robimy to 25 lat, jest tylko coraz gorzej. No to po co mamy to robić, nie? Tego rodzaju rzeczy. Eco-anxiety studiowana daje bardzo ciekawe rezultaty. Najbardziej są na nią narażeni młodzi ludzie i ludzie we wczesnym wieku emerytalnym. Wśród młodych ludzi to jest bardzo ważne, takich naprawdę młodych, takich z dawnych gimnazjum, czyli koniec podstawówki, początek liceum. Bardzo jest ważne, żeby takim osobom dostarczyć czegoś pozytywnego. To znaczy, żeby rzeczywiście pokazać sposób działania nieekstremalny, który do czegoś doprowadza, który rzeczywiście ma skutek. Czyli nie oddajemy się takiemu, nie ma sensu, nic nie można zrobić, ale też nie jest taki hura optymizm. No zaraz zaczniemy zbierać śmieci w lesie, to za pół roku będzie dobrze, bo nie będzie. Trzeba znać rozsądną rzecz. I teraz, eco-anxiety to są moje własne badania. Moim zdaniem wpływa na coś, co można określić. Ja jako angielska używam określenia reading protocols, ale to powiedziałam protokoły czytelnicze, sposób czytania. Osoby, które są zaniepokojone na serio zmianą klimatu, kurczącą się bioróżnorodnością, które na serio obawiają się przyszłości swoich dzieci, swojej własnej, w inny sposób odbierają teksty, również teksty starsze. Czyli teksty, które czytaliśmy na przykład wiele lat temu, koncentrując się powiedzmy na losach bohaterów zgubionych w dżungli amazońskiej, którzy świetnie sobie radzą, albo mniej świetnie, natomiast mają jakieś ciekawe przygody. Kiedy teraz je czytamy, widzimy, że oni na przykład w dosyć nonsensowny sposób wiele rzeczy niszczą. Czyli na przykład nie polują po to, żeby coś zjeść, tylko dla zabawy, albo dlatego, żeby mieć trofeum, albo im rzadsze zwierzę, tak jak za późnej królowej Wiktorii, im rzadsze zwierzę, tym bardziej prawdziwy sportsman powinien mieć jego trofeum na ścianie. Bardzo trudno jest współczesnym młodym ludziom naprawdę sympatyzować, że to jest ten dobry, biały bohater. No nie fajnie. A to jest oczywiście dosyć prosty przykład, natomiast ja śledzę sposoby, w jaki takie umysły, emocje naznaczone eco-anxiety sprawiają, że w inny sposób postrzegamy krajobrazy, zmiany w środowisku, powiedzmy coś w rodzaju rolniczego użycia ziemi, generalnie wypalania lasów, postrzegania zwierząt. To nie jest ani złe, ani dobre, to jest po prostu inne. To jako taki przykład mogę podać, sposób w jaki powiedzmy w drugiej połowie XX wieku zaczęto na nowo odczytywać historię, załóżmy, przez pryzmat kobiet, które pisały, tylko było to mniej wydawane, pisały pod pseudonimami, ale miały też swoje notatki, swoje pamiętniki i tak dalej. Czyli przepisanie historii punktu widzenia kobiet dzieje się na Zachodzie od bardzo dawna. Już teraz są bogate kanony, tylko to trzeba było poznajdować, wydać, opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to oznacza, że poprzednia historia literatury bądź kultury została skreślona? Bynajmniej nie, została po prostu ubogacona. Na tej samej zasadzie, kiedy mamy teksty odczytywane w bardzo różny sposób, odczytanie ich z punktu widzenia ekologicznego, ale też takiego namysłu nad przyrodą, daje wspaniałe rezultaty. I to nie jest tylko złe. Były bardzo ciekawe, koncentrujące się na relacjach między ludźmi, a bytami nieludzkimi, teksty. I teraz, jeżeli zaczniemy je odczytywać nie z punktu widzenia ludzi, nie z punktu widzenia zwierząt, bądź drzew, bądź trawy, ale pomiędzy. Jak patrzymy, w jaki sposób my tworzyliśmy Ziemię, ale Ziemia tworzyła nas. Jak razem funkcjonowaliśmy. Jak wiele rzeczy zniszczyliśmy, ale jak wielu rzeczom pomogliśmy. To jest i tak, i tak. Trzeba po prostu niejako wyjście z Eco Anxiety. To nie jest zamknąć ją w sobie, czy wypchnąć. Nie wiem, nie mam dzieci, nie będę się przejmować. Albo mam dzieci, niech one się przejmują. To nie fajne jest, bo to zawsze wyjdzie. Trzeba po prostu się zastanawiać, w jaki sposób współtworzyliśmy planetę przez tyle setek tysięcy lat, że dalej ją możemy współtworzyć. To będzie gorsze. Przez to, co zrobiliśmy, będzie na pewno gorsze w znaczeniu mniej różnorodne. Ale jakoś wyjdziemy z tego. Nawet jeżeli przyszłość nie będzie dla ludzi, to ona będzie. Planeta się zmienia. Nie widzi pani tu dinozaurów, ale widzi pani ptaki. Coś zostało po poprzedniej wielkiej katastrofie.
1: Rozmawiam z profesor Dominiką Oramus. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy są jakieś przykłady Cli-Fi, które się sprawdziły.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy o climate fiction z profesor Dominiką Oramus. Czy są jakieś przykłady cli-fi, które się sprawdziły?
2: Na szczęście wybuchu nuklearnego, który by doprowadził do zimy nuklearnej, nie było. Przynajmniej na razie. Czyli takie rzeczy,

światła, będzie kilkuletnia ciemność, która doprowadzi najpierw do śmierci roślin, potem roślinożerców, potem mięsożerców w międzyczasie człowieka, to się w pełni nie sprawdziło. Natomiast fakt, że wybicie dużej ilości materiału, zwłaszcza popiołu w sadzy, doprowadzi do przesłonięcia słońca, zostało niejako udowodnione z jednej strony podczas badań bardzo dawnych katastrof, kiedy to zwiększona działalność wulkaniczna albo olbrzymie meteory jakby tworzyły to samo, taki sam impact. I w ten sposób niejako takie fantazje, które były najpierw fantazjami o zimie nuklearnej, potwierdziły się w badaniach geologicznych czego innego wstecznie. A poza tym również nawet tak historycznie prześledzono i stwierdzono, jak w przeszłości wybuchy wulkanów nawet w rejonach tak odległych od Europy, że żeśmy niejako nie wiedzieli, że były, no bo nic wtedy nie dotarło, nie było globalnej komunikacji. Ich rezultatem były fenomeny pogodowe opisywane w literaturze. No, ja jestem anglistką, na przykład w Trzcinie Nocy Letniej. Na samym początku jest taki

0: regionów, gdzie cały czas pada deszcz, gdzie bywają przymrozki, kiedy wszystko gnije i tak dalej, i tak dalej. No i mówi się, że to są echa pewnego takiego lata, które było kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej właśnie na skutek wybuchu wulkanu. Więc takie rzeczy się niejako sprawdzają.
1: Jakie książki z climate fiction warto byłoby przeczytać? Czy możemy jakoś taką małą apteczkę Clify?
0: Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, czyli teksty Clify, które powstawały przez lata nie wiedząc, że są Clify, powiedzmy przed latami 2005-2010, jak z takiej historii bardzo bym poradziła twórczość brytyjskiego pisarza J.G. Ballard się nazywa. On jest znany jako autor Imperium Słońca, natomiast oprócz tego pisywał bardzo ciekawe wizje, wtedy sprzedawane jako sci-fi. Natomiast ja bym to nazwała cli-fi, tego jak może wyglądać świat po stopieniu lodowców, po gigantycznej suszy. Jego najwspanialsza książka, taka cli-fi, niestety jeszcze nie była przetłumaczona, ale wiele teraz się tłumaczy, mam nadzieję, że będzie. Powinna się nazywać Susza. Jeżeli zostanie przetłumaczona, to będzie się tak nazywała. Natomiast Zatopiony świat jest przetłumaczony. A poza tym można go czytać po angielsku. Bardzo pięknie pisze. Więc koniecznie to. Poza tym, jeżeli ktokolwiek lubi Blade Runner, a nie czytał Philipa K. Dicka, to niech przeczyta. Niech przeczyta, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, ale też może przeczytać Prawdę półostateczną. Jest to też bardzo ciekawe cli-fi. I teraz, przeskakując, przełom XX i XXI wieku, już okres, kiedy wiemy, że klimat się zmienia. Margaret Atwood, ta pani od opowieści podręcznej, pisze powieść Oryx i Derkacz, przetłumaczoną na polski, jedna z najlepszych cli-fi w ogóle. To jest taka cywilizacja nam bliska za jakieś 20-30 lat, która w obliczu zmian klimatycznych i okropnej, takiej pandemicznej rzeczywistości, nazwałabym, szalejących bioform, gdzie właściwie prawie cały świat jest trujący, reaguje na to w dosyć specyficzny sposób. Zbliża się jej niewątpliwy koniec, natomiast już są pewnego rodzaju działania, które mają na celu zapewnić coś po owym końcu. Nie będzie tu spoilerów, po prostu przeczytajcie Państwo Rysk z Iderka. Dobra, i teraz może jeszcze ostatnia rzecz, już tak współcześnie. Jeżeli by Państwo chcieli mieć najbogatszą cli-fi, to znaczy teksty, które najpełniej realizują różne aspekty cli-fi, polecam twórczość Paolo Bacila Gualupiego, Nakręcaną dziewczynę, Wodny nóż, też Zatopione miasta. To jest trochę dla młodych dorosłych, ale też jest to bardzo taka ciekawa wizja. To jest niejako najpełniejsze. Zaczynają się pierwsze polskie cli-fi zazwyczaj jako element fabuły. To znaczy jakby element świata, nie to, co jest główne. Czyli mamy, powiedzmy, kryminał z elementami cli-fi, albo jest takie słuchowisko, które pokazuje chłopów w roku 2050. Znaczy chłopi Raymonta rozgrywają się w 2050, kiedy w Lipcach Raymontowskich jest plantacja cytrusów, oczywiście w kopułach, i woda jest na wagę złota. Każda kropla jest liczona. Jest też taki pisarz współczesny, polski, chociaż ma nie polskie nazwisko, István Wisvary. To jest informatyk z Łodzi, który trochę hopistycznie pisze. Ja bym na niego uważała, bo moim zdaniem jak coś dobrego powstanie, to on to napisze. Na razie napisał tylko kilka opowiadań. One nie są w pełni cli-fi. Może jedno weird fiction. To jest bardziej, jak sama nazwa wskazuje, weird fiction. Tytuł brzmi też weird fiction. Natomiast ma duże elementy cli-fi. Natomiast wydaje mi się, że ma dużą wrażliwość ekologiczną.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
5: Reklama.

0: główny.
1: Było climate fiction, a teraz przechodzimy do najnowszych badań też dotyczących klimatu. Niestety w rzeczywistości wcale nie jest wesoło. W lipcu morze na świecie osiągnęły najwyższą temperaturę w historii, tak podaje The Guardian, a Morze Śródziemne w lipcu miało temperaturę nieco ponad 27 stopni. W niektórych rejonach oceanów otaczających Europę temperatura wyniosła o 6 stopni Celsjusza więcej niż średnia i poinformowali o tym naukowcy z World Weather Attribution. Jakie są problemy z tą rosnącą temperaturą? No jest to problem dla niektórych gatunków morskich, dla niektórych jest to świetna wiadomość, bo na przykład zwiększyło się występowanie populacji meduz, co sprawia też na przykład, że delfiny teraz żywią się w dużej mierze meduzami, ponieważ makrele, które są ich takim głównym pożywieniem, są gorzej dostępne. To zwiększenie ilości meduz jest też spowodowane tym, że rozszerzają się strefy niskiej zawartości tlenu i także ostrzegają naukowcy przed tym, że taka podwyższona temperatura może zwiększać ryzyko występowania intensywnych opadów czy też burz, które mogą być pewnym następstwem. W Wielkiej Brytanii też rybacy zgłaszają wzrost liczby ośmiornic. A Europejskie Centrum Zapobiegania Kontroli Chorób ostrzega przed zwiększonym ryzykiem chorób przenoszonych przez wodę, czyli na przykład wibriozy. Naukowcy jako powód tego zjawiska, czyli właśnie tego ocieplenia się wód, wskazali globalne ocieplenie. To nie koniec niepokojących wyników badań, bo naukowcy przeanalizowali ponad 12 milionów amerykańskich aktów zgonów, na których była informacja o wykonywanym zawodzie i wykazali, że piloci i personel pokładowy należą do zawodów, w których odnotowano najwyższy odsetek zgonów z powodu nowotworów powiązanych z promieniowaniem. Tu zwracano uwagę na białaczki, chłoniaki, nowotwory skóry, piersi, tarczycy, prostaty, ośrodka układu nerwowego i według danych prawdopodobieństwo zgonu z powodu nowotworów powiązanych z promieniowaniem wśród personelu pokładowego jest o około 50% wyższe niż u ogółu pracujących, a u pilotów o 36% wyższe. I jak podali tutaj naukowcy, to na dużej wysokości osłona przed promieniowaniem kosmicznym jest słabsza i osoby pracujące w powietrzu są bardziej narażone na wyższe dawki promieniowania niż osoby, które pracują na Ziemi. Naukowcy też zauważają, że w swoim badaniu nie mają danych o indywidualnych dawkach promieniowania, które dotyczą jednostkowych pracowników i zwrócili też uwagę na to, że osoby pracujące w liniach lotniczych są narażone na różnego rodzaju też inne czynniki, takie jak na wpływ pracy zmianowej, przekroczenie stref czasowych, czy też zaburzenie rytmu dobowego. Jednak wciąż zwracają uwagę, że ten wynik jest alarmujący, więc warto monitorować, sprawdzać, jakie dawki tacy pracownicy otrzymują, a także może wprowadzić jakieś limity. Też zachęcają osoby pracujące na takich wysokościach do częstszego badania się. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie JAMA Internal Medicine, gdzie to badanie zostało opublikowane.

0: Kampus Główny.
1: Przekuć w sukces u nas co 2 tygodnie i teraz przed nami kolejny odcinek.
2: I dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To jest Przekuć w sukces, czyli Kamil Kuci, Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć Przemku.
3: Dzień dobry, witajcie drodzy słuchacze, słuchaczki. Witaj Kamilu. No to co, lecimy.
2: No to co, lecimy. Końcówka wakacji już powoli, więc też my końcówka wakacyjnych przekuciów. I temat dzisiaj mamy trochę taki wakacyjny, powiedziałbym, dlatego że zmierzamy faktycznie w odległe rejony naszego świata.
3: Trochę tak, chociaż no właśnie, będzie się okazywało w trakcie naszej rozmowy, że rozmawiając o czymś, co jest od nas gdzieś tam odległe geograficznie, no ma to na nas wpływ, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o El Niño. Oczywiście ci, którzy spodziewali się podcastu przekuciowego, a nie jakiegoś przyrodniczo-klimatycznego, możecie być troszkę zaskoczeni, ale uwierzcie nam, to co się będzie działo w drugiej połowie tego roku będzie miało bardzo duży wpływ na gospodarkę, na nasze zakupy. Będziemy widzieć wpływ El Niño w decyzjach polityków. Jest to na pewno coś, czego siła jest no ogromna, no bo dotyczy tak świata, który jest zglobalizowany, więc no nie możemy dzisiaj żyć w takim przekonaniu, że skoro coś się dzieje na drugiej półkuli, to nas to nie dotyczy, bo nasza chata z kraja i możemy tylko się temu przyglądać. No tylko oczywiście wszystkie takie procesy, które zachodzą na kuli ziemskiej, co są dzisiaj ze sobą powiązane. No to co, może zacznijmy od tego, żeby w ogóle wytłumaczyć, czym jest El Niño, no bo to jest zjawisko, które nie występuje każdego roku.
2: Tak,
3: jest tak zwana anomalia klimatyczna.
2: To jest anomalia klimatyczna, jeżeli ktoś nie wie faktycznie, o czym mówimy, to jest dobry moment, żeby przytoczyć w ogóle, co to jest, bo wydaje mi się, że mało to jest możliwe, że słyszycie to po raz pierwszy w historii w ogóle, dlatego, że ile to? 2 lata temu krzyczało się o tym dosyć głośno w mediach o tym, bo to już było.
3: No tak, bo El Niño jest to zjawisko powracające i sama jego nazwa El Niño, no to ci, którzy gdzieś tam uczyli się hiszpańskiego, mogą skojarzyć, że chodzi o chłopca, a w tym przypadku chodzi o konkretnego chłopca, bo chodzi o dzieciątko Jezus, dlatego że samo zjawisko El Niño zazwyczaj występuje w okolicach Bożego Narodzenia. No i właśnie stąd, że Boże Narodzenie oznacza narodziny Chrystusa, a wtedy też to zjawisko występowało i występuje, to ono właśnie dostało taki przydomek El Niño. No i cóż, mamy na kuli ziemskiej tak pewne stale wiejące wiatry i one gdzieś tam, niektóre z nich możemy spotkać bardziej w okolicach równika, inne w okolicach zwrotników, a jakbyśmy się przenieśli jeszcze wyżej w atmosferze, to się okazuje, że te stałe wiatry już tak naprawdę wieją na całej kuli ziemskiej, natomiast ci, którzy pamiętają z geografii, na pewno słyszeli o pasatach, czyli o takich wiatrach, które dość stale wieją ze wschodu na zachód w takich zwrotnikowych szerokościach geograficznych. No i te pasaty z roku na rok przepychają bardzo duże ilości ciepłej, nagrzanej wody pacyficznej właśnie w kierunku zachodnim. I mówimy tutaj o Pacyfiku, czyli o oceanie, który od zachodniej strony jest, tak, jest ograniczony Azją i Australią, a na wschodzie Pacyfik jest ograniczony przez Ameryki Północną i Południową. Czyli mamy bardzo duże masy ciepłej, nagrzanej wody, które właśnie ze wschodniego Pacyfiku, czyli z tych wybrzeży amerykańskich, są przepychane w kierunku zachodnim, czyli właśnie w stronę Azji, tutaj krajem, gdzie te El Niño zazwyczaj dociera najmocniej, no to będzie Indonezja, no i właśnie Australia. No i to zjawisko tego przepychania mas tej gorącej wody jest dla tej, powiedzmy, cyrkulacji światowej no niesamowicie istotne. Dlatego, że jak pewnie też z fizyki możecie pamiętać, no to taki jest odcinek, kurczę, gdzie rzeczywiście niektórzy z was się przeniosą do czasów licealnych, bo to wszystko było. Tak, na pewno pamiętacie, że woda, w zależności od tego, jaką ma temperaturę, to ma też różną gęstość, różny ciężar. No i w związku z tym, że zaczynamy spychać tą gorącą wodę z tych wybrzeży Ameryki Południowej, no to w tym momencie ta taka gęstsza, zimniejsza, cięższa woda, która gdzieś tam była w niższych partiach oceanu, ona zaczyna się przesuwać ku górze, no bo po prostu robi się dla niej miejsce. No i to zjawisko z angielskiego nazywa się upwellingiem, czyli no właśnie te zimne wody zaczynają się przesuwać ku górze, ale to są wody, które są niesamowicie bogate w różne substancje odżywcze. To są wody, które no, pozwalają na przykład na wzrost, czy w ogóle na pojawianie się ogromnych ilości ryb właśnie w tym wschodnim Pacyfiku. No więc w latach, kiedy tego El Niño nie ma, no to mamy właśnie taką sytuację, że w drugiej połowie roku zaczyna nam się ta woda, tak powiedzmy, użyźniać, no i wpływa to na to, jak wygląda też ta oceaniczna biosfera. Ale teraz sobie omówiliśmy taki stan, powiedzmy, podstawowy, no kiedy tego El Niño nie ma, no bo przypomnijmy, że te pasaty wieją stale, one stale te wody przepychają, więc powinniśmy mieć z roku na rok taką sytuację, że ta woda się przemieszcza. No i teraz...
2: No i teraz zrobimy pauzę w tym momencie, dlatego że mamy już... chcemy do tego wrócić i chcemy rozszerzyć ten temat, ale czas się jak zawsze kurczy. Zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.

0: Kampus Główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Rozmawiamy dzisiaj o nietypowej sytuacji w Przekuciu, dlatego że rozmawiamy na temat, hej, przyrodniczy, dlatego że El Niño, czyli chłopiec, dzisiaj na naszym tapecie. Powiedzieliśmy już, czym jest, jak wygląda naturalne zjawisko, czyli pasaty, które użyźniają wodę w tamtych rejonach i sprawiają, że wszystko jest dobrze. Problem tkwi w tym, że nie zawsze wszystko jest dobrze. I nagle pojawia się El Niño, czyli...
2: Tak jest. Czasem jest dobrze, czasem jest źle. No, El Niño to jest zjawisko, kiedy pasaty albo słabną, albo wręcz czasowo potrafią zmienić swój kierunek na przeciwny. Czyli mówimy o takiej sytuacji, w której albo te gorące masy wody, one po prostu pozostają na tym wschodnim Pacyfiku, tak? Albo właśnie wręcz jeszcze większe ilości tej ciepłej wody są na ten wschodni Pacyfik przepychane. Czyli o El Niño mówimy wtedy, kiedy nie mamy tego ruchu wody na zachód, czyli ta ciepła woda się cofa, albo właśnie tutaj w okolicach zachodnich wybrzeży Ameryk, szczególnie Ameryce Południowej, po prostu zostaje. No i jakie są konsekwencje, powiedzmy, właśnie takie klimatyczne dla El Niño? Blokuje się to zjawisko upwellingu, no bo skoro zostaje nam ta ciepła woda na wschodnim Pacyfiku, no to ta cieplejsza woda zalega wyżej i nie pozwala tej zimnej i tej bogatej składniki odżywcze wodzie tak przesunąć się ku górze. No i też zmieniają się jakieś układy ciśnienia, no bo oczywiście wiemy o tym, że też od tak tej temperatury wody, od tego parowania zależą też takie komórki wyżowe i niżowe, ogromne, które mamy gdzieś tam w naszym układzie klimatycznym na świecie. No i dla takiego klasycznego El Niño mówimy o sytuacji, kiedy ta temperatura powierzchni oceanu, czyli sea surface temperature, gdzieś nam skacze o pół stopnia, prawda? Czyli mówimy tutaj o tym, że ta woda we wschodnim Pacyfiku jest cieplejsza, no bo ona nie została nigdzie przesunięta. No i to jest po prostu zjawisko, tak, El Niño. I jakbyśmy sobie prześledzili dane historyczne, no to w XX wieku właśnie mieliśmy takich El Niño całkiem sporo. Natomiast no, one się wydarzały co kilka, może kilkanaście lat. No i to zjawisko już miało wpływ na życie ludzi, ale od jakiegoś czasu, od niedawna, coraz częściej zdarza się zjawisko tak zwanego super El Niño. No i super El Niño to jest przekroczenie tej temperatury powierzchni oceanu o 2 stopnie albo więcej, powyżej tej średniej wieloletniej.
1: Mhm, no, czyli już nie pół stopnia, tylko no, 3 razy więcej praktycznie.
2: Tak, no nawet prawie 4.
1: Prawie 4.
2: Więc pomyślicie sobie, pół stopnia, 2 stopnie, przecież tak, no tak zwani zwolennicy chłopskiego rozumu powiedzą, przecież rano było 13, a teraz jest 15, podniosło się o 2 stopnie, co za problem? No, dla klimatu jest to ogromny problem. I jak sobie prześledzimy te dane historyczne, no to na przykład za gdzieś tam naszego życia, mówię o słuchaczach Przekucia, tak, w latach, tak, w drugiej połowie XX wieku mieliśmy 2 razy takie zjawisko El Niño. To były lata 82-83, przełom, potem 97-98, bo przypominam, że to jest zazwyczaj w okolicach Bożego Narodzenia, więc tak pomiędzy rocznikami. Ostatnie El Niño, no to czy ostatnie zjawiska super El Niño, no to już jest 2015-16, potem 2023-24 i to jest to zjawisko, o którym już Kamil wspominał, że już niedawno mieliśmy z tym do czynienia. No i naukowcy oceniają na około 80-90% prawdopodobieństwo, że w tym roku znowu przydarzy nam się super El Niño. No bo wszystkie takie modele klimatyczne, które próbują ten klimat i tę pogodę przewidzieć, mówią o tym, że znowu ta temperatura wschodniego Pacyfiku przebije 2 stopnie średniej wieloletniej. No więc w ciągu 10 lat, tak, będziemy mieli trzeci raz do czynienia ze zjawiskiem El Niño. I to nam pokazuje, no, jak nam to zjawisko przyspiesza.
1: W związku z tym, że jest to podcast biznesowy, to potrzebujemy teraz wiedzieć, i co z tego? Więc zostańcie z nami zaraz na to pytanie. Mam nadzieję, że odpowiemy.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć i Przekuć w Sukces. Rozmawiamy dzisiaj na temat El Niño i Super El Niño, czyli co się dzieje, kiedy temperatury w oceanach zwiększają się o 0,5 stopnia w normalnym El Niño i co się dzieje, kiedy Super El Niño, czyli temperatury w oceanach zwiększają się o 2 stopnie. Wydawałoby się, że jest to niewiele, ale wyobraźcie sobie, że naprawdę temperaturę w oceanie bardzo trudno jest podnieść. Jest to bardzo dużo wody jednocześnie, więc podniesienie jej o 2 stopnie może mieć gigantyczny wpływ na ekosystem całych oceanów, dlatego że hej, ryby są bardzo... Cały ekosystem jest przyzwyczajony do bardzo konkretnych temperatur. Zmiana nawet o 0,5 stopnia może być dosyć niebezpieczna dla wszystkich gatunków, to 2 stopnie, wow, no to już jest bardzo dużo.
2: Tak, i żebyśmy sobie porozmawiali o konsekwencjach dla gospodarki, biznesu czy polityki, no to musimy wyjść od tych konsekwencji klimatycznych i pogodowych.
1: Właśnie dlatego chciałem od tego zacząć, bo można mówić faktycznie o konsekwencjach biznesowych, no ale najpierw musimy wyjść z tego, co się dzieje z klimatem w tym momencie, co się dzieje z ekosystemem wodnym.
2: Mhm, tak, no więc dla Ameryk, szczególnie Ameryki Południowej, to zjawisko przepychania ciepłej wody przynosi takie konsekwencje w postaci trochę osuszenia powietrza, czyli regiony, kojarzycie, nie wiem, Brazylię, Peru, Ekwador, gdzie zazwyczaj mamy duże ilości opadów, klimat jest dość wilgotny, przynosi nam to takie lekkie przesuszenie, a z drugiej strony te ciepłe masy wody, które też tak, oczywiście mają większe parowanie niż woda zimna, sprawiają, że w Azji mamy po prostu tak takie życiodajne deszcze, które potrafią odbudować zasoby wody, są ważne między innymi dla rolnictwa, no bo wiemy oczywiście, że do wzrostu roślin, a później też do hodowli zwierząt, to jest ważne, żeby tej wody było dużo. Wspominałem już o tym przemieszaniu się wody oceanicznej, co sprawia, że mamy w oceanie po prostu więcej ryb. No i w momencie, kiedy mamy El Niño, czyli kiedy ta woda ciepła się cofa, no to w Ameryce Południowej mamy jeszcze większe opady deszczu, jeszcze gwałtowniejsze powodzie, jakieś osunięcia ziemi, tak, to są tak zwane flash floods, czyli te powodzie błyskawiczne, które niszczą infrastrukturę, między innymi, tak, a w Ameryce Południowej, tak, no to wbrew pozorom potrafi nam to ten klimat trochę tak złagodnić, więc na przykład Amerykanie mogą się częściowo ucieszyć, że będzie mniej huraganów, bo ta zima będzie łagodniejsza, ale spójrzmy na zachodni Pacyfik, tak, czyli na przykład Australię, Azję Południowo-Wschodnią, no bo jeżeli tam wszyscy czekali na deszcz i czekali na tą ciepłą wodę, a ona nie przychodzi, mamy z kolei ekstremalne susze, susze, upały, które prowadzą do na przykład pożarów, no bo jeżeli nie ma deszczów i tak lasy są wysuszone, no to zwiększy ryzyko pożaru, a na przykład zasoby wodne się nie odbudowują, czyli tej wody mamy za mało, mamy też do czynienia z suszą. No więc wszystko staje na głowie i możemy tak zacząć, czy przejść do tych konsekwencji właśnie dla światowej gospodarki. No bo jeżeli spojrzymy sobie na Indonezję, Tajlandię, Wietnam, Indie, no to są regiony, gdzie na przykład mamy ogromne plantacje ryżu. Więc w momencie, kiedy pokojarzycie pewnie też gdzieś z takich różnych obrazków z programów przyrodniczych, że ryż w zasadzie przynajmniej częściowo, czy przez część swojego tam wzrostu powinny się znajdować te uprawy pod wodą, czy powinny być takie mocno właśnie, bardzo mocno podlewane, tej wody nie ma, więc uderza to po prostu w rolnictwo. Widzimy, że w latach, czy w latach, które są po El Niño, czy Super El Niño, na przykład ceny ryżu, czy też trzciny cukrowej bardzo mocno skaczą na rynkach światowych, a no dla dużej populacji świata ryż jest bardzo, bardzo ważnym źródłem pożywienia. No i możemy też sobie jeszcze w tej części podcastowej właśnie porozmawiać o tym rybołówstwie, no bo jeżeli nie mamy tego upwellingu, czyli mamy odcięcie tak naprawdę dużej części pożywienia dla ryb, nie ma tego fitoplanktonu w wodzie, ta woda jest taka bardzo mocno właśnie wyjałowiona, no to spadają nam populacje właśnie ryb. Po pierwsze uderza to w ceny po prostu ryb na rynkach światowych. Też wiemy, że ryby są ważnym źródłem białka i pożywienia dla ludzi, ale z tych ryb produkuje się też mączkę rybną, która jest bardzo ważna później jako nawóz, bo tej mączki rybnej się używa i w akwakulturze, czyli w hodowaniu innych ryb większych, ale też w hodowli drobiu, no bo kurczaki bardzo mocno się też i często karmi tą mączką rybną, więc tej mączki rybnej mamy mniej, ona jest droższa, więc też ceny na przykład później kurczaka, którego kupujemy w sklepach, są wyższe. Ale też co ciekawe, przecież tymi rybami, które dzięki El Niño, czyli dzięki braku El Niño jest ich więcej, spożywają też ptaki. A ptaki później wydalając na przykład nam tworzą zasoby guana, czyli bardzo ważnego nawozu. Więc w latach, w których jest El Niño, jest mniej ryb, mniej tego guana, więc ceny tego guana są wyższe, więc znowu płody rolne, które są użyziane przez guano, od razu idą do góry. Więc zobaczmy, jaki to jest łańcuch, prawda? No to nie jest tak, że to jest konsekwencja jeden i koniec, tylko ona za sobą niesie wiele, wiele kolejnych. No i może się okazać, że na przykład dzięki czy przez El Niño ceny kurczaka w sklepie na przykład w przyszłym roku będą wyższe niż dzisiaj to widzimy.
1: To jest niesamowite. Ja za każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak rynek jest powiązany ze sobą. Bardzo często na rozmowach kwalifikacyjnych są takie dziwne pytania, jak nie jesz masła, to czy będziesz się przejmować tym, że masło w sklepie będzie droższe? No, odpowiedź brzmi tak, powinieneś się tym przejmować, dlatego że wszystko to są naczynia połączone. Jak w jednym sektorze coś się dzieje, jest na 100%, możesz być prawie pewien, że w twoim też coś się zadzieje. Wszystko to jest naczynia połączone, tak działa rynek po prostu. Moi drodzy, więcej o tym wszystkim będziemy mówić już w podcaście, więc jeśli chcecie posłuchać w bardziej szczegółowego info od Przemka i mnie na ten temat, na temat tego, jak to wszystko działa, jak to jest połączone i jakie to ma prawdziwe skutki dla nas, przejdźcie do podcastu. Przekuć w sukces na wszystkich platformach streamingowych, zapraszamy bardzo serdecznie. A my tymczasem dziękujemy wam bardzo serdecznie radiowo. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć, do usłyszenia już za 2 tygodnie. Pa, pa.
2: Do usłyszenia, trzymajcie się.

ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.
2: It's like the levels, man. Really, there's levels. You can go in as deep as you want to go. It's just if you're going to take time to really study sound, innit, you know.

4 minuty po 15 w Radiu Campus Channel Tres i Black Techno Guy. Jest też z nami, jestem z wami ja, czyli Bartosz Pergu, i jest z nami, będzie z nami teraz w trochę innym charakterze niż mogliście się przyzwyczaić, Zuza Iwenda, bo tutaj jako wykonawczyni singla Kawa zaczynamy audycję normalnie o tej porze.

wciąłem się trochę, Zuzie, ale to w sumie w naszej tradycji. Aż się wzruszyłem, bo w sumie normalnie o tej porze robię, od kiedy Zuza przestała je x lat temu robić i wskoczyłem w jej miejsce, więc miło teraz jej singlem Kawa audycję otworzyć. Ale dobra, wystarczy tych smętnych tonów z mojej strony. Witch Doctor, czyli Erykah Badu i The Alchemist, a ja wracam do was z wydarzeniami kulturalnymi w tym tygodniu. Wracamy do, że tak powiem, normalnego przebiegu, normalnie o tej porze.

0: Kultura w mieście.
1: No dobra, czy to jest już ostatni poniedziałek sierpnia? Jeszcze nie, więc jeszcze będę musiał za tydzień jakieś kino letnie wam wyczarować. Dzisiaj już, przyznam, że w Warszawie, wydaje mi się, as far as I know, wyczerpałem wszystkie oferty przez te dwa miesiące, ale znalazłem inne kino letnie w Otwocku, muzyczne kino plenerowe mianowicie, które ma swój ostatni pokaz w ten czwartek, 27 sierpnia. Nie, chwilę, jak to jest czwartek. To nie wiem, czy za tydzień jeszcze jest sierpień. Walka Bartosza z kalendarzem. 31 sierpnia będzie za tydzień. A, dobra, ja rzutem na taśmę. Anyway, muzyczne kino plenerowe to był już cykl pokazów koncertów w Otwocku pod chmurką na Leżaczku, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. I jeżeli tam się nie wybraliście, to jeszcze możecie wpaść na koncert Metaliki, transmitowany w czwartek wieczorem. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Jeżeli was to jara, to wpadajcie tak w ramach szukania co tydzień jakiegoś kina letniego w Warszawie i, jak się okazuje, i okolicach. A już bardziej do wydarzeń warszawskich przenosimy się do samego centrum, czyli do baru Studio, do Pałacu Kultury, Plac Defilad 1, gdzie też ten czwartek, alternatywnie, jak nie lubicie słuchać Metaliki, to może chcecie posłuchać Julii i Grzegorza Święchów. Dyskotekowy czwartek, grają córka i tata, tak ta dwójka promuje swój event, to już chyba kolejna edycja, ale nie wiem, bo nie byłem, ale polecam, zwłaszcza polecam Julię Święch, którą możecie kojarzyć z internetu, bo coś tam na TikToka, Instagramy, inne social media wrzuca, albo z audycji Kino Domowe, gdzie była i opowiadała o swoim ulubionym filmie jakiś czas temu. Jeżeli was ciekawi jakim, no to cóż, nie czekajcie, tylko sprawdźcie Kino Domowe. Tymczasem polecam Dyskotekowy Czwartek, gdzie zagra ze swoim ojcem, zresztą też fajny gość, co też wiem, bo jakąś fundację miał i też w kampusie poznałem go wcześniej niż Julię Święch. Mniejsza z tym. Tego nie posłuchacie, bo z tego podcastu nie ma. Muzyczne też wydarzenie będzie w sobotę, gdzie w Pokoju na Lato przy Grzybowskiej 79 zagra Ina West, którą oczywiście z naszej anteny możecie kojarzyć. W Pokoju na Lato zagra muzykę z epki Gold and Orange i nadchodzącego Longplaya. Tam będzie bardziej ambientowo, eterycznie, spokojnie na pewno niż na dyskotekowym placu Defilad i będzie tam też spokojniej niż w czwartek 3 września, gdzie w Voodoo Club zagra Girlfriend of the Year, czyli DJ-ka z UK, tworząca w sumie gatunek hyperpop, a z nią dwójka DJ-ów, których możecie kojarzyć z kolektywu Hyperforia, czyli Monia MP3 i Anny Mati. Girlfriend of the Year nigdy na żywo nie słyszałem, ale Monię i Anny Matiego już wielokrotnie i polecam ich serdecznie, a więc jeżeli supportują gwiazdę, to tym bardziej, myślę, warto się wybrać. Voodoo Club, czwartek 3 września. O, takie mi muzyczne wejście kulturalne wyszło, więc w kolejnym wracam do was z czymś może bardziej filmowym, bo jakoś tak mało kina, jak na razie w naszej audycji.

0: Kultura w mieście.
1: No to nadróbmy te filmowe zaległości, bo z filmu trochę do zobaczenia w tym tygodniu jest, zwłaszcza dla fanów kina francuskiego, zwłaszcza fanów tego nowszego kina francuskiego, więc nie trzeba się cofać do nowej fali. Chociaż, no dobrze, zacznijmy w latach 80., potem będziemy szli naprzód. No bo tak, do zobaczenia w Muranowie jest Wielki Błękit Luca Bessona, jego chyba największy hit, film o Jacques'ie Maillolu i jego przyjacielu i rywalu. Relacji dwóch mężczyzn, którzy są, no właśnie, takimi frenemies, ktoś mi to słowo ostatnio przypomniał, i uczestniczą w zawodach nurkowania bez butli. No oczywiście historia będzie się w czasie zagęszczać. Pokaz Wielkiego Błękitu na wielkim ekranie, myślę, bardzo warto go zobaczyć już w ten czwartek o 20:30. Film trochę nowszy, ale również legendarny, to Nienawiść, La Haine, który z kolei zobaczycie też jutro, też o 20:30, ale nie w Muranowie, jak Wielki Błękit, ale w kinie Tęcza, czyli w Teatrze Komedia. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zaprasza na ten pokaz. Legendarny film z lat 90., często wskazywany jako najlepszy albo jeden z najlepszych filmów lat 90. i trójka mężczyzn, młodych chłopaków w zasadzie na przedmieściach Paryża. Czarno-biały, dynamiczny film o mniejszościach i o przemocy policyjnej i wielu innych rzeczach. Jeżeli znacie, to pewnie lubicie. Jeżeli nie znacie, to poznać warto. Możecie to zrobić w Teatrze Komedia już jutro wieczorem. I na koniec Obcy, czyli ekranizacja legendarnej francuskiej powieści Alberta Camus w reżyserii François Ozona. To pokazy przedpremierowe, które zobaczycie w różnych kinach, na przykład w Muranowie już też w tym tygodniu. Dużo francuskiego.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama. 15.30, Wojtek Kopacz jest ze mną.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Transkrypcja małżeństw tej samej płci w polskim urzędzie już legalna. Nie żyje generał Mirosław Różański. Dzień Niepodległości Ukrainy. Deklaracja brytyjskiego premiera.
3: Wiadomości.
4: Dziś urzędy w Polsce zaczęły rejestrować zagraniczne akty małżeństwa, poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tak skomentował to wydarzenie.
5: Ważny dzień dla wielu tysięcy jednopłciowych par w Polsce, które mogą legalnie, zgodnie z prawem, dokonywać transkrypcji aktów małżeństwa, które zostały zawarte za granicą. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa.
4: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przestrzegł też urzędy, które odmawiają transkrypcji zawartych poza Polską małżeństw. Podkreślił, że nierealizowanie rozporządzenia o rejestracji małżeństwa w Polsce to łamanie prawa. Dodał, że jeżeli ktoś w Polsce odmówi parze transkrypcji, to można się o nią starać w każdym innym urzędzie w kraju. Wprowadzenie tej regulacji prawnej było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator obecnej kadencji, miał 63 lata. Generała Różańskiego pożegnał m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany bezkompromisowo, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
4: Zanim w 2017 roku generał Mirosław Różański zakończył służbę wojskową, dowodził m.in. grupą polskich żołnierzy w Iraku. Dziś Ukraina świętuje 35-lecie swojej niepodległości. W Kijowie odbywa się spotkanie przedstawicieli koalicji chętnych, czyli grup państw wspierających Ukrainę. W gronie gości m.in. premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. Mój naród, Wielka Brytania, podtrzymywał płomień wolności w XX wieku. Wy, Ukraina, podtrzymujecie ten płomień w wieku XXI. Dlatego wierzę, że Ukraińcy potrzebują nie tylko naszego nieustającego wsparcia, lecz także naszej wdzięczności i naszego szacunku. Mówił premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. Rząd w Londynie poinformował dziś, że zgodził się na przekazanie Ukrainie niejawnych informacji o brytyjskich komponentach do francuskich pocisków dalekiego zasięgu. To broń zdolna do rażenia celów daleko za linią frontu. Ten gest Wielkiej Brytanii ma umożliwić uruchomienie produkcji tych pocisków w Ukrainie. Zmiany w warszawskim metrze. Prace modernizacyjne obejmą urządzenia sterowania ruchem na odcinku między stacjami Plac Wilsona i Słodowiec. Dzięki tej modernizacji możliwe będzie szybsze wykrywanie i usuwanie usterek. Do końca roku na stacjach od centrum aż do dworca Gdańskiego pojawią się też nowe interkomy. Mają pomóc w sprawnym komunikowaniu się z personelem metra. Władze metra podkreślają, że modernizacje pierwszej linii mają zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów.
3: Korki.
2: Uwaga na S8, bo jakaś stłuczka jest po stronie Maremontu, w zasadzie to przy samym parku. Kaskada, jeżeli jedziecie w stronę mostu. No oczywiście wjeżdżając teraz w Wisłostradu Złomianek przez remonty, postoicie i co was jeszcze może zaskoczyć w Warszawie dziś? Zaskoczyć to chyba nic, ale jeżeli wiecie, że macie do przejechania Wawelską albo Aleje Jerozolimskie na południe, a nie, przepraszam, Aleje Jerozolimskie to akurat wyglądają całkiem przyzwoicie, jak na prawie 16, albo Dolinkę Służewiecką, albo okolica metra Walianowska, no to wiecie, że chwilę postoicie. No czym ja was tu zaskoczę?
3: Pogoda.
2: Może w pogodzie uda się was zaskoczyć, chociaż nie jest ona jakaś spektakularna na najbliższe dni, za to ma być bardzo ładna. Przez kolejne 2-3 dni 22 stopnie, piękne słońce cały czas, ma nie być deszczu, a w nocy temperatura, no to już są te noce sierpniowe, ale ciągle spada do 11, więc no w jakiejś takiej lekkiej kurtce wracając w nocy można przeżyć, zwłaszcza że ta 11 stopni, no to wiecie, tak trzecia w nocy, ale jak wracacie o 22, no to spokojne 14 i bezchmurne niebo.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Amil Raja, czy Raja, nie jestem pewien, DK.
1: O tej porze.
0: Tak, to jest audycja normalnie o tej porze. Ze mną Zuza Wintar, cześć.
2: Cześć.
0: Dziewczyna z kultury, dziewczyna z Instagrama, menedżerka muzyczna, ale i współtwórczyni kolektywu Bautyt. Ten kolektyw pomaga w doświadczeniu, które sama przeżyłaś nie tak dawno temu, czyli tym poczuciem, kiedy na przykład zmieniasz miasto, z Trójmiasta do Warszawy, pracujesz w branży kreatywnej, no i masz ochotę kogoś poznać.
2: Tak, dokładnie. Generalnie taka była od początku idea, czyli po prostu integrowanie społeczności głównie branży kreatywnej, ale oczywiście nie zamykamy się, ale po prostu, żeby właśnie nawiązać nowe współprace, żeby poznać osoby, bo jednak niestety brutalna prawda, że po prostu w tej branży znajomości są bardzo ważne.
0: Nazywacie to speed meetingiem i przed nami ostatni już w te wakacje, bo to rozumiem... Miło poznawać ludzi w lato. Korzystajmy z tego sierpnia, póki trwa. W tę sobotę, prawda?
2: Tak, dokładnie. W tę sobotę wydarzenie Pożegnanie wakacji razem z nami właśnie. Zapraszam serdecznie. Jest to też pierwszy taki pierwsza eksperymentalna edycja, no której dodatkowo będzie DJ set, więc jakby można sobie troszkę potuptać, wypić kawkę i poznać ludzi. No a generalnie speed meetingi właśnie odbywają się cyklicznie w różnych konfiguracjach, czy to z warsztatami, czy samodzielnie, czy właśnie teraz z DJ setem. Różne kombinacje tutaj będą też następowały w przyszłości.
0: To powiedz mi trochę, jak to wygląda, bo speed meeting kojarzy mi się trochę z tym okropnym networkingiem z jakiegoś świata korporacyjnego. Tu rozumiem, ma być inaczej, ale też nie jesteśmy w przestrzeni speed datingu, w którym przynajmniej wiadomo, o co chodzi, I guess. No więc o co chodzi w speed meetingach?
2: Właśnie akurat też tak nawiążę, że wstawiłam ostatnio posta na naszego Instagrama Bautyt Project, w którym właśnie opublikowałam odpowiedzi ludzi, dlaczego tam przychodzą. Mhm. I można sobie też zerknąć. Generalnie ludzie właśnie przychodzą albo żeby po prostu poznać osoby, nawiązać właśnie nowe znajomości, albo stricte, nie wiem, piszą, jestem scenografką, szukam nowych zleceń. I przychodzą, opowiadają o sobie i faktycznie takie zlecenia się znajdują, bo można poznać ludzi, którzy mają potrzebę na taką osobę, którą jesteś ty. Jest to bardzo taka wolna formuła, nie mamy krzesełek, stolików i takiego bardzo sztywnego przesadzania się, tylko 5 minut na rozmowę, jesteśmy rozproszeni po sali, czy po plenerze akurat w tym wypadku. No i co 5 minut ja jako prowadząca krzyczę zmiana i zmieniamy sobie tak naprawdę na osobę, która jakoś przyciągnie naszą uwagę. Tutaj nie mamy tak, że musimy iść po kolei do jakiejś osoby, tylko z kim poczujemy vibe, z tym możemy po prostu się łapać i rozmawiać. Też zachęcam do rozmawiania na przykład dłużej, jeśli ktoś chce, ale dużo osób do poznania, więc...
0: Dłużej porozmawiamy na razie za chwilę z Zuzą Wintar, czyli współorganizatorką Speed Meetingów by Bautyt. To już w tę sobotę. Zostańcie z nami, żeby usłyszeć.

0: normalnie o tej porze.
1: Przed sekundą Breakage i numer Wonder, a my wracamy do rozmowy z Zuzą Wintar z About It Project. 29 sierpnia okazja, żeby poznać, no właśnie, kogo poznać. Kim jest w zasadzie dzisiaj w Warszawie ta branża kreatywna?
2: To jest dobre pytanie. To jest bardzo szerokie pojęcie, tak mi się wydaje. Jeśli czujesz, że nawet nie musisz zajmować się tą branżą, ale jeśli czujesz, że chcesz na przykład w nią wejść, albo interesujesz się tym, nie wiem, jesteś wokalistą, nawet malujesz, montujesz, cokolwiek, jesteś właśnie scenografką, makijażystką, fryzjerką, to jest bardzo szerokie pojęcie, tak naprawdę zależy to od jakby poczucia osoby i chęci, i po prostu pozytywnego nastawienia.
1: Czyli nie ma sprawdzenia legitymacji na wejście, nie ma wykopywania, jeżeli nie jestem wystarczająco kreatywny dla tego speed meetingu, nic z tych
2: nie,
1: rzeczy.
2: Całkowicie nie. Właśnie to też jest okazja, żeby nie tylko właśnie zawiązać tę współpracę, ale też po prostu dowiedzieć się może, jak pracują inni, albo właśnie czegoś się nauczyć, wymienić doświadczeniami, więc totalnie jakby osoby takie początkujące w tej branży też są mile widziane.
1: No tak, bo zdarzało wam się też robić edycje z warsztatami, no nie? I takie bardziej nastawione na jakiś konkretny rozwój.
2: Tak, dokładnie. Ostatnio mieliśmy warsztaty z prowadzenia social mediów ogólnie jako artysta, czy to w branży muzycznej, czy w innej, po prostu jakby znalezienie swojego stylu i tego, jak to prowadzić.
1: Czy ty, no właśnie, momencik, na początek. Od jakiego czasu w ogóle About It robi te speed meetingi? Od jakiego czasu w Warszawie?
2: About It robi speed meetingi, wydaje mi się, od około 3 lat. W Warszawie od roku, bo ja właśnie od roku mieszkam już w Warszawie, wcześniej w Trójmieście. No i jest to chyba 4. speed meeting już w Warszawie.
1: Jak, poznałeś kogoś?
2: Tak.
1: Nie wychodzi.
2: Zastanawiam się, czy w Warszawie już poznałam kogoś tak. Na pewno poznałam ludzi, czy jakoś tak bardziej na dłuższe współpracę. Wydaje mi się, że ja akurat w Warszawie jeszcze nie, ale to dlatego, że jest to już mój chyba 10. speed meeting i powiem szczerze, że ja już bardziej przyjmuję rolę prowadzącej. Oczywiście jestem otwarta też na rozmowy, jeśli ktoś ma ochotę podejść, to totalnie zapraszam, ale jakby z każdym kolejnym speed meetingiem staram się raczej dać tutaj przestrzeń uczestnikom. I wiem, że naprawdę bardzo fajne współprace się tworzą, czy to na przykład ostatnia współpraca kostiumowa na festiwal w Opolu, co w ogóle jakby moje serce było takie dumne z tego, że mogłam jakby spiknąć w cudzysłowie dwie osoby, które właśnie od razu się tak dogadały, że w najbliższym czasie właśnie razem współpracowały. No super. To zawsze lubię patrzeć na takie rzeczy.
1: Jeżeli macie jakiś pomysł, albo po prostu trochę czasu w sobotę, to możecie wpaść i pożegnać lato razem z About It Project w ramach Speed Meetingu, to w Cafe Atelier Marta Banaszek na Ursynowie. W tę sobotę o której?
2: Od 12 do 15. No i zapraszam do zapisów właśnie albo przez Instagrama About It Project, albo przez maila aboutitproject@gmail.com.
1: Powiedz jeszcze na koniec, bo można też przyjść, rozumiem, potańczyć. Bo kto zagra na tym evencie?
2: Zagra DJ Crystal Crash. No i będzie to taki groove'owy DJ set, taki house'owy, więc bardzo taki przyjemny do po prostu do poranka i do kawki.
1: No, do poranka, do kawki, do poznawania ludzi. Speed Meetingi by About It Project. Zuza Wintar była ze mną. Dzięki.
2: Dzięki bardzo za zaproszenie.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa T-Curilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: aktualnie o tej porze.
1: Sytuacja hydrologiczna w kraju. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed upałami dla większości województw. W dorzeczach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. Taki komunikat nie jest wam na pewno obcy. Słyszeliście go ze strony rządowej, z mediów wiele razy, nie tylko tego lata. A teraz możecie usłyszeć, może nie do końca ten komunikat, ale coś więcej na temat suszy Wisły w ramach właśnie performance'u choreograficznego, spektaklu tańca Wisła w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych. Weronika Pelczyńska, Angelika Mizińska i Teresa Fazan i jeszcze parę osób współtworzą ten spektakl, a ze mną jest Teresa Fazan, czyli dramaturżka przedsięwzięcia. Cześć.
2: Cześć.
1: Dłuższy wstęp, bo też tych osób, jakbym chciał wymieniać, to musiałbym ich wymienić dużo, dużo, dużo, ale w zasadzie to w Wiśle i osoby, które po prostu przyjdą, będą swoją rolę odegrania miały, prawda?
2: Tak, zdecydowanie, bo to jest taki performance, który zakłada uczestnictwo osób, które przychodzą. Oczywiście to uczestnictwo zależy od zainteresowania i woli, ale zachęcamy do aktywnego uczestniczenia, bo będziemy zapraszać do słuchania nagranej narracji udźwiękowionej z różnymi dźwiękami natury i muzyki. No i będzie można podążać za pewną narracją, opowieścią, która będzie miała też różne polecenia czy sugestie związane z partycypacją.
1: Jak stworzyć coś o suszy, o Wiśle w formacie trochę performance'u, trochę spektaklu tańca, a trochę silent disco? To dosyć odważne przedsięwzięcie.
2: Myślę, że wszelkie przedsięwzięcia związane z myśleniem o czymś, co jest tak blisko związane z katastrofą klimatyczną, jest trudne, bo to jest coś, co nas bardzo dotyczy i tak bardzo porusza afektywnie, emocjonalnie, a z drugiej strony coś, co nas trochę przerasta. No i dla nas ten temat Wisły jest o czymś, co jest zarazem bardzo bliskie, no bo Wisła jest intensywna, ma intensywną obecność w Warszawie i w Polsce w ogóle, ale my myślimy o tej Warszawie konkretnie, warszawskiej Wiśle, tak zwanym gorsecie warszawskim, czyli tym w połowie zabudowanym, w połowie nie odcinku rzeki. No to jest też istotne z punktu widzenia pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych, no bo on się znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły i to utematycznienie jakieś jej obecności wydawało się ważne. No i oczywiście jakąś taką próbą, którą podejmujemy, wyzwaniem, na które odpowiadamy, jest też kwestia somatyki i tego, jak ciało doświadcza rzeki, jak jest samo mokre i wodne i jak można spróbować dojść do naszych myśli, naszych jakby też refleksji związanych z tą rzeką przez ruch i ciało.
1: To jest już kolejny performance, na który się wybieram, Weroniki Pelczyńskiej. Czasem pod dachem, ale częściej w jakimś plenerze, albo nawet jeżeli pod dachem, to u Weroniki często w jej choreografiach to, co dookoła ma znaczenie. Jej rzeźbiary, możecie o nich posłuchać w podcaście normalnie o tej porze. Tym razem Wisła, no i też z pawilonu, chociaż będziecie pod nim, wychodzicie, prawda? No bo tutaj ten kontakt z rzeką ma też być kontaktem publiczności. Do Wisły nie będziecie wchodzić, jak rozumiem, w sensie nie trzeba zakładać strojów kąpielowych, ale wy możecie mieć.
2: Tak. No my nawet na zdjęciach towarzyszących promocyjnych, towarzyszących performance'owi wchodzimy do Wisły i to też jest ciekawe doświadczenie. Też pytamy się widzki i widzów, czy to robiły w tej narracji, ale oczywiście z rzeką można w różny sposób wchodzić w relacje. I faktycznie Weronika Pelczyńska ma duże zainteresowanie przestrzenią, przyrodą, doświadczeniem otoczenia. I my będziemy do tej Wisły, w tą Wisłę się zanurzać na różne sposoby i przybliżać nam będą ją także osoby dbające o udźwiękowienie i kompozycję muzyczną. Tutaj Michał Zygmunt, Ania Rok i śpiewająca Zosza Habiera pomagają nam tej rzeki doświadczyć właśnie niekoniecznie przez dotyk czy wchodzenie, ale też przez dźwięk. I właśnie ten komponent słuchawkowy, trochę wchodzenia do ucha widzki przez narrację i dźwięk, myślę, będzie pomagał innym zmysłem dotknąć rzeki, czyli zmysłem słuchu, wzroku, czucia ciała, gestu. No i oczywiście bardzo ważna jest taka komunikacja między sobą nawzajem, to znaczy będziemy my, będzie chór w ruchu, w dość licznym składzie, no i oczywiście widzowie, widzki, którzy będą współtworzyć to doświadczenie, takie powiedziałabym multisensoryczne.
1: Współtworzyć naprawdę warto, słyszę o tym projekcie od jakiegoś czasu i nie mogę się doczekać. Niewiele mi oczekiwania pozostało, bo już w piątek 4 września i w sobotę 5 możecie go doświadczyć, może bardziej doświadczyć niż zobaczyć, w Wisła w Pawilonie Tańca i innych sztuk performatywnych. Ze mną jest Teresa Fazan, czyli dramaturżka tego performansu. Wracamy do rozmowy jeszcze za chwilę.

0: Cały czas rozmawiamy o Wiśle, czyli performansie, który już w pierwszy weekend września zobaczycie pod pawilonem tańca i innych sztuk performatywnych, a ze mną nie performerka, ani choreografka, tą Weronika Pelczyńska, ale Teresa Fazan, czyli dramaturżka performansu. Co to jest za robota w zasadzie? Konsultacje dramaturgiczne w performansie.
1: No, to zależy od projektu konkretnego. Mogę opowiedzieć akurat, co tutaj robiłam i też tutaj moja rola się troszeczkę, że tak powiem, rozlewa, bo będę też performować. A tekst, czy jakaś taka baza tekstowa tego projektu była współtworzona w bliskiej współpracy z właśnie choreografką Weroniką Pelczyńską i drugą choreografką Angeliką Mizińską. I ten tekst jest, składa się z różnych elementów. Jest w nim trochę wiedzy na temat Wisły, na temat stanu Wisły. I tutaj konsultowałyśmy się między innymi z artystką, antropolożką Magdaleną Siemaszko, która również jest aktywna w projekcie Powody, Pamiętniki obiegu wody i trochę więcej ma takiej specyficznej wiedzy na temat tego, jak działa rzeka, jak działa to rzecze Wisły i jak ona funkcjonuje w mieście. No a poza tym pojawiają się elementy związane z somatyką, z różnymi działaniami ruchowymi i to wychodzi właśnie głównie od choreografek tego projektu. No ja starałam się tą narrację w jakiś sposób uspójnić, proponowałam różne rozwiązania. Ten fragment, który czytałeś, również jest moją propozycją, która jest inspirowana z kolei jakąś taką kwerendą medialną, którą ja robiłam, szukając,
0: tak, czy mam badając. Mam wrażenie, że ten fragment, przypomnę, że sytuacja hydrologiczna w kraju, ostrzeżenie meteorologiczne, mam wrażenie, że widziałem go naprawdę tak wiele, wiele razy i nawet nie wiem gdzie. To taki rodzaj szumu tła powoli się robi. Wspomniałaś sporo o przekazywaniu wiedzy na temat Wisły i konsultacjach prowadzonych i z dzielnicą Wisła i ze specjalistkami, ale to nie będzie wykład 70-minutowy, prawda?
1: Nie, to nie będzie wykład. No tak jak sam zauważasz, te zdania, które się wszędzie powtarzają i może już tracą znaczenie też przez to powtarzanie, właśnie takie alarmistyczne często o tym, jak źle jest, jak sucho jest. No właśnie performance, czy nasza propozycja służy temu, żeby spróbować tym zdaniom jakoś nadać znaczenie, łącząc je z innymi dźwiękami niż język i wprawiając je w ruch. Więc nie będzie to wykład. Pojawiają się elementy związane z jakimś dzieleniem się wiedzą czy informacjami, ale im towarzyszą działania, które mają jakby tą wiedzę troszeczkę ucieleśnić albo proponując różne, no, trochę gry nawet z przestrzenią, z innymi uczestniczkami. Może nie uczyć bawiąc, ale dając jakieś takie poczucie, że nie jesteśmy sami z tą wiedzą, że ona jakby są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, a równocześnie jesteśmy istotami żywymi, które współtworzą swój ekosystem, więc jakiś wpływ na rzeczywistość mamy, a na pewno czymś, co jest w zasięgu naszych rąk, jest wiedza i świadomość i komunikacja, więc no, wykład na pewno nie.
0: Płachty animacyjnej nie macie, ale rozumiem, że jako uczestniczka, uczestnik też będzie można wziąć w pewnym sensie w tym performansie udział. Zresztą nawet, rozumiem, przemieszczając się z całą grupą performerek i chóru. Jak to będzie od strony muzycznej wyglądało? Tutaj chór w ruchu, Zosza Habiera i Michał Zygmunt się udźwiękowieniem i kompozycją, a potem wykonaniem zajmują, ale uszczknij trochę wiedzy, jak to będzie wyglądało. Brzmiało.
1: Nie chcę za dużo zdradzać, ale no, ta narracja dźwiękowa i muzyczna będą ze sobą splecione, to znaczy w tych słuchawkach Silent Disco właśnie będzie kanał, na którym całość będzie do odsłuchania. No i śpiew się pojawi przy wymienianiu pewnej jakby struktury hydrologii, elementów struktury hydrologicznej Wisły i do tego będzie zaproponowany taniec, który prawdopodobnie jest znany widzką, więc Będzie trochę śpiewu, chór też będzie w tym aktywny, będą dźwięki natury i będą kompozycje właśnie. Więc to będzie taka struktura, w której będziemy przepływać pomiędzy różnymi trybami narracji, pomiędzy różnymi dźwiękami. Niektóre działania czy propozycje będą bardziej aktywizujące, a niektóre będą bardziej wyciszające i somatyzujące. Więc całe takie spektrum różnych doświadczeń z Wisłą w tle, a nawet Wisłą w centrum, bo ona będzie z jednej strony tłem, będziemy ją widzieć, a z drugiej strony będziemy starać się ją poczuć we własnych ciałach i we własnych działaniach.
0: Będziemy ją zdecydowanie widzieć, bo wszystko to pod pawilonem tańca i innych sztuk performatywnych, które przecież w swojej poprzedniej odsłonie nawet się nazywał pawilonem nad Wisłą. O performansie Wisła, który ma premierę 4 września, już za chwilę, opowiadała mi dramaturżka Teresa Fazan. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Normalnie o tej porze.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo Treasure Hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
2: W pół do piątej Wojtek Kopacz.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Wojsko Polskie z nową umową. Szef Zonda Krypto zeznaje. Trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce.
3: Wiadomości.
4: Przeciwlotnicze zestawy Piorun dla Wojska Polskiego oraz Sił Zbrojnych Litwy, Łotwy i Norwegii. Umowa została podpisana w zakładach broni i amunicji MESCO w Skarżysku Kamiennej. Ceremonii towarzyszył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak skomentował to wydarzenie.
5: To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski, jaką dzisiaj możemy dostarczać do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, wymienionych przeze mnie naszych sojuszników.
4: Zestaw Piorun, wprowadzony 8 lat temu, wyróżnia się zdolnością do zwalczania dronów. System umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Zakup przeciwlotniczych zestawów Piorun ma zostać sfinansowany z programu SAFE. Nie milknął echa afery Zonda Krypto. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zaprzeczył doniesieniom, że szef Zonda Krypto miał mu podarować zegarek wart 40 tysięcy euro za jego wstawiennictwo. Piesiewicz twierdzi, że usiłuje się z niego zrobić osobę odpowiedzialną za upadek Zonda Krypto, podczas gdy sam został przez ten upadek poszkodowany. Do afery odniósł się też były premier Mateusz Morawiecki.
6: Akurat tutaj ja mogę popatrzeć w oczy wszystkim Polakom z otwartą przyłbicą i powiedzieć, przestrzegałem przed tym, co dzieje się dzisiaj z kwestią Zonda Krypto. Gdzie był i gdzie jest dzisiaj obecny premier, pan premier Donald Tusk? Gdzie są jego służby?
4: Zonda Krypto od października zeszłego roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wspierała też konserwatywną konferencję SIPAC, na której wystąpił kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. W sądzie trwają zeznania szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Przenieśmy się do Francji. Tam wiosną przyszłego roku wybory prezydenckie. Kończy się druga i ostatnia kadencja Emmanuela Macrona. Z doniesień Reutersa wynika, że w drugiej turze zmierzą się kandydaci partii uznawanych za skrajne i populistyczne. Faworytką jest Marine Le Pen, liderka nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego. Drugie miejsce sondaże dają obecnie Jean-Lucowi Mélenchonowi. To lider partii Francja Nieujarzmiona. Ugrupowania, które część komentatorów określa jako skrajnie lewicowe. W programie partii Francja Nieujarzmiona znalazły się m.in. propozycja wyjścia Francji z NATO, a także zamknięcia wszystkich działających w tym kraju elektrowni atomowych.
3: Sportowy kampus.
4: Trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W swoim drugim meczu na imprezie Polki grają z Łotyszkami. Mecz właśnie trwa. Pierwszy set był wyrównany. Dopiero w końcówce nasza kadra odskoczyła i wygrała pierwszego seta 25-19. W drugim secie mamy walkę punkt za punkt, w którym przewagę zaznaczyły Łotyszki. Wygrały 25-23. Jeśli chodzi o tabelę, liderkami są Turczynki. Mają 6 punktów. Drugie są Polki z 3 punktami, a trzecie Słowenki. Te ostatnie mają tyle samo punktów co nasze reprezentantki, ale gorszy bilans setów. Trzymamy kciuki za powodzenie biało-czerwonych.
3: Korki.
2: Podobno jakiś wypadek na S2 na wysokości węzła lotnisko, jadąc, mając Ursynów za plecami, więc tam uważajcie, jeżeli powrót do domu was miałby poprowadzić. Zakorkowane też okolice Alei Krakowskiej, tam przy Chynka. Wawelska Prymasa Tysiąclecia powoli się zatyka i S8 też. Ten wypadek, co o nim mówiłem godzinę temu, chyba już minął, ale teraz mamy po prostu korek. Jeżeli się nie mylę, no chyba, że ktoś się stuknął raz jeszcze. Mam nadzieję, że nie.
3: Pogoda.
2: 20 stopni jeszcze dziś, no trochę mniej, wysokie kilkanaście. Jutro i pojutrze ciepło i słonecznie, 22 stopnie, odczuwalne w zasadzie tyle samo. Noce, uwaga, bo już są sierpniowe, chłodne po 12 stopni, mniej więcej 14, no tak o północy, więc trzeba się, wychodząc wieczorem, trochę już ubierać.
3: Radio Campus. FM.

0: Normalnie o tej porze.
1: Powiem uczciwie, ja się na surfingu dobrze nie znam, ale naprawdę wydawało mi się, że Bałtyk to nie jest morze, na którym w ogóle można to robić. Może windsurfing, ale surfing? No, okazuje się, że chociaż może nie jest to miejsce idealne, to jak najbardziej da się na Bałtyku surfować, a nawet da się zorganizować Mistrzostwa Polski w surfingu. I te już za chwilę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, czy to o samym tym sporcie na bałtyckich falach, czy o Mistrzostwach Polski, możecie posłuchać prawdziwego specjalisty, czyli dyrektora sportowego Mistrzostw, Kubę Urbańskiego w najnowszym odcinku podcastu Chodź na dwór, który znajdziecie na naszej stronie albo na swoim ulubionym serwisie streamingowym. I w ogóle Chodź na dwór serdecznie polecam, bo jeżeli morskie fale są wam odległe, no to może bieganie już jest czymś, z czym spotykacie się częściej. Ja tutaj do polecenia mam poprzedni odcinek Chodź na dwór, też do posłuchania wszędzie, czyli rozmowę z ekipą Swords Athletics, którą sam odsłuchałem z wielką przyjemnością, bo to bieg przez 500 kilometrów między Los Angeles a Las Vegas. Tutaj Kamil Michałowski z biegaczami rozmawiał. Bieg, o którym pojęcia znów nie miałem, ale no, domyślacie się, że za mnie taki sportowiec, że przyznaje się do kolejnych zaskoczeń po prostu. No ale i wy się zaskoczcie i wy posłuchajcie, w jaki to różny sposób można aktywność fizyczną uprawiać. Jest ich naprawdę wiele. Wszystkie w podcaście Chodź na dwór są do poznania. A jeżeli wolicie zamiast sportu po prostu sobie czegoś posłuchać, no to nie musicie szukać dalej. Zakładka podcasty ma też dla was tyle audycji muzycznych kampusa do ponownego odtworzenia, że można tam godziny całe spędzać. Polecam.

na zegarze. Coraz bliżej godzina 17, coraz bliżej nasza flagowa audycja Alternator. No i to znaczy, że końca dobiega audycja kulturalna. Normalnie o tej porze, którą miałem po raz kolejny przyjemność z wami prowadzić, czy dla was prowadzić, Bartosz Pergu. Dzięki.

Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.

Spróbuj świat zamknąć w swoich dłoniach. Ironia, ta planeta to przecież sama woda, taka wielka kropla. Spróbuj zmieścić to wszystko w swoich wielkich oczach. Spróbuj uchwycić człowieczeństwo, miłość, nienawiść. Życie i morderstwo to takie ludzkie. Spróbuj zrozumieć innych myśli, czy w oczach innych jesteś równie zajebisty. Wiem, kierują nami władze.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A kogo ja kochałam tak i w sercu nosiłam.
2: No to żyjmy, słuchajmy, głosujmy, wybierajmy. Tercet Imperial. Lesie. To numer jeden w parze numer jeden. Za chwilę usłyszymy numer dwa w parze numer jeden i będziemy tak głosowali do 19. Jeden lub dwa, dwa lub jeden. Zaraz powiem jak, choć część z was dobrze wie, jak to zrobić. Już powoli można klawiatury szykować. I telefony, a w nich klawiatury. Na jedno wychodzi.

Nie możemy wyrecytować wszystkiego od razu. Mogę za to wyrecytować numery telefonu do studia 886-971-971. Kto chce wysłać SMS, bardzo proszę, WhatsApp również działa i ten sam numer 886-971-971. Można więc dodać nas jak znajomych, albo ciocia, albo babcie i po prostu pyk, mieć nazwany kampus jako kampus i przy każdej parze można zagłosować. Telefon do studia 228277205. Wykorzystywać można przez cały czas i głosować numer 1 albo 2. I widzę, że są już i pierwsze wiadomości SMS-owe, i pierwsze WhatsAppowe. Z nich mogę też wykorzystywać wasze prośby, wasze życzenia i realizować je na antenie Radia Campus na 97.1 FM. I pierwsza z takich propozycji, jest to chyba nawiązanie do tego, co będzie się wydarzało już za niecały rok w Gdyni. To pierwszy headliner openera 2027, jak to brzmi. Piotr Topuliński, zapraszam, to Alternator w Radio Campus na 97.1 FM. I na Radio Campus FM słuchać nas można wszędzie.

0: Tame Impala na 97.1 FM w przyszłym roku pod koniec czerwca w Gdyni.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.
0: Taka informacja dzisiaj przyszła do nas z północy Polski. 17 minut po 17. Nie przerywamy bujania. Jessie at the wheel.

goodbyes while any lies between 886-971-971. No problems, new product. Druga propozycja w tej parze to High Contrast i Don Joseph. Around Me. Put your arms around. I jeszcze raz wokal. Zaraz będziemy miksowali. 886-971-971. Numer 1 czy 2? I uwierzcie, że za chwilę będzie szybciej i szybciej i szybciej. Taka propozycja to High Contrast. Zdecydujcie, co za chwilę zagramy w Radiu Campus na 97.1 FM i na Radiu Campus FM. Pierwsze wiadomości są już WhatsAppowe w tej parze. Dziękuję i zachęcam do wysyłania kolejnych. 886-971-971. Mhm. Są propozycje, będziemy je jakoś wrzucali tutaj pomiędzy. Rozwiązujemy tymczasem pierwszą parę. Niezadowolona na pewno będzie Paula, która napisała do nas, że Tercet Imperial to jest majstersztyk na polskiej scenie. Popieram, tak? Też się zgadzam. Bardzo się cieszę, że taki folk w nowoczesnej formie jest grany, no i że jest scena, na której można taką muzę grać, to znaczy muzę Radio Campus. Nie tym razem. Nie tym razem, bo oddamy naszą playlistę i naszą taką radiową scenę tym artystom, równie wysokim artystom w świecie, no takiego mocnego bitu. O!

To BSK i Magiera. Wizyta u logopedy to każdemu by się przydała, nawet tak po prostu życiowo. O! A do jakiego lekarza warto by pójść, żeby mieć tak siłę w trąby dąć? Spirometria by się przydała. A żeby tak walić w bębny, no to chyba na siłownię prędzej. To Turnstile i numer Dreamin. Teraz we fragmencie, jeśli chcecie usłyszeć cały ten kawałek, to szykujcie się do głosowania na numer 1.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Gramy je na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Siemanko, na przykład tutaj dostaliśmy wiadomość, poproszę o numer 2. Dziękuję, Michał nam wysłał zdjęcie, jak napisał Smokotowa, i wysłał zdjęcie jakichś porzuconych plastikowych lalek. Wydaje mi się, że to w ogóle wygląda dość makabrycznie. Jeśli ktoś zgubił lalkę gdzieś na Mokotowie, to proszę dajcie znać. Będę was kontaktował ze sobą i stworzymy takie radiowe biuro rzeczy znalezionych. Siema, tu Campus.
2: Witam pana rektora, Grzegorz po tej stronie.
1: Cześć Grzegorzu, jedynka czy dwójka?
2: A ja bym jedynkę poprosił,
1: a, proszę. Proszę bardzo. No i co słychać w poniedziałek?
2: No właśnie się tego zastanawiam, bo to już parę minut tego Campusa leci i nie dzwonią.
1: Nie wiem, po prostu jeszcze na wczasach, także piszący, no to trzeba jakoś tak towarzystwo po pierwsze zachęcić, a po drugie zrozumieć, że podczas urlopu się wcale nie chce człowiekowi czasem rozmawiać.
2: Dobrze, ja tylko przypomnę, że jeszcze następny poniedziałek, i zaraz będzie wrzesień, już wszystko wróci do normy, wszyscy będziemy z powrotem włożyć bąbelki ze szkoły na treningi.
1: To będzie i wtedy dzwonić w autach, korki wrócą.
2: I nie będą już tak te linie dostępne jak teraz, także pamiętajcie, wykorzystajcie ten moment, teraz można spokojnie wziąć telefon, zadzwonić, porozmawiać z panem redaktorem, bo w następnych dniach to już nie musi być takie proste.
1: Ale też będziemy zachęcali, dzięki za ten telefon i za to przypomnienie kalendarzowe, ja nie chciałem nic mówić, że to już powoli wjeżdżamy w ostatnią prostą, no ale tak jest. Grześku, wszystkiego dobrego.
2: Mają to z tyłu głowy już, tak.
1: Na razie.
2: Pozdrawiam, hej.
1: 886-971-971 i 228-277-205. Za moment wiadomości Radio Campus, 26 minut po 17.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
5: Reklama.
6: 17.30, Wojciech Kopacz.
7: Akademickie Radio Campus.
6: Szef zonda krypto przesłuchiwany. Trump zapowiada wyższe cła dla Kanady. Nie żyje pisarz Ignacy Karpowicz.
7: Wiadomości.
6: Szef zonda krypto Przemysław Kral miał uzyskać status małego świadka koronnego, wynika z ustaleń TVP Info. Świadek koronny to osoba, która może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa popełnione wraz z innymi pod warunkiem współpracy z organami ścigania. Jutro minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma przedstawić informacje w tej sprawie. Dziennikarze Telewizji Polskiej twierdzą, że wyjaśnienia Przemysława Krala mogą stanowić obciążenia dla wielu polityków prawicy. Doniesienia medialne skomentował m.in. Przemysław Czarnek z PiSu.
8: Nie znam pana Krala, nigdy go nie widziałem na oczy. Służby były w posiadaniu wiedzy na temat przestępczej działalności, potencjalnej przestępczej działalności pana Krala i szkodliwej działalności zonda krypto dla tysięcy Polaków na wielką skalę, coś jak Amber Gold, wiedziały kilka miesięcy co najmniej wcześniej, zanim pan Kral uciekł z Polski i nie zrobiły z tym kompletnie nic. Służby pod kierunkiem pana Żurka.
6: Przypomnijmy, że śledztwo w sprawie zonda krypto trwa od wiosny tego roku. Zostało wszczęte w związku z podejrzeniem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zonda krypto sponsorowało w zeszłorocznej kampanii prezydenckiej CPAC. To prawicowa konferencja, podczas której wystąpił ówczesny kandydat na prezydenta, a dziś głowa państwa polskiego Karol Nawrocki. Trwa wojna handlowa między USA i Kanadą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział 50% cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady. Negocjacje między Waszyngtonem a Ottawą zakończyły się fiaskiem. Swoją decyzją prezydent Donald Trump ogłosił na platformie społecznościowej Truth Social. W swoim wpisie oskarżył Kanady o, tu cytat, zdzieranie z Ameryki i nakładanie na produkty rolne z USA wysokich ceł. Cła na importowaną stal już teraz wynoszą 50%. Podatek od importu aut, który chce teraz podnieść Donald Trump, wynosi 25%. Nie żyje pisarz oraz tłumacz Ignacy Karpowicz. Miał 50 lat. Był autorem takich powieści jak Ości czy Balladyny i Romanse. Za tę drugą otrzymał paszport polityki. Ignacy Karpowicz był też kilkukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Tym za wydaną w 2006 roku powieść Gesty czy książkę Balladyna i Romanse. 35 lat temu Ukraina wywalczyła niepodległość. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
9: Z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy o 18 na Placu Zamkowym rozpocznie się demonstracja. Podczas niej zostanie wręczona nagroda Stand With Ukraine Awards. To wyróżnienie dla wyjątkowych osób, które swoją działalnością, odwagą i zaangażowaniem wspierają Ukrainę oraz budują więzi między Polakami i Ukraińcami. Nie zabraknie też muzyki. W tym roku wystąpi ukraiński zespół Dacha Bracha oraz Krzysztof Zalewski.

0: spokojem żegnam.
1: Jelonki 228-27-7205.
2: Zapomnij o tych węglowodanach i unikaj czerwonego, jeśli mięso masz w planach. Jeśli woda tylko mineralna, nie gazowana, a jak pieczywo to ciemniejsze niż prezydent Obama. I tak bredził i mi truł przejęty, ciągle dawał rady i polecał suplementy.
1: A dietetyczne wskazówki i nie tylko, tak o Hemingwaya, białkoholicy.

8 8 6 9 7 1 9 7 1. Tu WhatsApp i SMS-y 228 277 205. Tu dzwonimy. Przedostatni poniedziałek wakacji, jak już wcześniej zauważyliśmy, Krzysiek wysłał nam pozdrowienia z Finlandii, od techników turbin z Finlandii. Piękne zdjęcia, zawsze robiące wrażenie, jakie to ogromne konstrukcje powstają gdzieś w świecie i uczestniczą w tym projekcie słuchacze Radia Campus, współtwórcy alternatora. No jestem po prostu pod wrażeniem. Kto lokalnie, to może zagłosować na Jelonki. A Mario na przykład zagłosował na numer 2. Tako, tak dopisał w SMS-ie, więc już mamy tę pierwszą wiedzę. No i zaraz będzie wielkie liczenie. Co do rapu, ktoś napisał kilka minut temu, Janek, by zagrać jakiegoś łonę. No to zagrajmy jakiegoś łonę. Razem z Koniecznym i Krupą.

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

wiesz jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wsta-

historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: No i Garbary 15 to jest nasz słynny szpital onkologiczny. Tam bardzo często mam klientów, bardzo często ich odbieram. I tam wtedy zatrzymuję się myślami, bo powiem wam szczerze, że z tego szpitala, jak jest zlecenie, to tam nie ma zwykłego człowieka.
1: Taksówkarz wystarczy, że wysłucha często, no nie? Bo to nie rozwiązujemy żadnych życiowych problemów, natomiast jest gdzieś ta druga osoba, która też jest bezpieczna, bo jest zajęta kierownicą, jakby nie zobaczymy się nigdy więcej, więc łatwiej pozwolić sobie nawet na jakieś uzewnętrznienie swoich dylematów, no nie?
2: Taksówka to nie jest przewożenie tyłeczka z miejsca na miejsce, tylko to naprawdę jest relacja, nie? To naprawdę jest relacja, od samego początku. Nawet jeżeli siedzą i nic nie mówią, to też jest relacja.
3: Ja byłam lekarzem, ja byłam księdzem, wysłuchałam każdego. Ktoś był chory, to mu doradziłam. O polityce, o gotowaniu, o wszystkim.

Za chwilę zajrzymy do szuflady z propozycjami od słuchaczy. Te pojawiają się SMS-owo, WhatsAppowo. Dziękuję bardzo. W drugiej godzinie Alternatora nie zabraknie też konkursów. Jeden konkurs na pewno będzie, a czy będzie ich więcej, to zobaczymy, na ile nam pozwoli czas i muzyka, która tutaj rządzi w Alternatorze. Choć nie, powinienem powiedzieć, że to wy rządzicie i wasze propozycje i głosy sprawiają, że na 97.1 FM gramy rytmy, nie algorytmy. Kilka osób zarzuciło, że nie powinno się zestawiać w Alternatorze Fenomenu i Taco Hemingwaya. Zrobiliśmy to. Dzięki też za różne głosy, wspomnienia. Jedynka, bo ich widziałem na koncercie, ktoś tak napisał. A także wiadomość się pojawiła taka. A, Pasza i Maja pozdrawiają kampus i naszych ludzi z Warszawy, Piaseczna, Opoczna, Zgierza, Kluczborka i Ełku. Wiele miast zostało w tym momencie zaznaczonych. Do was wszystkich elo od naszych słuchaczy i dziękujemy też za pozdro. Za 4 minuty będzie 18. Radio Campus.

Genesis Ouzou przed momentem. Myślę, że to mogłaby być dobra propozycja na przyszłoroczny koncert albo festiwal. Będziemy na to liczyli. Tutaj wspomnienie sprzed kilku dni w sumie. Major Lazer. Ekipa wystąpiła w Poznaniu. No tu jeszcze Chronics.

02 8 2 7 7 2 0 5. Zachęcam do dzwonienia i głosowania na numer 1 albo na numer 2. Thundercat i A$AP Rocky, Funny Friends. To druga propozycja teraz. No to co?

I prawie 7 minut po 18 słuchacze informują, że stoi się na Wisłostradzie w stronę Żoliborza całkiem długo. Nie wiem, czy dzwon, czy gong, niemniej trzeba dłużej poczekać w trakcie przeprawy. Uważajcie. No i spokojnego wieczoru życzymy. Swoją drogą po Wiśle ściemniło się nieco. Jeśli ktoś już raportuje, że gdzieś coś pada albo coś się właśnie dzieje w pogodzie, to też można zaraportować po prostu lotem fali radiowej. Będziemy informowali i przekazywali te informacje. Dalej, Karibu, to on wygrywa w ostatniej parze pierwszej godziny alternatora, a co wygra w pierwszej, w ostatniej parze pierwszej godziny, a co wygra w pierwszej parze drugiej godziny. Decydujcie teraz SMS-ami, WhatsAppami i telefonami. Albo Major Lazer, albo Thundercat i ASAP Rocky.

to jest tytuł tego numeru. Galaktyczny funk. Jarecki to jedynka. Za chwilę w kampusie numer 2. Też będzie to propozycja polska. Można się nastawiać.

228-277-205 i 886-971-971. Choć teraz od razu mogę powiedzieć, przyda nam się Instagram, Instagram Radio Campus, to tutaj będę czekał na poprawne i niepoprawne odpowiedzi w konkursie. Wiem, że zawsze, gdy ogłaszamy konkurs, to od razu się pojawia wzmożenie w naszych DM-ach Radio Campus. Tak nazywa się nasz profil. Zachęcam swoją drogą do obserwowania. Tam pojawiają się fragmenty rozmów, a także jakieś wygłupy spoza studia. Zachęcam do lajkowania, szerowania, komentowania. Okej. Konkurs będzie polegał na tym, że za chwilę usłyszycie fragment numeru znanego wam z anteny Radia Campus i to będzie dosłownie pierwszych 6 sekund tego numeru. No i po tym intrze trzeba będzie wykminić, jak nazywa się ten kawałek, kto go wykonuje. Wykonawca, tytuł, wystarczy mi tyle. Trzeba to wysłać w wiadomości do Radia Campus. Kto będzie pierwszy, do tego się odezwę za chwilę, napiszę. Hej, udało się. Kubek Radia Campus jest twój, bo właśnie kubek będę teraz rozdawał. Wspaniały, granatowy, ceramiczny. Jak dobrze w nim smakuje kawa, uwierzcie. Campus. I to tyle, ale wydaje mi się, że jest to tak charakterystyczny fragment, że już za chwilę będę mógł się ucieszyć z poprawnych wiadomości. Instagram Radio Campus, czekam. Mamy 15 minut po 18.

0: Tytuł tego klasyka został powtórzony 1000 razy, więc tylko dodam, że to Symian Mobile Disco.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Jeśli jednak komuś potrzeba takiej wiedzy, a co to za tytuł, a kto to wykonywał, to zapraszam na stronę Radiu Campus FM. Tam poza podcastami jest nasza playlista. Skrzętnie spisujemy co i jak i gdzie i kiedy. Nie chcemy

0: smutek powstał w wyniku ewolucji jakichś wodnych stworów. Kiedyś myślałem, że się...
1: Urzeka mnie ten gadzi móżdżek. Muszę zapamiętać. 228 277 205.

Wina Wiatru i Alos. Pyk, teraz mamy numer 2 w fragmencie. Jeśli chcecie usłyszeć całość, no to pyk. 228-27-7205 albo 886-971-971. Chętnie wykorzystywany kanał SMS-owo-WhatsAppowy. Cześć.

No i pyk, sprawdzamy. Julian na przykład już zagłosował, dwójka wpadła. Siemanko i pozdrowienia dla ciebie. 886-971-971. Krzysiek między innymi alternatora słucha, jest Bartek, Ola, jest tutaj Kacper, siemanko. W takim razie wszystkich tutaj przybijamy piątkę i zachęcamy do głosowania w kolejnej parze. Alternator trwa do 19 na 97.1 FM. Jeszcze macie wpływ na naszą playlistę, jeszcze można zagłosować, a także może coś zaproponować. Mamy chwilę, możemy wykorzystać tych wiele możliwości.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Zbliża się 18.30, Wojciech Kopacz.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Zaskakujące znalezisko pod Grunwaldem. Drony z AI atakują Ukrainę. Sukces polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy.
5: Wiadomości.
4: Pod Grunwaldem znaleziono kilka średniowiecznych monet. To 7 groszy praskich i 3 kolejne monety, które są częściowo zniszczone i trudno je zidentyfikować. Według ekspertów grosze praskie były w XV wieku bardzo popularnym środkiem płatniczym, dlatego trudno ustalić, czy mogły one należeć do rycerzy krzyżackich, czy może polskich. Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Grey ocenia, że znalezisko to wielki rarytas i dodaje, że monety odkryte zostały w rozproszeniu, tak jakby ktoś zgubił je, uciekając z rozciętą sakiewką. Po konserwacji grosze praskie mają trafić do gablot Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Kierowany przez AI rosyjski dron zabił troje cywilów w ukraińskim Zaporożu. Wynika z doniesień New York Timesa. Według dziennika to pierwszy przypadek ofiar spowodowanych przez broń autonomiczną. Dron miał wybrać swój cel sam za pomocą sztucznej inteligencji sterowanej przez mikrokomputer amerykańskiej marki Nvidia. To urządzenie powszechnie dostępne na rynku, jednak objęte zakazem eksportu do Rosji. Autonomiczne drony są stosowane również przez Ukrainę. O wykorzystywaniu takich maszyn w atakowaniu celów na Krymie wspomniał już były ukraiński szef obrony Michajło Fedorow. Polityk utrzymywał jednak, że w trakcie uderzeń ukraińskich dronów AI nie zginął żaden cywil.
5: Sportowy kampus.
4: Przenosimy się do Stambułu. Tam Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polskie siatkarki pokonały Łotwę 3-1. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego. A już jutro Polki zagrają ze Słowenią.
5: Pogoda.
4: Jutro w Warszawie zachmurzenie na ogół małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby. Duże zachmurzenie tylko na północnym wschodzie kraju oraz krańcach południowych, okresami. Tam okresami też opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Rano na północy kraju wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum kraju, do 24 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. O szczegółach pogody w środę mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
6: Środa zapowiada się jeszcze bardziej słoneczna i pogodna, ale najchłodniej pozostanie na północnym wschodzie, tutaj około 19 stopni. W centrum temperatura wzrośnie do 21-23, natomiast najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25-26 stopni.
4: Po więcej informacji zapraszamy na stronę imgw.pl.
5: Campus.
7: Same sztosy. After the tailspin, they'll find a flight simulator. Load it into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it. Right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. No, this could just be fabricated in a back lot in LA with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence. I'm too confident to miss, because it isn't about experience. If your numbers have come in, I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Często słyszy się opinie, że w dzisiejszej dobie nie ma porywających celów, zadań mobilizujących młodzież do wysiłku, ofiarności, poświęcenia i zaangażowania. I odpowiada to prawdzie.

jest, że często nie potrafimy w naszej codziennej pracy zrozumieć jako istotnej części wysiłku całego społeczeństwa, jako istotnego wkładu.

0: i życia zmienia.
1: Kogo posłuchamy, decydujcie w tym momencie. 228-2772-05 i 886-971-971. Ten drugi numer przyda nam się w tym momencie na WhatsAppie. Będę czekał na odpowiedzi poprawne i niepoprawne tradycyjnie w konkursie, w którym trzeba będzie jak zwykle wskazać wykonawcę i tytuł. Za chwilę usłyszycie fragment numeru, ale pozbawiony on będzie wokalu. Na ułatwienie, dla ułatwienia mogę dodać, że ten sam fragment pojawia się w tym utworze dość często i można go jakoś tam skojarzyć, więc to nie będzie turbo problem nie mieć tego wokalu. No ale mówię za siebie, a posłuchajcie tego.

I pyk. Wydaje mi się, że to kolejny klasyk elektroniki. A kto go wykonuje, jak się nazywa ten numer? 886-971-971. To moje pytanie do Was. Radio Campus. Same sztosy.

No pyk, oczywiście, że chodziło o zespół Royksop i numer What Else Is There. Nie wiedziałem, a sprawdziłem. Ponoć Royksop oznacza purchawkę, w sensie grzyba. Jest to coś, czego nie wiedziałem. No i warto się czegoś nowego nauczyć. Marcin na przykład napisał też, a propos gaciego mózgu, który pojawił się w numerze Holaka i Lordofonu, że istnieje takie pojęcie z pogranicza psychologii regulacji emocji. To też ciekawe. I przy okazji pozdrowienia lecą do Bobolic w zachodniopomorskim. Tak Marcin napisał, że alternator to jego obowiązkowa pozycja. Bardzo się cieszę w imieniu całego zespołu. Po prostu wysyłamy wielkie pozdro. Alternator kończy się dziś, ale powróci on jutro. Między 17 a 19 to znów wy będziecie wybierali, co gramy na 97.1 FM i na Radio Campus FM. I zostańcie z nami, bo po wakacjach powraca Kasia Wojtasik z magazynem muzycznym. Zachęcam, posłuchamy, co tam na playliście Kasiowej się w trakcie ostatnich tygodni znalazło. Po 20 również wypoczęty Marcin Kuc w audycji Jaja w Kuchni. Zachęcam, będziemy rozmawiali znów o jedzeniu, o gastro. Wspaniałe rzeczy. Za 8 minut 19, dzięki za ostatnie 2 godziny, Piotr Tupuliński. Zachęcam do pozostania z Radiem Campus. Pa!

0: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

Take the Night, Cats and Dogs i Drew Hall, dzięki którym dzisiejszy magazyn muzyczny zaczął się bardzo lekko i tanecznie. A gdyby w radiu dało się pokazać klip do tego utworu, to zaczęlibyśmy także z uśmiechem. Polecam zerknąć na taki bardzo VHS-owy, sentymentalny, polski, ale też robiący ciepło na sercu obrazek do tego utworu. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Zapraszam do 20. Nazbierało się mnóstwo sierpniowych premier i singlowych, i płytowych. Będziemy systematycznie i z radością brnąć przez nie do godziny 20. Chociaż to słowo brnąć może zakłada, że mamy jakieś trudności z przyjmowaniem tego, co nowe. Jeśli takie występują, to dotyczą głównie ilości tego, co ukazuje się w ostatnich dniach i tygodniach. Wracamy, trzymając się tego jasnego i słonecznego klimatu Cats and Dogs, do zespołu, który właśnie z taką aurą kojarzony jest nie tylko na nowym albumie Sunshine, ale też na wszystkich poprzednich. Jungle.

one tak zawsze razem. Najpierw we wspólnym domu, a potem na kolejnych tworzonych wspólnie płytach. Siostry eBay rzadko stosunkowo wydają albumy, więc warto odnotować, że pod koniec czerwca ukazał się Offering, a z niego przed chwilą Harry Harry. Ta płyta dopiero przed nami. 4 września nowy album Corto Alto.

I Lied, You Lied, tak rzecze George'a Smith na nowej płycie. What Are The Odds od minionego piątku. Ten album w całości już do odsłuchu. Pojawiają się też daty w kalendarzu koncertowym Georgii. Nie ma na nich Polski na razie, ale jest Berlin jesienią, jeśli ktoś ma ochotę, i zapowiedź większej europejskiej trasy koncertowej w 2027 roku. Bonobo trochę odwrotnie. Nie wydał jeszcze nowej płyty, ale jest data 11 września, Distance in Static, taki tytuł będzie nosił nowy album. I jest też bardzo dużo dat koncertowych. To dobra wiadomość. Gorsza część tej wiadomości, że wszystkie odbywają się w Ameryce Południowej, przynajmniej te zaplanowane na końcówkę 2026. Ale wiele tysięcy kilometrów dalej możemy wspólnie posłuchać nowego singla Always on Your Side.

niewielu gości pojawia się na ostatniej płycie Kelly, New Avatar, ale warto odnotować obecność Pink Panthers i to moim zdaniem bardzo udane dziewczyńskie połączenie w numerze nazwanym The Bridge. Actress przed nami, a potem jeszcze fragment nowej płyty Over Mono.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama.

Wybrałam chyba najmniej energetyczny utwór z Pure Devotion, czyli ostatniego albumu Overmono. Są tam i takie, chociaż zdecydowana większość sprowokuje was do tańca. Myślę, że taką receptę na łączenie tanecznego z nietanecznym, albo podobną, przyjął też Envy na albumie Wyszymory. My będziemy grać tym razem z tej części jednak bardziej tanecznej.

To Saturn z prześwietnym singlem zapowiadającym listopadową płytę. Polski zespół złożony z muzyków, których znacie na pewno z wielu innych składów. Te twarze, gwarantuję, migały wam na scenach wielokrotnie. Myślę, że gdyby każdy z tej trójki wziął takie solidne, wolne w najbliższym tygodniu albo chociażby na najbliższy weekend, to polski kalendarz koncertowy ległby w gruzach albo przynajmniej mocno się posypał. Wuja HZG, Rafał Dudkiewicz i Miłosz Oleniecki, czyli Saturn, z zapowiedzią kolejnego albumu na jesień. I taką samą obietnicę, a propos jesiennej płyty, składa też Romer. His mind is now yours. What do you want?

to z Sekwy, a w zasadzie z albumu Sekwa, może tak powinnam powiedzieć, Kacpra Krupy, saksofonisty, którego znamy i pamiętamy między innymi z albumu Taxi, Łona Konieczny Krupa, ale też ze składu Siema Ziemia i wielu innych działań, a w końcu też z poprzedniej solowej płyty, która nazywała się First Snow. Sekwa, czyli drugi album, pojawił się całkiem niedawno i wtedy też Kacper przejął audycję You Know Me Radio, więc kto ciekawy jego selekcji muzycznej i opowieści, zachęcam, żebyście sprawdzili podcast You Know Me Radio właśnie. Zbliżając się do końca magazynu muzycznego, przejmą tutaj władzę dziewczyny. I to takie dziewczyny, które stawiają, można by rzec, na spokój. Najpierw będzie Laura Mish z ostatniej płyty, a kończyć będziemy świeżutkim numerem polskiej wokalistki i gitarzystki. Ta gitara będzie miała szczególne znaczenie w numerze nazwanym Amazing World autorstwa Oli. Kasia Wojtasik, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Polskie Radio Campus.
1: Jaja w kuchni.
2: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta. A dzisiaj rozmawiamy z osobą, która nie tworzy gastronomii tego miasta, bo tworzy gastronomię całego świata, można tak powiedzieć.
3: Wow.
2: Cześć, Huen.
3: Cześć.
2: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jesteś wielką gwiazdą internetu.
3: Wow, przesadziłeś. Ale miło, miło, dziękuję.
2: Ja bym chciał się słyszeć, bo ja się nigdy nie słyszę w tych słuchawkach. O, słyszę się, dobrze, fajnie, dziękuję. Dziękuję bardzo, prawdziwe gwiazdorstwo mi się włączyło. Realizuje nas Tomek Paziewski i jeden tajemniczy realizator, bo my cały czas uczymy tutaj młodzież, ale nie zawsze możemy podać ich nazwiska, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie się nauczyć realizować audycje radiowe, to jest najlepsza audycja, bo w niej cały czas dzieje się chaos. Moja droga, opowiadasz na swoim Instagramie i na TikToku również, podejrzewam.
3: No, coś tam rzucam.
2: No, ja wrzucam na TikToka to samo, co na Instagram. Wchodzę,
3: no,
2: wrzucam i uciekam stamtąd.
3: Tak, dokładnie. Czasem zapominam nawet właśnie o tym.
2: O życiu Wietnamki w Polsce, a w zasadzie Polki z Wietnamu w Polsce.
3: Można to tak powiedzieć. W sumie siedzę w Polsce od trzeciego roku życia, więc to już takie powiedzmy 30 ponad lat. Bardziej mi bliżej Polski niż Wietnamu.
2: Mhm.
3: Więcej ci powiem o Polsce niż o Wietnamie. No chyba, że mówimy o jedzeniu. No to wtedy ewentualnie.
2: No właśnie, najbardziej mi się podobają filmy, które ty pokazujesz o tym, co jako dziecko jadłaś w Polsce. No bo teraz tak naprawdę na każdym rogu mamy dostępność, przynajmniej w Warszawie, mamy dostępność azjatyckich produktów, czy wietnamskich właśnie, czy chińskich, czy japońskich, tajskich. Tak naprawdę możemy sobie myślę, że tutaj jakbyśmy zaczęli szukać to w promieniu kilometra znaleźlibyśmy, nie wiem, chociażby pod mostem Poniatowskiego znaleźlibyśmy sklep, w którym bez problemu kupilibyśmy sos ostrygowy, sos rybny.
3: Wszystko. Ogólnie cały świat.
2: Wszystko, cały świat, a zwłaszcza Azję południowo-wschodnią. I jak to było, jak byłaś dzieckiem?
3: Słuchaj, wiesz co, jak byłam małym dzieckiem, to na tyle pamiętam, że jakoś ten sos rybny zawsze był u mnie w domu.
2: Uh-huh.
3: Zawsze był. Później właśnie, jak zaczęłam tworzyć content, zapytałam się cioci i tam mamy, że w sumie jakim cudem mamy w domu. No to prosta odpowiedź. Albo było przywożone w walizkach z Wietnamu lub z Niemiec. Bo jak się okazuje, to w Niemczech i w Pradze od wczesnych lat już były sprowadzane azjatyckie produkty. No i tą drogą po prostu trafiały do Polski. No ale najczęściej były przywożone po prostu w walizkach.
2: Gdyby to się rozwaliło w takiej walizce, to kontaminacja, zamknięte lotnisko, masakra.
3: No oj tam.
2: Oj tam.
3: Nie, no przy sosie rybnym jeszcze nie.
2: No zależy właśnie, jaki sos rybny.
3: Prędzej przy durianie. Chciałam go tu przywieźć, ale nie pozwoliłeś mi.
2: Wiesz co, no...
3: To wtedy tak,
2: mogłoby
3: wtedy
2: być
3: by było.
2: Ciężko. Niestety nie jesteśmy tutaj sami. Przychodzą tutaj inni ludzie. Jest audycja po nas, jest audycja jutro.
3: Nie, właśnie pamiętam, że próbowaliśmy raz przywieźć duriana z Wietnamu i to było tak, że oczywiście, że nas zatrzymali na sprawdzenie walizki. Oczywiście, że jak tylko otworzona została walizka, to pierwsze pytanie Straży Granicznej było: ej, czy gaz przecieka? Czy powinniśmy zadzwonić po jakieś służby, które powinny to sprawdzić? Bo czuję gaz. I po prostu ja, na szczęście to nie była moja walizka, to była walizka znajoma, więc ja szybko tylko po prostu swoje rzeczy zabrałam i uciekłam.
2: Fantastyczne.
3: Ale, tak, no ale słuchaj, no sos fermentowanych krewetek. To był hit. Ale wiesz co, wydaje mi się,
2: Był tutaj Bartek Borowski z Ahana przyniósł to i robił som tam z czegoś takiego tutaj.
3: I
2: no
3: co?
2: No była masakra,
3: no
2: ale
3: właśnie.
2: Wiesz co, w poprzednim studiu, które było na Bednarskiej, pamiętam, że panowie z Dogi Doga jeszcze, czyli to już takie, wiesz, prehistoria, przynieśli plancze i smażyli ośmiornicę w ogóle, wiesz, krewetki, jakieś takie rzeczy.
3: Ośmiornica przy tym,
2: tak,
3: to
2: tylko, że zobacz, to studio jest zrobione dosyć z nowoczesnych materiałów. Tam to było włożone filcem. Filcem był włożony również ten stół, który z tamtego studia tutaj przyjechał.
3: No to okej, dobra.
2: I ten zapach siedział w tym, ale my w tamtym studiu smażyliśmy z Jackiem Rejmanem z polskich steków ribeye. Z magicznym składnikiem robiliśmy tosty z kimchi. Także ja w pewnym momencie dostałem zakaz. Zakaz puszczania piosenek skutera i zakaz smażenia,
3: ciężkich
2: smażenia czegokolwiek. Dlatego dzisiaj będziemy jedli desery, ale mam dla ciebie niespodziankę. Czy wiesz, że jest jest Sherry Sherry Lady po wietnamsku?
3: No, oczywiście.
2: Tak?
3: Wychowałam
2: lubisz?
3: Się na
2: no
3: tym.
2: To gramy, proszę państwa, Jenny May, jeśli dobrze powiedziałem, przeczytałem.

0: Jaja w kuchni.
1: Moi drodzy, to są Jaja w kuchni, Sherry Sherry Lady po wietnamsku za nami. Jeżeli słuchacie co tydzień, to oczywiście znacie ten utwór, bo on już był grany, tak samo jak City Pop z Japonii leciał w tej audycji. Bardzo dużo dziwnych utworów leciało w tej audycji, bo ta audycja za półtora miesiąca skończy 10 lat, moi drodzy. 10 lat jestem w Radio Campus i przepytuję ludzi, którzy mówią coś o jedzeniu. Ostatnio mniej zapraszam osoby prowadzące restauracje, bo mam wrażenie, że te restauracje w Warszawie wszystkie wyglądają tak samo. Masz takie wrażenie, że...
2: Słuchaj, że ja prowadzę Polwiet. O co ci chodzi?
1: No właśnie, jaki Polwiet?
2: No jak to jaki Polwiet? Bary azjatyckie.
1: No, opowiadaj.
2: Nie no, a co ja mam ci opowiedzieć? Bary azjatyckie, jak doskonale wiesz, jest ich bardzo dużo w całej Polsce już, bo w sumie zaczęło się od lat 90. I no tak naprawdę praktycznie każdy jest taki sam. Zawsze jest, wiesz, ta suróweczka, zawsze jest ryż. Sos słodko-kwaśny, sos pikantny, sambalik, no to, te wszystkie rzeczy, no one się powtarzają.
1: Wiesz, ja brałem udział dawno, dawno temu w projekcie Bar Mleczny Kokosowy.
2: Pamiętam.
1: Był polwiec z pomysłem na to, żeby była guma turbo, stare roczniki, tak. Bravo, cerata, tylko ludzie nie kumali w ogóle tego pomysłu i myśleli, że to jest bar mleczny.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że może nie wstrzeliła się w dobry moment, gdyby może. Na przykład w tym roku to zrobiła, tak. To może to by przeszło. Bo trochę za wcześnie został wprowadzony ten projekt, nazwijmy to, czyli te sentymenty. Mam wrażenie, że rok 2026 to jest konkretny powrót do sentymentów. I może wtedy by to weszło, no bo w sumie to jest trochę taki bar mleczny wietnamski.
1: Tak. I to właśnie kule w żelu były, chrupiący kurczak.
2: Gorący półmisek,
1: fantastyczna
2: wszystko
1: sprawa.
2: Wszystko zalane.
1: I ta suróweczka, jak ją się robi w ogóle?
2: To jest po prostu kapusta, kapusta, marchewka, ocet, cukier i odrobina soli. A i jeszcze troszkę oleju i tyle.
1: No i gdzie, co jest azjatyckiego w tym do cholery, no?
2: Pytasz się mnie? Ja nie mam pojęcia. Słuchaj, ja już dostałam tyle razy pytanie na temat polwietu i tych dań, które tam są serwowane. I taka jest prawda, że praktycznie żadne danie tam nie jest odzwierciedleniem kuchni wietnamskiej.
1: Ja w ogóle myślę, że ambasada Polski w Wietnamie powinna robić tam pokaz tego, czym jest polwiet, bo to jest fenomenalne.
2: Tak, dla mnie to jest fenomenalne, bo tak jak mówię, dostaję tak często pytanie, czy ja na co dzień jem kurczaka chrupiącego w domu? Ja tak nie. Ja w ogóle nie jem kurczaka chrupiącego. Jeśli już to schabowy, ale nie chrupiący. Dla mnie chrupiący to jest... To nie jest w ogóle wietnamskie. W ogóle w wielu knajpach to się nazywa kurczak tajski. Po tajsku, tak?
1: A.
2: Bo to jest chyba coś związanego z Tajlandią.
1: Oj, powiem ci, że bardzo ciekawe w takiej sieciówce, znaczy teraz sieciówce, miejscu które serwowało kuchnię tajską, zostało sprzedane większej grupie. Teraz jest sieciówką. Nowy właściciel powiedział: Wietnam, Tajlandia, to samo. 1000 kilometrów pomiędzy.
2: To znaczy, powiem ci tak. Południe ma kuchnię bardzo podobną do Tajlandii. Północ już jest kompletnie inna. Tak. No ale południe, no bo jest jakby blisko Kambodży, Laosu, Tajlandii, no to są powiązane jakby elementy, ale północ to już jest kompletnie coś innego.
1: No ale to jest tak jakby porównywać kuchnię Łotwy z kuchnią Portugalii. No,
2: no to coś na tej zasadzie, tak. Są elementy, ale tak, no w Tajlandii nie ma zupy pho, no. To nadal jest jakby no ten największy wyznacznik, tak, nie ma zupy pho.
1: Wiesz, że ja zupę pho pierwszy raz zjadłem, jak się przeprowadziłem do Warszawy w 2013 roku, bo mieszkałem we Wrocławiu i tam w ogóle nie było wietnamskiej diaspory.
2: Właśnie.
1: Kompletnie, praktycznie w ogóle nie było. Tam nie istnieje polwiet. No, teraz już tak, no bo oczywiście, wiesz, wszystko
2: się... Zastanawiam się właśnie,
1: wszystko się zmniejsza. Tam jest bardzo dużo Koreańczyków ze względu na to, że LG i wszystkie firmy dookoła się pojawiły, więc tam Azja pachnie kimchi, ale zupę pho zjadłem tak naprawdę pierwszy raz w Warszawie.
2: Ale taką prawilną?
1: Prawilną, oczywiście, że tak.
2: No ja, słuchaj, taką prawilną zjadłam chyba zupę pho mając 10 lat. No może przesadziłam, 8 lat będąc w Wietnamie, a w Polsce bliżej 10 lat, gdzie już mieliśmy wszystkie składniki.
1: Okay.
2: Wszystkie konkretne składniki do zupy pho. No to chyba wtedy rodzina ewentualnie robiła.
1: No właśnie, bo w Warszawie można zjeść zupę pho, taką prawilną, w bardzo wielu miejscach. No pierwszym, które przychodzi na myśl, jest Bakalarska. No ale...
2: To jest stadion. Kiedyś to
1: stadion.
2: Czasy stadionu,
1: no właśnie, ja się na stadion nie załapałem, więc dla mnie to są tylko jakieś legendy, rzeczy, które rodowici warszawiacy opowiadają mi i ja tego słucham i nie
2: wiesz
1: wierzę.
2: Wiesz co, to jest właśnie zadziwiające, że w latach 90. stadion już funkcjonował i to tak konkretnie funkcjonował i tam były właśnie sklepy azjatyckie, gdzie można było kupić te właśnie sosy rybne, ryż
1: wiesz,
2: i tak dalej.
1: Skąd ten polwiec się wziął do cholery, jeżeli to wszystko było? Jeżeli
2: ale
1: można
2: no słuchaj, było dostępne, ale to były bardzo drogie produkty. Natomiast polwie to miała być konkurencja dla parów mlecznych, czyli wiesz, no, niska cena, dobrze zjeść, przecież nawet my w domu nie jemy na przykład na jednym talerzu, wiesz, połączenie właśnie surówki, ryżu i powiedzmy chociażby mięsa, tak?
1: Odbity ryż z miseczki.
2: Dokładnie. My mamy po prostu wszystko oddzielnie to położone, więc jak dokładnie jakby polwie to jest odzwierciedlenie kuchni wietnamskiej dla Polaków. No bo lata 90. to też jeszcze przecież azjatycka kuchnia, to dla Polaka było coś, wiesz, wow.
1: Jakaś, no tak. jakieś coś... A sushi fe, bo surowa ryba.
2: No właśnie, sushi kiedy doszło do Polski?
1: Wiesz co, no tutaj mi się przypomina film Poranek Kojota i nie mogę całe życie sushi. I wtedy to był rok 2001 i to już wtedy, to wtedy było. Była jakaś taka zajawka pod koniec lat 90. pamiętam w Klanie, pokazywali, to był chyba Tomo na Krucze i tam na łódeczkach różnego.
2: No Tomo to też jest moja pierwsza knajpa z sushi w ogóle, gdzie je spróbowałam. Mhm. Ale to już jak byłam w liceum.
1: A masz świadomość, czy w krajach ościennych też istnieje ich emanacja polwietu, czy nie wiem, jest Czechwiet?
2: Wiesz, że coś jest? To znaczy wiem, że w Niemczech...
1: Smażony ser z ryżem.
2: Wydaje mi się, że chyba nie jest... Dlatego dla mnie zawsze jakby w Polsce to jest fenomen, no. Bo jadąc do Niemczech czy właśnie do Czech, nie spotkałam się z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym. To znaczy, wiesz, no, były coś na zasadzie podobnego dania, ale bardziej w stronę chińskiego niż wietnamskiego. Tam na przykład nie było na stołach sosu słodko-kwaśnego. Dla mnie no, ten sos słodko-kwaśny to jest kompletny fenomen.
1: No tak, to, i to, znaczy,
2: to jest, słuchaj, owoc...
1: To jest zło, ja tego nie cierpię.
2: To jest zło,
1: to mi się
2: ale...
1: klei do wszystkiego.
2: Ale ile osób się na tym wychowało?
1: No tak, jest
2: ile osób się
1: sentyment.
2: Dorostało na tym, wiesz, a to jest po prostu marchewka, jabłko, czasami banan, też trochę octu i cukier.
1: I cukier.
2: No i zagęszczacz, czyli no, skrobia. Dosłownie kisiel.
1: Kisiel, no.
2: Kisiel, no. Ale...
1: Ale ostry.
2: Nie, no ten to jest słodko-kwaśny,
1: cholera, no tak.
2: No pikantny już jest bez marchewki. Tam idzie po prostu sambal. No nie, no nie będę zdradzała wszystkich przepisów.
1: Dobrze, za chwilę będziemy próbowali tych deserów, które tam są. Mam nadzieję, że będą pyszne. A teraz, moi drodzy, jeżeli było po wietnamsku Sherry Sherry Lady, to teraz po polsku La Isla Bonita, Krzysztof Antkowiak.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Tak, dokładnie. Morski koń gryzie w dłoń, chce być krabem u twych stóp. Jacek Cygan chyba jest autorem tego przykładu, jak zresztą wszystkich największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej tego okresu. Dlaczego twój profil nazywa się gao.food?
2: Wiesz co, w ogóle gao to znaczy ryż. A pomysł na nazwę zrodził się w ogóle, bo moje knajpy mają nazwę Gao, Bar Gao. Mhm. I już nie chciałam, wiesz, już stwierdziłam, że jak już mamy Gao, to po prostu nazwę też tak mój profil.
1: A, czyli chciałaś lubię. Po prostu się promować.
2: No nie do końca, po prostu lubię tą nazwę. Miałam w ogóle dziecko też nazwać w domu przezwiskiem właśnie Gao, ale już byłoby tu za dużo
3: dobrze,
2: tego.
3: Powiedzmy, czy ja chrupię.
2: Chlebowiek czy kokos?
3: Jedno i drugie.
1: Ten jogurt jest pyszny. Z czego on jest w ogóle?
2: No to jest po prostu wietnamski jogurt. To jest jogurt zwykły, zmieszany oczywiście z mlekiem skondensowanym słodkim.
1: Czyli to nie jest jogurt z cukrem, to jest jogurt z mlekiem skondensowanym.
2: No ale nadal jest cukier.
1: No tak.
2: Musi być ten słodzony.
1: Jest pyszne.
2: No jest właśnie po prostu zmieszane, nie pamiętam czy jest mleko, ale jest na pewno właśnie jogurt zwykły jako baza, mleko skondensowane słodkie, właśnie chyba mleko, no i później musisz inkubować, tak, ten jogurt, żeby po prostu nabrało tą konsystencję.
1: Czyli podobnie jak się robi creme fraiche, zaszczepia się śmietanę maślanką.
2: Dokładnie.
1: Widzisz? Jestem mądry chłopak, więc coś tam...
2: Ja nie znam tej nazwy, ale dobra.
1: Coś tam wiem. Jestem bardzo zaskoczony ze względu na to, że ja zawsze pomijałem te różne słodkie desery w miejscach typu właśnie sklepiki na Bakalarskiej. Zastanawiałem się, czy one są robione tutaj, czy one przyjeżdżają przez pół świata. Jak myślisz?
2: Nie, no te takie, to one są na bieżąco cały czas robione. No. Na potrzeby po prostu też głównie Wietnamczyków, no bo wiesz, jednak jest bardzo dużo tutaj Wietnamczyków w Warszawie, którzy no bardzo tęsknią za wietnamskimi smakami, więc zaczęli robić właśnie taką garmażerkę, właśnie wrzucać do sklepów azjatyckich i tym właśnie desery.
1: No ja bardzo często zajeżdżam o godzinie 20:54 do Sun Parku w Piasecznie po krewetki do Woła i tam biegnę przez cały sklep, bo wiem, że są na samym końcu. Pyk, biorę, bo tam są po prostu najlepsze i w najlepszej cenie. Obrane, bez pancerzy, bez
2: niczego. Musisz po prostu wrzucić i jesz.
1: Tak, wrzucić i jesz. I dużo białka i fajnie. To ma dużo białka, jak myślisz?
2: Złej osoby pytasz, wiesz?
3: Czego?
2: Ja i białko, w ogóle jakieś, wiesz, kalorie, nie kalorie.
3: Ja jestem sportowcem, to muszę wiedzieć.
2: A ja nie mam wiedzy, chociaż, chociaż słuchaj, byłam na technologii wyżywienia człowieka. Ale szybko.
1: Z czego to zrobione? Nie wiem.
2: No, byłam słuchaj pół roku tylko, czy tam rok, daj mi spokój. Później już zrezygnowałam, stwierdziłam, że to nie dla mnie jednak.
1: To ja byłem na zarządzaniu na magisterskich i się wyrzuciłem z ostatniego semestru.
2: Na zarządzaniu też już byłam. No. Ja byłam na czterech kierunkach.
1: Zarządzamy czymś? Ja zarządzam...
2: swoim czasem nawet.
1: Zarządzam lepo. Swoim czasem, nie potrafię tego robić.
2: Ja też nie.
1: No dobrze, czyli co? Ty sprzedajesz ludziom polwiet?
2: Przydaje ludziom polwie.
1: A prawilne fo też?
2: Prawilne fo jest prawie prawilne.
1: Co, wegetem?
2: Nie, ale jest robione na kościach wieprzowych i wołowych. Są tam przyprawy typu właśnie kardamon, anyszy i cynamon. Jest wiele, tylko po prostu nie jest tak intensywne jak w takich typowych knajpach, które specjalizują się w zupach fo. Bo tam to jest, wiesz, tak wszystko intensywnie, wszystko dużo. A u nas to jest, wiesz, no czasami musimy zrobić jeszcze oprócz zupy fo z wołowiną, na przykład z kurczakiem, więc już trochę smak inny.
1: Albo wegańską.
2: No, wegańska. No. Więc jest jedna baza jak coś.
1: Wegańska też jest na kościach.
2: No nie, wegańska, proszę cię, nie, wegańska już jest na wodzie. Na wodzie z przyprawami. Żeby nie było. Nie no, wiesz, robimy...
1: Długo gotowane tofu.
2: O, co masz do tofu?
1: Nic, właśnie, gdzie kupić dobre tofu? Bo o to, o takie rzeczy ludzie pytają.
2: W sklepach azjatyckich, ale takich prawilnych, najczęściej Bakalarska, Marwilska, chociaż teraz...
1: Marwilska chyba spłonęła.
2: No, ale jakieś sklepy są.
1: Tak?
2: Tak. wiesz, są te tymczasowe budki i tak dalej. Mhm. Ale teraz nawet na mieście jest bardzo dużo sklepów azjatyckich, takich prawilnych, gdzie można wejść, zapytać o tofu i to musi być tofu bez opakowania. Takie wiadra, gdzie sprzedawca podaje.
1: Takie i tak kostki. Można poznać, że to jest prawilny sklep azjatycki?
2: Dokładnie.
1: Jest wiadro z tofu.
2: Tak, że mają świeże tofu.
1: I zawsze stoi na podłodze.
2: No nie, nie przesadę. Jest w lodówce. Musi być w lodówce, więc nie jest na podłodze. Chociaż, tak. Dobra, tak, ale to jest tymczasowo, rano.
1: Dobrze, powiedziałaś coś ciekawego, przynosząc te słodycze, garmażerka.
2: Garmażerka.
1: No bo garmażerka, ja jestem psychofanem garmażerki, która jest w Józefosławiu, znalazłem ją zupełnie przypadkowo, jadąc z lasu, jak się zgubiłem, zobaczyłem kolejkę. No po prostu knedle, ja biorę krokieta jako baton proteinowy, idę do lasu z psami, fantastyczna sprawa. No ale to są tradycyjne polskie smaki robione przez sympatyczne panie z Ukrainy. A garmażerka wietnamska?
2: Przez panie Wietnamki.
1: I co tam można zjeść?
2: Najczęściej Sajgonki. Sajgonki. Nie, ale teraz na przykład też są produkowane te szynki wietnamskie, wiesz, te takie w tych liściach, takich zawinięte, zielone. Tam na przykład fermentowana wieprzowina, fermentowana wołowina, co tam jeszcze? Ostatnio często kupuję marynowane pakłażany. Mhm. Takie małe.
1: Te małe.
2: Co tam jeszcze zdarza mi się kupować? Jakieś kukurydza smażona z krewetkami, takimi mini krewetkami na słono. Na pewno pączki wietnamskie z mąki ryżowej i w środku jest fasola mung. No sporo tego. Naprawdę trzeba tam się wgłębić. Też są te naleśniki ryżowe. Mhm. Dużo tego. Mm-hmm. Nie każ mi wszystkiego wymieniać, bo jest tego dużo.
1: Jakbym nie zjadł teraz tego cudownego jogurtu zaszczepionego skondensowanym mlekiem, to bym pewnie był głodny, ale już...
2: Chciałam ci przywieźć łapki, ale nie było. A no właśnie, też można łapki znaleźć. Takie już wyjęte z kości, zrobione, nie wiem, na przykład często jako sałatka z mango.
1: Czyje łapki?
2: Kurze łapki.
1: Kurze łapki bez kości?
2: Bez kości. Czyli taka skórka sama. No nie? Kolagen.
1: Kolagen?
2: Białko.
1: No.
2: Nie, no naprawdę dużo tego można znaleźć właśnie w tych sklepach, takich większych, w lodówkach, na ladzie. Mnóstwo tego jest. Warto zapytać. Od razu powiedzą, co to.
1: Okej, zaczęłaś w ogóle od sajgonek, to do tego jeszcze wrócimy, bo masz fantastyczną rolkę na temat tego, że sajgonki to trauma. Teraz w zasadzie państwo słuchacie od 10 lat tej audycji, zapewne prawie wszyscy z was. Wiecie, że gramy bardzo często bardzo dużo nowej polskiej muzyki, nowego polskiego hip-hopu, tylko cholera, ciężko jest zagrać nowy polski hip-hop, bo tak, polski hip-hop robiony przez młodzież, no to ci, co mówią czest na rasę, no tak, nie mówią tak, wiesz, ma tak wywalone, te brokuły, ta. No to wiesz, ja nie mogę tego wam zaprezentować, bo ja szanuję słuchaczy, ale gdybym chciał zagrać tych, których pamiętam, jak słuchałem jako nastolatek, no to też nie da się tego słuchać, tego, co oni robią teraz, kiedy próbują właśnie dotrzeć do młodzieży. Chyba, że przyjdzie duża marka, która zatrudni dużą agencję sieciową i ktoś 40-paroletni kreatywny zrobi brief raperowi, jak ma zrobić utwór, no to wtedy robi fajny utwór. Tylko niestety ten utwór zazwyczaj jest użyty do promocji alkoholu, więc sorry, ale takiego frajerstwa nie będziemy promować. Ja zresztą wam tutaj na antenie opowiadałem o tym, że odmówiłem ostatnio reklamowania piwa, więc kupujcie koszulki jaja w kuchni, żebym jakoś mógł żyć, pyk. Ortega Kartel, Gruby Mielski, o tym, jak to kiedyś było fajnie i jak rap łamał serce.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: W międzyczasie dostałem dużo wiadomości z pytaniem, gdzie te koszulki są. Na stronie dziedzica pruskiego, dziedzic pruski. Jeden młody widz filmu z korkami z Ewą Ekwą sprzed paru tygodni myślał, że dziedzic pruski to jest jakaś promocja Niemiec. No, poedukujcie się naprawdę, o co chodzi. Z kodem Wielkie Jaja macie wielki rabat. Widzisz? Autopromocja. Przy okazji jeszcze pytaliście o muzykę, czy wróci muzyka fajna, taka jak La Isla Bonita i Sherry Sherry Lady po wietnamsku. Będzie jeszcze coś dla fanów polskiej muzyki rozrywkowej początku lat 90. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy nie lubią hip-hopu, bo tacy również się zdarzają. Chłen, która prowadzi gao.food na Instagramie, opowiada o swojej traumie. Piękne wejście. Twoją traumą są sajgonki.
2: Tak, moją traumą są sajgonki. Całe życie z sajgonkami. Słuchaj, no, tak się jak się okazuje, ja w gastronomii jestem od najmłodszych lat. Ze względu na to, że rodzina miała bary azjatyckie. Mhm. Nie w Warszawie, a wyobraź sobie, że w Tarnowie.
1: Okej, okay. Tam są ładne budynki.
2: Ja już nawet nie pamiętam, jak to wygląda. I to były właśnie jeszcze lata, początki lat 90. Słuchaj, wyprawa do Tarnowa 6 godzin.
1: No.
2: No i tam zawsze odbywała się masowa produkcja sajgonek. No bo sajgonki, najłatwiejsza rzecz, wszyscy lubili od najmłodszych do najstarszych, więc były non-stop robione. I już wtedy ten zapach tych sajgonek utkwił mi w głowie. No ale co dalej? No dalej, jak trochę podrosłam, no to w domu ja byłam osobą, która zawijała te wszystkie sajgonki. W domu, na szczęście, nie w knajpie, bo w knajpie to stwierdzili, że zawijam tak brzydko, że mam nie podchodzić. W domu zawsze byłam osobą, która musiała zawijać te sajgonki, no bo byłam najmłodsza, bo przecież trzeba się nauczyć, bo nie miałam telefonu w tamtych czasach, więc coś trzeba było robić, więc zawijałam sajgonki.
1: Nie miałam telefonu, trzeba było
2: zająć dziecko czymś, więc sajgonki.
1: Dzisiaj tablet, kiedyś sajgonki.
2: Dokładnie. Żebyś wiedział. No i później, mniej więcej w 2016 roku, z bratem otworzyliśmy właśnie knajpy. No i na początku i ja, i on robiliśmy, tylko my. Mhm. Tylko my, więc tam pomagałam mu na kuchni. No to kto zawijał sajgonki? Oczywiście, że ja. No ale na szczęście tak brzydko zawijałam, że w końcu stwierdził, że...
1: Ale co, wypadało?
2: Co wypadało? Nie, farsz. Nie wypadało, nic nie wypadało, tylko po prostu, wiesz, każdy był innej wielkości i długości.
1: To jak w życiu, no.
2: No dobra, ale wiesz, w knajpie, jak zaserwujesz klientowi dwie różnej wielkości i długości, to już przecież jest draka.
1: Aha. Mm. No to kraftowe trzeba mówić.
2: Ej, w tamtych latach jeszcze nie wiedziałam, co znaczy rzemieślnicze i kraftowe. Mm-hmm. Tak to bym powiedziała, że są specjalne.
1: No tak, że to jest specjalne.
2: Że ja je zawijałam. Kurczę, nie, ale tak poważnie. Stwierdzi, że tak brzydko zawijałam, że nie. Później dołączył do nas mój mąż. No i wyręczył mnie mój mąż tym. Mhm. On zaczął zawijać, ja tylko patrzyłam, ale smażenie tych sajgonek, tych ilości, te zapachy...
1: No dobrze, idźmy po kolei, bo w rolce, której opowiadasz, że to jest twoja trauma, robisz bardzo ciekawą rzecz, czyli wrzucasz papier między dwie wilgotne ścierki. Dobrze
2: tak,
1: widziałem?
2: Tak, tak.
1: To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja zawsze wsadzałem w jakiś taki półksiężyc z wodą, tak...
2: A to jest do tych świeżych rolsów.
1: No.
2: Ten półksiężyc, o którym mówisz, on jest zaprojektowany do świeżych spring rolls.
1: Ja ich nie lubię. One są jakieś obleśne dla mnie. Ja lubię te smażone.
2: No ale ich się nie używa właśnie do robienia sajgonek. No. Sajgonki, pro tip, to najlepiej właśnie dwie ścierki lub więcej, trzy ścierki, powiedzmy takie duże ręczniki. Mhm. Zamoczyć, odsączyć, żeby były wilgotne po prostu i przekładamy właśnie papierem ryżowym. Jeden i na to, wiesz, ręczniczek, następny nakładamy i tak mhm. po kolei. I one są wilgotne.
1: Tak.
2: One są wilgotne, ale nie za mokre. Jak są za mokre, to znowu się albo rozwalają, mhm. albo nie da się ich właśnie zrolować, więc to jest najlepszy tip i praktycznie wszystkie knajpy tak robią.
1: I surowe mięso z jajkiem.
2: Surowe mięso.
1: Do środka.
2: Surowe mięso.
1: I skąd wiadomo, że ono się, kurczę, zrobiło w środku?
2: Słuchaj, na dwa smażenia się robi.
1: Na dwa smażenia, o to też chciałem zapytać.
2: I też właśnie jak się wrzuca to na dużym ogniu, zmniejszamy i po prostu, wiesz, smażymy na małym ogniu, wyjmujemy i później na drugi ogień, żeby, na drugi olej, żeby były chrupiące.
1: Jak frytki.
2: No. I nigdy nie trafiło mi się, żebym miała surowe, nawet jak zrobiłam takiego wielkiego, ogromniastego. I makaron też surowy, bo dużo osób mnie pytało i że czy trzeba ugotować makaron. Nie. Makaron używamy sojowy, który trzeba wcześniej zamoczyć w wodzie.
1: Czyli nie surowy, czyli półsurowy.
2: Nie, no jest surowy. Nie jest ugotowany.
1: Dehydracja jest.
2: No ale nadal nie zjesz takiego, jak nie ugotujesz. No właśnie, więc jest surowy.
1: Piękna historia. Ja bardzo lubię sajgonki. Dlaczego to jest trauma? Nie masz ochoty na sajgonkę teraz?
2: Nie, nie. Nie, dlatego cię nie przywiozłam.
1: Ale coś, a nienawidzisz też innych rzeczy z takiej, nazwijmy to, tradycyjnej kuchni polwietowej?
2: Wiesz co, przez wiele lat chyba miałam właśnie problem z tymi wszystkimi sosami typu pięć smaków, curry. Bo na przykład curry w domu jemy inne, bo też używamy tego curry indyjskiego. Właśnie, no, żeby było jasno. Curry indyjskie, nie tajskie. To są różnice. I właśnie w kuchni polwiet najczęściej się używa curry indyjskiej. Ona jest bardzo intensywne smaku, ale nie lubiłam w formie sosu. W sensie, wiesz, każde danie musiało mieć ten sos pływający. Mhm. A w kuchni wietnamskiej na przykład używamy do zupy. W sumie też płynne, ale no nieważne. Ale jakby kompletnie inne dania, inne smaki. Ale tak, czy coś nie lubię z kuchni polwietowej, no to chyba tylko te sajgonki. Najbardziej. No i ten sos surkokwaśny w sumie. Chociaż on musi być do kulek mocy.
1: Co to są kulki mocy?
2: Kurczę, w cieście kokosowym, te kuleczki ładne. One muszą być.
1: Kto to wymyślił?
2: Kurczaka w cieście?
1: No.
2: Któryś z Wietnamczyków, nie mam pojęcia, ten kucharz był genialny. Ale to były chyba, wiesz, na wzór nuggetsów, mi się wydaje.
1: No, tak.
2: Ale ja zawsze pamiętam, że jadąc właśnie z Tarnowa z powrotem do Warszawy, moja rodzina zawsze szykowała mi, słuchaj, całą taką torbę kurczaka w cieście, nawet takiego po jednym smażeniu tylko, po jednym oleju. I on taki już był, wiesz, taki miękki, to nie było chrupiące. Zjadałam całą siatę. To było najlepsze. Nawet nie musieliśmy zatrzymywać się w McDonaldzie. Ale z Warszawy do Tarnowa trzeba było zawsze zahaczyć o McDonalda.
1: 6 godzin.
2: No, wydaje mi się, że 6 godzin.
1: To teraz wracamy do kącika muzycznego. Krystyna Giżowska, Moje Złote Lata, a potem opowiesz mi o swoich traumach związanych z dorastaniem.
2: Ej, naprawdę dzisiaj. Wszystkie traumy.
1: Tak trzeba.
2: Wszystkie traumy mi wyjmujesz.

0: Maja v kuchni v Radio Campus.
1: Traumy. Ja lubię rozmawiać o traumach w tej audycji. Ludzie sobie włączają i mówią, ciekawe, co dobrego dzisiaj będzie. Marcin mówił, co dobrego traumy można zjeść. Jakie miałeś traumy dorastając w Polsce w latach 90. Bardzo mi się podoba, wiesz, przejrzałem sobie cały twój Instagram, najbardziej mi się podobało to, jaki był dysonans związany z transkrypcją twojego imienia.
2: Tylko dlatego mnie zaprosiłeś. Ja jestem pewna, że tylko dlatego mnie zaprosiłeś.
1: Tylko nie mogę niestety tego powiedzieć, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby mieć z tym problem, no to... Więc państwo sobie to zobaczą, zresztą udostępniłem to u siebie, ale powiedz mi, czy to... chciałem cię zapytać o jakiś taki dysonans związany z tym, co też widziałem gdzieś w amerykańskich filmach, jak małe dzieci przynoszą sobie drugie śniadanie do szkoły, i dzieci z Azji przynoszą zupełnie coś innego. Miałaś coś takiego, takie doświadczenie?
2: Wiesz co, miałam przez jakiś czas, później poprosiłam, żeby rodzice tego nie robili. Mhm. No bo zapachy.
1: Czyli normalnie mielonka z misiem.
2: Kanapka z serem, żółtym, chociaż czekaj, już miałam wtedy chyba problemy z laktozą. Szynką, masełko i tak dalej, ale były czasami momenty, kiedy na przykład coś zostało z obiadu i mama, weź sobie na drugi...
1: I kurze łapki.
2: Nie no, kurzych łapek to nie wzięłam. Ale kiedyś chciała mi mama zapakować właśnie ryż, jakieś mięsko, jakaś tam wiesz, smażone warzywka i miałam to wziąć do szkoły. Tak się powstrzymywałam, tak strasznie się powstrzymywałam, bo nie chciałam ryżu przynieść do szkoły.
1: Aż tak?
2: No bo wiesz, no bo już i tak przecież już się odróżniałam tym wyglądem. Każdy wiedział, że jestem Azjatką i jeszcze bym przyszła z tym, wiesz, z tym pojemnikiem, z ryżem, to już w ogóle. To już by było, o Jezu, ona na bank jest Azjatką.
1: Okej, a dzisiaj jest tak, że ludzie w całym kraju kochają po prostu... I mam wrażenie, i z kimś ostatnio o tym rozmawiałem, że w tym momencie jest bardzo duża fala hejtu na uchodźców z Ukrainy, na ludzi, którzy przyjechali do nas z różnych krajów afrykańskich, z krajów Azji Środkowej. A Wietnamczycy...
2: Nagle jesteśmy najlepsi.
1: Najlepsi, nie?
2: Tak, nagle jesteśmy najlepsi.
1: Nikt się nie czepia. Zobacz, Ukraińcy w drogich samochodach... Masakra. Wietnamczycy w drogich samochodach? Wietnamczycy nie jeżdżą byle czym, cholera jasna, no. To jest białe, to jest duże.
2: Halo? My już przeszliśmy to. My to już przeszliśmy w latach 2000.
1: I nikt nic nie mówi, nie? To jest po prostu normalne. To
2: wiesz
1: jest normalne.
2: Co, my
1: dziewczyna 1,50 m z wielkim telefonem, Mitsubishi po prostu, Pajero, potężny, biały, 25-calowe felgi.
2: My wcześniej zaczęliśmy, jak jeszcze nie było, wiesz, internetu i tak dalej.
1: No.
2: A teraz to...
1: Cadillac Escalade, ściągany z Nowego Jorku. Hammer,
2: gdzieś
1: tak.
2: Hammera widziałam nawet. Więc tak, my już swoje przeszliśmy. Się śmieję, że właśnie my też już jakby swoje przeszliśmy mniej więcej w latach 2000, kiedy internet był naprawdę jeszcze słaby, więc jeszcze nie było takich dowodów.
1: Ale jest tak, że to jest... Nie wiem, bo brzydko się mówi o asymilowaniu imigrantów, bo to brzmi po prostu jak jakaś inżynieria społeczna, ale tak naprawdę jedzenie jest fantastyczne, ludzie są bardzo fajni. Ja po prostu zawsze wszystkim mówię, że nie wiem, chociażby wiele razy pracowałem z Lin, to już wspominałem o barze mlecznym kokosowym, ale teraz jesteśmy umówieni za kilka dni znowu na jakiś wspólny szachermacher. I wiesz, I super, nie?
2: A ile razy
1: po prostu mnie, po prostu moi ziomkowie, współobywatele po prostu oszukali, no? Oszukali mnie!
2: Słuchaj, no, tak jak powiedziałam, my już swoje przeszliśmy, a teraz tylko, wiesz, siedzimy i... Tak, mówcie do mnie jeszcze, mówcie do mnie jeszcze.
1: Słuchaj, każda z tych rozmów zawsze pięknie się rozwija i niestety musimy ją kończyć, więc od razu mówię, że jeżeli dopiero teraz włączyliście, to oczywiście wszystkiego będziecie mogli posłuchać w formie podcastu w serwisach streamingowych, czy to Spotify, czy Apple Podcast, czy na Amazonie, czy na YouTubie też w formie wideo, więc będziecie mogli sobie nawet nas zobaczyć, jaką piękną mam koszulkę, albo jaki ty masz tatuaż, czy to jest biedronka, czy pomidor?
2: Które?
1: Które?
2: No nagle się pytasz, nie wiem, o które ci chodzi. Pomidor
3: takie
2: to tutaj jest.
3: Czerwone.
2: Tu jest to, czy to?
3: To, to pierwsze.
2: To?
3: No.
2: Brzoskwinka.
3: No, czyli Biedronka, dobra.
2: Za daleko siedzisz.
3: Za daleko siedzę. Ja mam 42 lata, jak ja mam to zobaczyć, słuchaj.
2: Okulary.
3: Nie.
2: No weź.
3: No weź.
2: Ej, okulary to teraz, wiesz, modne.
3: A sexy? Tak?
2: Ale takie grube oprawy. Takie
3: tak, wielkie. Jak ta pani, która zrobiła ten raport z AI.
2: Nie zaczynajmy.
3: Tradycyjna chlebowość. Tak, ktoś powiedział, że grube oprawki to gruba
2: Pamiętaj,
3: odklejka.
2: Pamiętaj, Katowice, północ.
3: Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i pani, przepraszam, nie pamiętam, jak się pani nazywa, bo pani już napisała, że przez hejt odeszła. No nie przez hejt. Tradycyjna chlebowość zostanie w naszych sercach. Chciałem się na koniec zapytać o miejsca z bardzo dobrym jedzeniem wietnamskim, które nie jest polwietem, które jest tradycyjne, czy jedzeniem północy, czy jedzeniem południa, czy jakimś miksem. Jakieś 3 lokale, jeśli mogłabyś polecić w Warszawie.
2: Przesadzasz, 3. No, na pewno ta baklarska, tak? Mhm. Targowisko baklarska, bo tam jest całe skupisko, więc można sobie próbować. Na mieście bym powiedziała chyba Bin Bin, bo ma sporo takich typowo wietnamskich dań. I chyba... Oj, nie wiem, co jeszcze? Może Wietnamka?
3: O!
2: Bang Sia. Mhm. Bang Sia zawsze jest dobrym... Tam jest
3: dalej,
2: przepyszny.
3: Dalej tam jest fos z kością szpikową. Tak. Piękna sprawa, jest. Piękna sprawa. Ojej, bardzo dawno tam nie byłem.
2: No, ale Bang Sia nadal mają przepyszne.
3: Wiesz co, bo ja jem takie rzeczy zimą tylko. Co jest chore, nie? Bo to
2: jest chore, trzeba jeść zupę.
3: Trzeba jeść zupę rano,
2: jak
3: latem.
2: Jest ciepło,
3: no.
2: To wtedy najlepiej wchodzi.
3: Przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie cię znajdą w internecie.
2: W internecie można mnie znaleźć na TikToku, na Instagramie, na Facebooku pod nickiem gao.food.
3: A na mieście twoje polwiety?
2: Bar Gao.
3: Gdzie?
2: Stegny oraz Bielany.
3: Taki rozrzut?
2: Mały.
3: Mały?
2: Mały.
3: Mały.
2: Mały.
3: No dobrze. Moi drodzy, realizował nas Tomek Paziewski i jego tajemniczy uczeń. Zawijamy się stąd, bo to radio żyje i za chwilę przejdziemy do utworu, który... Właśnie, dlatego go wrzuciłem. Bo ja oczywiście na koniec tracę mózg, bo już myślę o tym, ile będę jechał do domu. Pamiętajcie, żeby pod każdym filmem z trailerem Avengers Doomsday pisać, że MF Doom i Matt Villain mają zostać użyci w intro. Utwór All Caps ma zagrać, kiedy logo Marvela się pojawi, a jak nie, to bojkotujemy całym Marvel Studios. To był Jaja w kuchni, Matt Villain, All Caps. Dajcie sobie głośniej. No i co? Dobranoc!

Dobry wieczór, dokładnie przed sekundką wybiła godzina 21, ja nazywam się Szymon Fuchs i zapraszam już na 10. odsłonę audycji Fuchs on Tour w Radio Campus, czyli moją autorską audycję wakacyjną w te wakacje w Radio Campus. I jak co tydzień słyszymy się na podsumowaniu koncertów i festiwali, a w tym tygodniu, czyli dzisiaj, porozmawiamy o dwóch koncertach, na których miałem wielką przyjemność być i zapowiemy jeden z najciekawszych festiwali, który odbędzie się już w przyszły weekend nad morzem,

czyli będziemy rozmawiać o trzeciej erze, a te dwa koncerty to jest koncert, który się odbił tydzień temu we wtorek Tucholisa i wczorajszy koncert Joji'ego, a zaczynamy audycję od tego pierwszego, czyli od Tucholisa, który zagrał koncert niespodziankę na Mińskiej 65 właśnie we wtorek. Teraz posłuchamy utworu Jeans, a potem porozmawiamy, jak w ogóle do tego doszło, że jeden z największych rising starów sceny amerykańskiej zdecydował się na zagranie sekretnego show tylko dla jakichś 400 osób. Przed wami Tucholis w utworze Jeans w Radiu Campus.

To był Tucholis na antenie Radia Campus. Ten artysta chyba po prostu kocha Polskę, bo w przeciągu ostatnich 2 lat wystąpił już 4 razy w naszym kraju. 4 razy zdarzyło mu się pojawić w Warszawie, ale ten ostatni jego koncert, który odbył się w tamten wtorek, był naprawdę dziś niespotykany, bo w tym momencie Tucholis no jest uznawany gdzieś na dużą nadzieję rapu, jak i przedstawiciela gdzieś osoby, która łączy elektronikę, trochę hyperpopu, trochę tego rapu, jako osobę bardzo dużą, bo w przeciągu jednego roku zgromadził ponad 7 miliona słuchaczy na swoim Spotify'u, a jeszcze pamiętam jego poprzednie koncerty w Warszawie, to wtedy miał niespełna 1 milion słuchaczy. I tak naprawdę o co chodzi w tym koncercie? Dlaczego to był koncert niespodzianka? Jakieś 2 tygodnie temu Tucholis na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie, że jest w Warszawie i w ogóle bardzo dużo ludzi zaczęło się zastanawiać, co on robi w Warszawie. Osoba, która na co dzień żyje w Los Angeles, która gra największe koncerty, największe festiwale. W tym roku między innymi zagrał na Primaverze, gdzie też miałem przyjemność go zobaczyć. Nagle pojawia się nad Wisłą i to nie miało nic wspólnego z jakimś tam koncertem, z jakąś, nie wiem, sesją zdjęciową. Po prostu pojawił się w Warszawie. I niespełna 2 tygodnie po tym zdjęciu na storce nagle pojawiła się informacja, że już jutro, to pojawił się tydzień temu w poniedziałek, zagra koncert niespodzianka dla swoich najwierniejszych fanów. Ja bardzo jestem po prostu zwolennikiem takich akcji, że duży artysta z dnia na dzień ogłasza koncert niespodziankę jeszcze w moim mieście, w którym aktualnie mieszkam, więc musiałem obczaić, o co chodzi. Okazało się, że robi koncert chyba dla niecałych 500 osób na Mińskiej 65 i jest to koncert, na którym mogą wziąć udział tylko osoby, które odpowiedzą na pytanie, które pojawiło się na formularzu, a pytanie dotyczyło ulubionego zwierzaka. Tutaj nie było doprecyzowane, czy artysty, czy to ulubiony zwierzak danej osoby. Okazało się, że prawidłową odpowiedzią oczywiście był Tiger, który pojawił się też na jego okładkach i często jest gdzieś tam kojarzony z Tucholisem. I właśnie te 500 osób mogło zobaczyć we wtorek jego koncert na żywo za darmo. Do tego też kilka osób mogło wejść po prostu spoza listy, bo jak zostało jeszcze trochę miejsca, to tam chyba ze 100 osób po prostu weszła na ten koncert jako szczęśliwcy i bardzo dużo osób w ogóle przyjechało specjalnie na ten koncert z zagranicy. Ja bardzo szanuję, że ktoś z dnia na dzień zdecydował się przyjechać właśnie do Warszawy. Byli ludzie, wiem, że z Czech, Słowacji, więc naprawdę super, że takie eventy dzieją się w Polsce i to był gdzieś jego też premierowy koncert, bo teraz zapowiedział nowy album, zagrał kilka przedpremierowych utworów, więc bardzo się cieszę, że takie eventy mają miejsce w Polsce. I do tego Tucholis trochę wrócił do swoich korzeni, bo 2 lata temu zagrał taki bardzo mały koncert, to było w Odesie. To miało miejsce 27 czerwca 2024 roku. Wtedy było jeszcze przed jego wielkim boomem, wtedy był supportem Ken Carsona i tylko niewielu gdzieś tam fanów hip-hopu go kojarzyło. Tak naprawdę przez te 2 lata zbudował naprawdę bardzo mocną pozycję i w przeciągu tych 2 lat zagrał dwukrotnie na Expo, gdzie zgromadził bardzo dużą liczbę fanów. No i zdecydował, że ten jego 4. koncert w Polsce będzie taki bardzo kameralny i ja jestem fanem kameralnych koncertów. Zawsze to będę powtarzał i czekam po prostu na nowości od Tucholisa. Warto go sprawdzać. Nie wiem, czy wam się spodobał poprzedni utwór, ale mam nadzieję, że tak i warto mieć na niego oko i chcę, aby jak najwięcej artystów po prostu z Ameryki czy to z UK po prostu robiło takie akcje u nas w Polsce, bo super, że Polska jest w końcu doceniana na mapie europejskiej, a potem wszystkie gazety czy tam portale piszą o Polsce, że akurat Tucholis wybrał Polskę i zagrał tam sekretny koncert. A teraz przechodzimy automatycznie do tego, co działo się w niedzielę na Torwarze, a zaczynamy o Tomiego Richmana, który zagrał support przed Joe'im wczoraj na Torwarze. Przed wami Tommy Richman, Brett Faya w utworze Bother Me.

To był Tommy Richman, który zagrał wczoraj support przed Jodie'im. Wybrałem celowo trochę mniej popularny jego utwór, który pokazuje, że to nie jest autor jednego hitu, bo oczywiście mowa tutaj o jego wielkim wiralu Million Dollar Baby, który wyszedł 2 lata temu i bo w tym momencie ma jakieś 2 miliardy otworzeń na samym Spotify'u. Oczywiście zagrał swój największy wiral wczoraj na koncercie, ale w ogóle sama informacja, że ktoś taki jak Tommy Richman, dosyć popularny, duży artysta, który gdzieś tam łączy ten hip-hop z R&B, gra support akurat przed Jodie'im. I pamiętam właśnie, jak się dowiedziałem o tej informacji, to się strasznie zaskoczyłem, że w ogóle tu jest jakieś połączenie dwóch światów, ale wyszło to końcowo bardzo, bardzo dobrze. Ja się cieszę, że przedstawiciele R&B w końcu pojawiają się w Polsce na solowych koncertach. Ja zawsze będę tutaj zwolennikiem tych artystów, że fajnie, że oni się po prostu pojawiają, że coraz więcej młodych Polaków może po prostu usłyszeć na żywo R&B, czy to te z UK, czy te ze Stanów, bo niestety wczorajsze, czy tam przedwczorajsze informacje o tym, że Georgia Smith, Nia Archives, czy kolejni artyści R&B po prostu opuszczają Polskę i tak naprawdę najbliższy przystanek, gdzie możemy zobaczyć te najlepsze wokalistki R&B, to niestety jest Berlin albo Kopenhaga. I fajnie, że chociaż taki Tommy Richman, czy podobnie jak w lutym Leon Thomas, który zdobył statuetkę Grammy, pojawiają się jako przedstawiciele R&B u nas w Polsce na solowych koncertach. O Tommym Richmanie to chyba wszystko, bo warto go śledzić. Wydaje mi się, że nie skończy tak jak Gotye z jednym wielkim hitem, bo tak naprawdę każdy jego kolejny numer pokazuje, że ma bardzo otwartą głowę. To, że trzyma się z Brent Faiyą, na pewno mu pomoże i jego numery razem właśnie z Brent Faiyą pokazują, że idzie to w dobrą stronę, więc mocno trzymam kciuki za Tommy'ego, no i za jego album, który chyba zbliża się wielkimi krokami i jest czymś, na co liczę w tym 2026 roku. A teraz przechodzimy do dania głównego, czyli do koncertu Jodie'ego, który wrócił po 3 latach do Polski na swój drugi solowy koncert w Warszawie. I co? Porozmawiamy o tym, co wczoraj działo się na Torwarze, ale przed tym utwór Jodie'ego pod tytułem EU.

To był Joji na antenie Radia Campus. W tym momencie mamy godzinę 21:17 i akurat celowo wybrałem ten utwór, bo on pojawił się gdzieś na początku wczorajszego koncertu, ale z nim mam bardzo dużo dobrych wspomnień. Ten utwór pojawił się na albumie Nektar z 2020 roku Joji'ego. No i jak wtedy każdy dobrze pamięta, była pandemia. Ten album, jak mnie pamięć nie myli, wyszedł 25 września. To był taki króciutki okres w roku szkolnym, kiedy można było chodzić do szkoły, że nie było zdalnych, i pamiętam, jak tego dnia właśnie wyszedł album Joji'ego i wyszedł album Kukona Kraków 2020 marzec, i wtedy najpierw wysłuchałem Kukona, a później Joji'ego, i kolejno pierwszy i drugi album stały się jakimś soundtrackiem tamtej jesieni, a wracając do właśnie krążka Nektar, to jeden z najlepszych albumów 2020 roku i jak nie znacie, to naprawdę wam bardzo polecam, bo ten krążek w ogóle się nie zestarzał, a numery, które kończą ten album, według mnie lepiej brzmią niż w tym 2020 roku. O nich jeszcze porozmawiamy, bo jeden z nich zdecydowałem się, że wybiorę, ale tutaj trzeba porozmawiać o tym, co działo się na Torwarze. Był to koncert, jak już wspomniałem, drugi Joji'ego. Jak nie znacie, jest to australijsko-japoński artysta, którego mogliście wcześniej znać z YouTube'a, jak był komikiem, robił taką bardzo specyficzną satyrę, ale nagle 10 lat temu niespełna zdecydował, że odda wszystko muzyce, swojej pasji i zacznie w ogóle tworzyć bardzo ambitną, emocjonalną muzykę, którą mogliście przed chwilą usłyszeć, i tak naprawdę w 2018 roku zadebiutował, wtedy wyszła jego pierwsza płyta, potem pojawiła się epka Ballads, Ballads One, i na niej mamy bardzo dużo wielkich już klasyków, które nie trzeba wam przedstawiać, które na pewno kojarzycie z TikToka, bo stały się wielkimi viralami i niektóre z nich mają po miliard otworzeń na samym Spotify'u. Dwa lata później wydał właśnie krążek Nektar, który według mnie jest dziś najważniejszym jego krążkiem, bo ten krążek pokazał, że to nie jest kolejny artysta z tego świata YouTube'owego, który osiągnął jakiś sukces jednym utworem, czy tam jedną epką, czy tak naprawdę umie oddać w całości bardzo, bardzo dobry i ambitny gdzieś album. I przez kolejne lata wydał dwa krążki, w tym roku właśnie powrócił po 4 latach z płytą Peace in the Wind, która wyszła 11 lutego. Tego roku. I ten album chyba jest najbardziej eksperymentalnym albumem Joji'ego. I właśnie ten krążek właśnie głównie w całości poleciał wczoraj na koncercie na Torwarze. Ja uznałem, że wam zaprezentuję numer, który jest w trackliście gdzieś w połowie tego krążka i chyba jest najbardziej skoczny i najbardziej chwytliwy. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Przed wami Hotel California by Joji.

To był Joji i jego Hotel California, który znalazł się na jego najnowszym krążku. Cała trasa nazywa się Solaris Tour. No i jest to światowa trasa, bo będzie w Europie w tym momencie, jak nagrywam audycję, to znalazł się w kolejnych miastach europejskich. Następnie pojawi się również w Azji czy w Australii. Jeszcze chciałbym nawiązać do samego koncertu, bo był to kolejny koncert, gdzie tak naprawdę nie było jakiejś takiej zbędnej scenografii i ja już tak ostatnio debatuję z kilkoma osobami na ten temat, że coraz bardziej podoba mi się ten trend, że coraz więcej właśnie większych artystów jedynie służy, tak naprawdę gdzieś posługuje się gdzieś tam wizualizacjami za sobą na koncertach, ale tak naprawdę gdzieś tam odchodzą od zbędnej scenografii, jakichś dodatkowych szaf, czy dodatkowej łąki, czy jakichś takich różnych dziwnych rzeczy, które w pewnym momencie przejęły koncerty, bo był taki moment, że po prostu ci popowi, nawet hip-hopowi artyści prześcigali się, kto zrobi coś dziwniejszego, a wydaje mi się, że nie o to chodzi w koncertach, jakby rozumiem, że idzie się na Addison Rae, na wielkie show, na Beyoncé czy na Taylor Swift, ale czasem po prostu liczy się muzyka i ja naprawdę wolę po prostu takiego Jojiego czy Magdę Marko, którzy mają po prostu ze sobą band, czasem mają wizualizację, czasem nawet nie mają tych wizualizacji i po prostu dają jakościowy koncert i wydaje mi się, że tutaj Joji, zobaczenie go na żywo, bo 3 lata temu nie udało mi się pojawić na jego koncercie. Ten koncert w ogóle miał miejsce na scenie letniej progresji i wtedy chyba był jakiś potężny sold out, bo pamiętam, że nie dało się w ogóle kupić biletów. Pamiętam, że byłem bardzo zły, że nie udało się kupić tych biletów. Również wtedy zawitał do Polski w sierpniu, jak mnie pamięć nie myli, to był 19 sierpnia 2023 roku. No i po tych 3 latach tak naprawdę zobaczyliśmy bardziej dojrzałą wersję Joji'ego. Wtedy na tym koncercie krążyły różne wirale z jego jakimiś tam dziwnymi komentarzami, a teraz dostaliśmy po prostu dojrzały koncert już 33-letniego artysty, więc naprawdę jestem ciekaw tych kolejnych ruchów Joji'ego, bo pokazuje to, jak można w przeciągu 10 lat tak naprawdę zmienić swoją gdzieś tam personę od artysty komika, który robił głupie żarty w internecie, do artysty bardzo wybitnego, bardzo dojrzałego, który po prostu bawi się muzyką i coraz śmielej się tutaj odważa eksperymentować, bo na pewno ta najnowsza płyta nie jest tak łatwa jak poprzednie, więc ja wam serdecznie polecam. Jestem w ogóle ciekaw, co sądzicie o Joji'm. Wczorajszy koncert pokazał, że Polacy go kochają, bo był chyba sold out. No tam sporadyczne, wolne krzesełka zostały, ale to chyba bym doliczył, nie wiem, do 50 wolnych krzesełek, a tak cała hala, cała płyta była wypełniona fanami. Tutaj też dodam ciekawostkę, którą zauważyłem podczas koncertu, bo miałem trybuny, więc mogłem trochę obserwować ten tłum, że bardzo dużo osób nie było z Polski, więc to jest kolejny koncert po Bad Bunnym, na którym dominowała zagraniczna publiczność. A na zakończenie puszczę utwór, który sobie wczoraj przypomniałem, że w ogóle istnieje. Jest to numer, który katowałem właśnie podczas pandemii. Również jak poprzedni pochodzi z płyty z 2020 roku, z płyty Nektar. Jest to Gimme Love, numer po prostu banger, który wtedy bardzo, bardzo często słuchałem na moich słuchawkach i tak spędzałem te czasy zamknięty w pokoju. Przed wami Joji w utworze Gimme Love.

0: To był Joji. Fajnie było się cofnąć w czasie do 2020 roku. Na pewno większość z was słuchała wtedy na zapętleniu ten numer, więc bardzo proszę, możecie cały czas streamować Joji'ego, bo wydaje mi się, że trochę został ostatnio zapomniany i cieszę się, że zagrał wczoraj koncert i liczę na jego szybki powrót do Polski. Koncerty koncertami, ale oczywiście festiwale to jest to, co kochamy. No powoli zbliżamy się do zakończenia tego festiwalowego lata, ale jeszcze jeden bardzo duży festiwal przed wami. Festiwal, na który od zeszłego roku czekam bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo jest to festiwal, który chyba jest moim ulubionym polskim festiwalem, z polskim line-upem, z najlepszą selekcją, jaka jest w tym momencie na polskiej scenie możliwa, a oczywiście mowa o trzeciej erze, która odbędzie się od piątku do niedzieli w Gdańsku na ulicy Elektryków i tam będzie po prostu zderzenie trzech pokoleń. Tak sama nazwa tutaj wskazuje, trzecia era, czyli trzy ery polskiej sceny, czy to hip-hopu, jazzu, alternatywy, gitar. Tam naprawdę będzie bardzo, bardzo mnóstwo koncertów bardzo jakościowych, więc bardzo serdecznie powtarzam, że warto się jeszcze tam pojawić. I oczywiście mowa tutaj o Trzerze, czyli festiwalu Szczyla. Szczyl, który powrócił do nas dwa tygodnie temu, uznał, że zrobi festiwal od ziomali dla ziomali, który od 5 lat pojawia się właśnie tutaj w Gdańsku. Na początku to był cykl jednodniowych koncertów na ulicy Elektryków. 3 lata temu przerodził się to już w taki klasyczny festiwal dwudniowy, a w zeszłym roku wpadły już 3 dni i w tym roku również potrwa 3 dni. Chciałbym odnotować, że tych koncertów jest naprawdę mnóstwo i podoba mi się tutaj ten dobór rozdzielenia poszczególnych scen i poszczególnych tutaj dni, bo tak naprawdę w piątek, czyli pierwszy dzień festiwalu, zaczyna się dopiero o 19:30, więc tak naprawdę wszyscy mają czas po pracy przyjechać do Gdańska i tego dnia mamy tylko 4 koncerty, ale bardzo, bardzo ciekawe i bardzo jakościowe, bo mamy tak naprawdę różnorodną śmietankę polskiego hip-hopu w każdej odsłonie, bo zadebiutują o 19:30 duet 3BB, który był tutaj w studiu na audycji z Fuksem, więc bardzo polecam, jak będziecie na Trzerze, pojawić się na ich koncercie. Potem pojawi się Gruby Mielski, następnie Zdechły Osa, czyli w ogóle inna bajka hip-hopu i punku, a na koniec wszystko spuentuje Wayne, czyli nowa szkoła, czyli to, co jest najświeższe w tym momencie w rapie. No i w sobotę już się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, bo ruszają jednocześnie 4 sceny i o tych 4 scenach za chwilę porozmawiamy, bo tam tych koncertów jest bardzo dużo naokładających się artystów i trzeba po prostu się zdecydować, na który koncert trzeba się pojawić. Ale to za chwilę o tym porozmawiamy, a teraz przed wami Szczyl, o którym przed chwilą mówiłem, i jego w końcu singiel, wrócił po 5 latach, i przed wami utwór Dla Ciebie.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

To był Eszczyl, za którym na pewno wszyscy bardzo tęskniliśmy i ten utwór zwiastuje jego najnowszy album solowy, który pojawi się prawdopodobnie na jesień i będzie się nazywał Przedwczoraj, Dzisiaj i Pojutrze. No i tak się składa, że właśnie na tym festiwalu na 3Erze zagra go przedpremierowo w sobotę. Tak już wspomniałem, Szczyl też jest tutaj takim dyrektorem artystycznym, też jest odpowiedzialny właśnie za line-up. Jest to jego gdzieś tam festiwal i co roku tak naprawdę ten line-up dowozi i to, co się dzieje w sobotę, to po prostu jest jakiś po prostu masakra, bo od 17 do pierwszej w nocy ruszają jednocześnie 4 sceny i na przykład jest taki moment, że w pewnym momencie grają tak naprawdę 4 bardzo fajne koncerty, bo na przykład jest taki moment o 21 w sobotę na Elektryków, że jest Młody Wes, Laura, którą za chwilę posłuchamy, Karuzelka i Tymek Papior. I to wszystko o tej samej porze. Więc będzie bardzo dużo latania. Pamiętam w zeszłym roku, jak pierwszy raz w ogóle się pojawiłem na tym festiwalu. Wcześniej niestety zawsze o tej porze byłem na SB Festiwalu. No i już przez to, że w tym roku i w tamtym nie ma niestety SB Festiwalu, to już zdecydowałem się, że muszę się pojawić nad morzem pod koniec sierpnia i właśnie uczęszczać na koncerty na 3Erze, bo tam jest niesamowita atmosfera. Czuć po prostu, że ten festiwal jest robiony dla fanów hip-hopu, od fanów hip-hopu. Nie ma jakiegoś tam dzielenia na strefy i w ogóle każdy jest równy i to mi się bardzo podoba, do tego to, że na jednej scenie zagra Major SPZ, AG Miły, ATZ, Spazma, Młody Wes, Franek Warzywa, Szczyl, to pokazuje, jak tam jest bardzo różnorodnie i tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego ta nazwa festiwalu jest bardzo adekwatna do tego, co tam się będzie działo, bo po prostu przetną się 3 ery polskiej muzyki. Z koncertów, które mogę wam serdecznie polecić, a jeżeli się wybieracie właśnie na 3Erę, to nie możecie ich przegapić. To wydaje mi się z takich nieoczywistych pików ode mnie, to na pewno jest 17 i koncert Kiniego, który też gościł tutaj w Radiu Campus i prawdopodobnie usłyszymy na pewno nowe utwory z jego zbliżającej się płyty Trawa, więc bardzo serdecznie polecam ten koncert. Kolejno, na pewno Biak i Kuzyn, to jest po prostu jakość i kolejne ich albumy to pokazują. Tak samo było z drugą częścią ich kultowego albumu, który wyszedł na wiosnę. W tym samym czasie gra AG, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, więc to też jest gdzieś tam must have. Z ciekawych koncertów, które są troszeczkę również nieoczywiste, to jest Laura, czyli duet Rosalii, którą na pewno dobrze kojarzycie, czy to z fitów u Taco Hemingwaya, czy z Uresmentalizmu się pojawiała. Wydała 2 genialne solowe płyty, a teraz w duecie właśnie z 2K88, czyli z Przemkiem, jednym z najlepszych polskich producentów, po prostu otworzyli międzynarodowy projekt, który nazywa się Laura. I grają fantastyczną muzykę. Jest to szeroko pojęta elektronika z elementami indie popu. Jest bardzo świeżo, jest bardzo współcześnie, bo pokazuje, że Przemek 2K88 jest po prostu na czasie pod tym względem, co w tym momencie jest bardzo modne na scenie europejskiej. Podąża właśnie z tą farą francuskich producentek, czyli tutaj mowa o Malibu, o Okejlu, o której często wspominam i bardzo się cieszę, że taki projekt właśnie By Poland istnieje i pojawiają się coraz częściej na większych festiwalach. Ja mocno za nich trzymam kciuki. Wydali dotychczas jakby legalnie jeden singiel, ale byłem już raz na ich koncercie i wtedy zagrali więcej materiału i na pewno na 3Erze również usłyszymy więcej singli, więcej utworów od tego duetu. Przed wami Laura, czyli Rosalia i 2K88 w utworze You.

To była Laura i utwór Yo, który na pewno usłyszycie podczas trzeciej ery, już w ten weekend w Gdańsku. Bardzo, bardzo polecam. Pamiętam, jak pierwszy raz się natknąłem na ten projekt, kiedy właśnie Przemek i Rosalia zagrali support przed Sofią Steel na bardzo kameralnym koncercie w kwietniu tego roku, to powiedziałem, że jak wyjdzie ten album, to na pewno będę go zapętlał. Jeszcze nie wyszedł, na razie na Spotify'u mamy tylko jeden singiel, ale no, na pewno kiedyś to wyjdzie. A teraz macie okazję usłyszeć to właśnie przedpremierowo, cały ten materiał na koncercie na Trzeże. Tutaj było trochę o elektronice, było o młodych graczach, ale też nie możemy zapomnieć, że trzecia era również jest dla tych fanów oldschoolowego rapu, bo pojawi się Małpa, pojawi się również Włodi z Ero, wspomniałem o Biaku, więc na pewno jest ten festiwal dla każdego. Pamiętam rok temu był taki moment, że Peja zagrał koncert na tej głównej scenie, na tej otwartej scenie przed wejściem do B90 i wtedy tak naprawdę nie dało się wejść w ogóle na ten ganek, na tą przestrzeń, bo po prostu wszyscy pojawili się na koncercie Pei. W tym roku prawdopodobnie się to powtórzy na kilku koncertach, na pewno na Małpie, czy na Młodym Łeście będzie bardzo dużo ludzi, więc jestem ciekaw, jak w tym roku tutaj tak bardziej logistycznie zostanie tam sprawa wyjaśniona z zmienianiem tych scen, bo to jest super, że wszystkie te cztery sceny znajdują się bardzo blisko siebie. W tym roku mają być jakieś dodatkowe rozwiązania, więc zobaczymy w piątek i tam się przekonamy, jak to będzie wyglądało. No, ja naprawdę nie mogę się doczekać tego festiwalu, bo on pokazuje, jak mocną scenę mamy w tym momencie. Nieważne, czy to jest podziemny rap, czy ten mainstreamowy, czy to jest ten szeroko pojęty under, o którym tak często debatujemy, czy to jest under, czy to już jest mainstream, na pewno osoba, która nie wierzy w polską scenę i pojawi się tam podczas trzech dni na trzeże, to na pewno zobaczy, że polska scena rapowa, jak i alternatywna ma się bardzo, bardzo dobrze, bo prawie każdy artysta, który się tutaj pojawi, reprezentuje to, co najlepsze w polskiej muzyce, a na pewno to, co najlepsze reprezentuje duet, będą reprezentowali na pewno w następnych latach, bo było to moje odkrycie z zeszłego roku. Mowa tutaj oczywiście o Korekcji Linii, którzy pojawią się w niedzielę, bo oczywiście mamy też niedzielę w line-upie trzeciej ery. Jest to niedziela, która będzie trwała od 15 do około 22, bo zacznie to wszystko Świtała, czyli młody raper, który zdołał już nas przyzwyczaić do jakościowych epek. Później pojawi się Nene Heroin o 16:30, czyli skład z Trójmorza, czyli będzie jazz psychodeliczny, który bardzo uwielbiam, i koncerty Nene Heroin, głównie te festiwalowe, są po prostu fantastyczne. Może Szczyl czy jakaś Kasia Lis pojawią się gościnnie, kto wie. A o 17:45, tak jak już wspomniałem, pojawi się Korekcja Linii, czyli skład, który odkryłem w zeszłym roku. Odkryłem ich dzięki płycie, która się nazywała Z Wilczej Jamy 2, i właśnie utwór z tej płyty posłuchamy sobie za sekundkę i jeszcze chwileczkę o nich porozmawiamy. Przed wami Korekcja Linii i utwór Wrzosy nad Bugiem.

ducha zostawiłem w sztumie. Albo nawet nie, miałem zły sen, chyba dalej śnię. Leżę na trawie, jabłko wisi na drzewie. Ja chyba zgłupiałem, się patrzymy na siebie. Się patrzymy na siebie.

0: jestem skałą, właśnie zakwitły wrzosy nad Bugiem. Właśnie zakwitły wrzosy nad Bugiem.
1: To była korekcja linii, którą usłyszymy w niedzielę podczas ostatniego dnia trzeciej ery. Na pewno usłyszymy ten utwór, jak i chyba nowe utwory, bo dzisiaj wrzucili chłopacy na Instagrama, że szykują nowości, więc mocno trzymam kciuki i też postaram się z nimi porozmawiać w przyszłości tutaj w Radiu Campus, bo według mnie to jest jeden z najciekawszych duetów w tym momencie na scenie rapowej. Jak nie znacie, to bardzo polecam, bo łączą po prostu taką nawijkę, porównania, jest gra słowna, a do tego bity, które są bardzo, bardzo klimatyczne i nie codzienne sample, które zapadają w pamięci. Bardzo, bardzo polecam korekcję linii, a tego dnia jeszcze po korekcji linii również pojawi się jazz, bo będą gościć na elektryków EAPS. Następnie Kosma Król o 20 zagra i na sam finał zagra Hubert o 21, więc standardowo, jak już to miało miejsce w zeszłym roku, Hubert kończy trzecią erę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Ja na pewno tam się pojawię podczas trzech dni. No i już w przyszłym tygodniu zrobimy takie małe podsumowanie. Na pewno przyjdzie jakiś gość i porozmawiamy o tym, która era tak naprawdę sceny rapowej, jak tej alternatywnej, najlepiej poradziła sobie. Czy ta najmłodsza, czy ta średnia, czy już te ci dinozaurowie, którzy po prostu goszczą u nas cały czas na słuchawkach. Już za tydzień będzie miała miejsce ostatnia audycja Fux on Tour, więc też zrobimy takie małe podsumowanie, porozmawiamy o tym, który koncert wakacyjny, który festiwal był najciekawszy, zrobimy właśnie taką małą topkę i co? Tak naprawdę będzie trzecia era, będzie podsumowanie. Ja na zakończenie dzisiejszej audycji uznałem, że puszczę numer, który chyba najczęściej gości w ostatnich dniach na moich słuchawkach. Jest to AG, o którym wspomniałem, że jeszcze o nim porozmawiamy, bo to jaki run zalicza w ostatnich miesiącach, tygodniach przedstawiciel łódzkiej sceny, jest po prostu czymś niebanalnym i bardzo się cieszę, że akurat AG, rocznik 05, już w takim młodym wieku dał się poznać tak z różnorodnych stron, bo jego album z Lokiem, który wyszedł w poprzednim roku w maju, pokazał, że no nie ma równych pod względem trapu, a w tym roku podjął ryzyko, bo według mnie ryzyko to na pewno jest pójście w R&B i robienie R&B w Polsce, a do tego samplowanie takiego klasyka jak Smak Słów od Goi, to na pewno trzeba po prostu być pewnym, czego się robi, ale ostatnio dostał kosaj.

chwilę posłuchamy wszyscy Agię i Goję. My słyszymy się już za tydzień na ostatniej audycji Fuchs on Tour, gdzie zrobimy podsumowanie trzeciej ery i całego sezonu wakacyjnego festiwali. Dziękuję bardzo, że dzisiaj mogliście mnie słuchać, że byliście ze mną. Przed wami Agię i Goja. Dobrej nocy wam życzę.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radiu Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

Thank you very much. Cheers.

Cheers.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Alma is a funeral song. I guess that makes sense.

All right, be right back.

Thank you. Thank you.

Radio Campus.

płaszcz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szat.

Trzy minuty po północy, trzy minuty po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak, kłaniam się już zdecydowanie na żywo. To są melodie mgieł nocnych i będziemy razem do godziny pierwszej.

Na pewno jedna z najciekawszych, choć trzeba otwarcie powiedzieć, nie poparta żadną, choćby połowicznie przyzwoitą promocją tegorocznych premier na niezależnej rodzimej scenie. Płyta, w temacie której melodie zagadywały muzyków jeszcze na styczniowym koncercie w warszawskich Dwóch Kołach i wówczas jeden z nich odparł melodiom, że będzie jeszcze w tym roku. No i jest. I dziś tej płyty właśnie słuchamy. Savant, debiutancki krążek wrocławskich kielichów. W końcu stał się faktem.

Jak głoszą sami muzycy, każdy, kto nabędzie kompaktowy egzemplarz tej płyty, przyczyni się do wsparcia ich w wydaniu niniejszego debiutu na winylu. Debiutu, dodajmy, zatytułowanego Savant. Ale tych płyt wcale nie ma tak dużo. Jest ich zaledwie 100. Są to płyty CDR, wypuszczone przez sam zespół. Za te melodie polecają, to raz, a dwa także zalecają pośpiech wszystkim zainteresowanym. Ta muzyka jest na tyle dobra, że niebawem po tym nakładzie na pewno nie pozostanie nawet ślad. Kielichy to jest wrocławska grupa od dawna, wam już i to dobrze znana z naszych spotkań, dająca jakże ciekawie, jeśli można tak powiedzieć, ciekawie brzmiący impuls rodzimej alternatywie dźwiękowej, także werbalnie. Mamy tu rocka, mamy postpunka, mamy eksperymenty, może i nawet jakieś patenty postrokowe się pojawiają, ale nie ma co wliczać, to nie ma większego znaczenia. Liczy się tutaj efekt końcowy, a ten jest naprawdę zadowalający, nawet bardziej jest znakomity jak na debiutantów, tym bardziej. Kielichy.bandcamp.com, tam znajdziecie odsłuch wszystkich wydawnictw, dotychczasowych wydawnictw wrocławian. A teraz sięgniemy po klasykę, a to z jakiego powodu, to melodię wyjaśnię wam za kilka minut.

Dwa rodzime klasyki z równie klasycznej już winylowej kompilacji jeszcze młodsza generacja z 85 roku, czyli odpowiednio Made in Poland, ja myślę, oraz głupi numer z repertuaru Madame przed chwilą. A to dlatego, że po tych wszystkich latach tak zupełnie nieoczekiwanie w nasze ręce trafiło nagranie projektu o nazwie Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Po niespecjalnie długiej obecności Roberta Gawlińskiego w Made in Poland, o której nawet niektórzy nie wiedzą, na to nie pozostało żadne oficjalne wydawnictwo, choć nie raz i nie dwa melodie słyszały gdzieś tam w kuluarach o niewydanych nigdy taśmach z prób, które gdzieś tam ponoć ktoś posiadał. I mimo, że nie ma już z nami Madame, nie ma także Made in Poland, a jedynie jego kontynuacja w postaci MIP, czyli Make Impossible Possible, to jednak Artur Hajdasz i Robert Gawliński wrócili pamięcią do starych czasów, wypuszczając singiel o tytule Lambda, który właśnie przed momentem. No właśnie, chociaż tak swoją drogą te dźwięki to w znacznej mierze przecież jedna z kompozycji debiutu wspomnianego MIP. Tak każdy, kto usłyszy, kto bardziej nadstawi ucha, uważniej. Te dźwięki są znajome. Czy będzie z tego coś więcej? No pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. No właśnie, to jest takie życzenie melodii, trochę pobożne, ale żeby to coś więcej było tak poważnie zimniejsze i mniej singlowo-radiowe, jak przed chwilą. Jest to oczywiście wszystko wykonalne. Może się uda, czas pokaże. Swoją drogą może i jakiś szaleniec w końcu zabierze się za zebranie tych niewydanych, oficjalnych nagrań Madame, które gdzieś tam w internetach można usłyszeć. No w końcu Zimne Granie wraca teraz do łask, także w tej właśnie w tym wymiarze oficjalnym, więc kto wie. Za nami właśnie dwa fragmenty kompilacji Jeszcze Młodsza Generacja, czyli wspomniane Made in Poland i Madame, czyli rok 85. Teraz. Teraz czas na dwa fragmenty, również z kompilacji, ale wydanej z kolei raz, że w tym roku, a dwa, będzie to druga część zestawienia Najmłodsza Generacja.

rodzimym, zimnym graniu i także tym postpunkowym dzieje się na tyle dobrego, na tyle dużo dobrego, że to wydawnictwo nikogo nie dziwi, a wręcz bo można zaryzykować stwierdzenie, że wszystkich cieszy. Najmłodsza generacja, część druga, wydanie wyłącznie na dwóch winylach. Tutaj uwaga, kompaktów nie ma i nie będzie. Taki jest kaprys wydawców. Zestawienie tutaj w zdecydowanej większości młodych grup, mamy z nim właśnie do czynienia aktywnie, co jest ważne, tworzących rodzimą, zimną scenę. W zdecydowanej większości, tak 90% są to młode zespoły, a jest to rodzima scena we wszelkich możliwych podgatunkowych odmianach, co też warto podkreślić, to zróżnicowane wydawnictwo. Więc są tu i doskonale znane wam z naszych spotkań Dorians, Steaming Shadow i Balsam, który przed momentem jest i Hate Story, jest Natures Mortes, Far Away, After the Scene, jest nawet Lura. Ale właśnie tej wyliczance jest bardzo daleko jeszcze do końca. No i są tutaj między innymi te oto dwie grupy.

Dwa jakże odmienne podejścia do zimnego grania i żadne z nich przecież nie przypomina tego najbardziej oczywistego i to jest tutaj jakby olbrzymia zaleta. Przed momentem warszawski koń, ważne tutaj, że pisane z tyldą nad N. Dobrze wam znany ten kolektyw zaogrywany przez melodię debiutanckiej dymówki zespołu oraz odpowiednio wcześniej puławskie Finn Doll, które w melodiach akurat po raz pierwszy. Debiutanci, można by rzec. To są dwie z aż 20 grup, jakie znajdziemy na dwóch winylach drugiej części kompilacji Najmłodsza Generacja. Kompilacji, do której melodie będą jeszcze wracać, bo to wydawnictwo naprawdę jest tego warte. Ciekawy wybór, ciekawy przekrój tego, co dzieje się na szeroko rozumianej, zimnej, postpunkowej, rodzimej scenie. A tymczasem rodzimego, no właśnie, tymczasem rodzimego Niezalu i też premier siłą rzeczy ciąg dalszy.

Możecie znać ten głos, ten łódzki głos z włoskiej grupy Minatów, gdyż tak się złożyło, że Olgierd Ferenc po prostu w niej śpiewa i śpiewa po polsku. I tutaj jest podobnie, tyle że to już solowy, syntowy projekt Olgierda o nazwie Olga, tudzież Olcha. Pytanie, czy to samo H jest nieme, ale melodium nie udało się tego zweryfikować na czas. Mam nadzieję, że im to wybaczycie. To jest projekt debiutujący w tym roku krążkiem Plakaty, z którego przed momentem dwie chyba najbardziej wyróżniające się kompozycje, szczególnie ta pierwsza, czyli Skąd wiesz, że nie myślisz. Zobaczymy, czy będzie ciąg dalszy tej syntowej przygody. W razie potrzeby, chęci bądź woli, płytę znajdziecie w katalogu Requiem Records. Na zegarach mamy jeszcze nieco ponad 5 minut do godziny pierwszej i to chyba dobra pora, by wrócić do młodszej kompilacji, a jeśli usłyszycie, jeśli właśnie teraz nadstawicie ucha na ten utwór, który za moment, to zrozumiecie, czemu on właśnie jest prezentowany przed godziną pierwszą.

0: Poezja Macieja Świetlickiego spotyka polską alternatywę, tę nową falową z drugiej połowy lat 80. No tak z przymrużeniem oka można by opisać Pustą wannę, czyli kompozycję Faraway, jaka trafiła na drugą część wspomnianej już dziś kompilacji Najmłodsza generacja. Miało nie być więcej nagrań z tego zestawu dwóch winyli, ale melodie dość szybko zmieniły zdanie, jak się okazuje, patrząc na to, ile czasu jeszcze miały. Niech nastrój zawarty w tych dźwiękach będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Kamil Mrozkowiak, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Kłaniam się nisko do samej ziemi, życząc Wam dobrej, spokojnej nocy i zapraszając na nasze przyszłe spotkanie już za tydzień.
1: Radio Campus.

change the system. We must change the system.

0: штосы.
1: Окей. Я не знаю.